0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła i znów łączymy przeszłość z teraźniejszością. Piotr Skarga dzisiaj jest bohaterem naszego spotkania. Piotr Skarga, człowiek, który żył wiele stuleci temu, a wciąż wzbudza kontrowersje. Wzbudzał je za życia, wzbudzał je po śmierci, wzbudza je i teraz. Dlaczego? Porozmawiamy sobie i myślę wyjaśnimy w trakcie naszej rozmowy. Przewodnikiem po tych odległych nieraz sprawach jest mój i Państwa gość Jarosław Mańka. Serdecznie witam.
2: Witam, bardzo serdecznie.
1: Jarosław Mańka jest autorem kilku filmów, w tym także filmu o właśnie Piotrze Skardze. Dlatego ufam, że będzie mógł o wielu sprawach związanych z tym kaznodzieją opowiedzieć. Na samym początku chciałbym, żebyśmy się tutaj wspólnie zastanowili nad taką jedną sprawą. Otóż przygotowując się do audycji, zrobiłem taki krótki research po moich znajomych. Sięgnąłem także do własnych wiadomości. Nie mam oczywiście żadnych twardych wyników badań socjologicznych, ale zauważyłem, że istnieje takie ciekawe zjawisko. Nazwisko Piotra Skargi jest generalnie znane. Ludzie kojarzą, że ktoś taki był. I na tym się kończy. To znaczy właściwie wiedza o tym, kim on był, kiedy żył i tak dalej, jest prawie żadna. Mówię tu o takiej powszechnej wiedzy. Każdy ze szkoły wyniósł samo nazwisko i na tym się wszystko kończy. Dlaczego? Jak sądzisz, Jarku, dlaczego tak jest?
2: Znaczy, tak sobie też pomyślałem o sobie. W momencie, kiedy przygotowywałem się do realizacji tego filmu, wiedziałem tylko tyle, co przeciętny zjadacz chleba, czyli po prostu to, co wyniosłem ze szkoły. Piotr Skarga, kazania sejmowe i tutaj kropka. Nic, po prostu biało. Co więcej, kiedy miałem na biurku kazania sejmowe, no to wydawała mi się to straszna nuda, chociaż nawet nie zdążyłem otworzyć jednej, nie zdążyłem przeczytać jednej strony. Dopiero w momencie pracy nad filmem zobaczyłem, jaka to jest postać, jak wspaniała to jest postać, jaki to był tytan pracy, patriota, człowiek, który kochał ojczyznę, człowiek, który wprowadził do języka polskiego słowo ojczyzna i za to chociażby powinniśmy już go czcić, tak można by wręcz powiedzieć. Drugą rzeczą, która w Krakowie, w Małopolsce się przebija, to znana niestety czarna legenda o jego pochowaniu w stanie letargu. No to jest coś, co człowieka no interesuje, bo to jest dreszczyk emocji, to są jakieś takie opowieści, skrypty.
1: Ale tutaj, Jarku, ci na chwilę przerwę, bo to, o czym mówisz, myślę, wrócimy sobie do tej czarnej legendy, to już jest pewnego rodzaju wiedza, tak? Już wiedzieć coś o Skardze, że został tam pochowany za życia, być może i tak dalej, ale ta wiedza nie jest dostępna wielu ludziom. Tak naprawdę wiele osób nawet tego nie wie, tej czarnej legendy. To jest Piotr Skarga i koniec. Obraz Matejki, wiemy, że ktoś taki był, że stoi wzniesione ręce i koniec, i nic. To mnie frapuje. Dlaczego o tej postaci ludzie kończący nawet szkołę, kończący studia bardzo często humanistyczne, nie wiedzą nic lub prawie nic poza tym, że no ktoś taki był?
2: To znaczy, tutaj można by powiedzieć, jaka jest tego przyczyna. No, przyczyna jest taka, że Piotr Skarga praktycznie nie istnieje w przestrzeni medialnej. Dlaczego nie istnieje w przestrzeni medialnej, tego do końca nie wiem. Ale no, mogę się pokusić o pewne przemyślenia. No, osoba, która no, była takim stuprocentowym dla mnie państwowcem, osoba, która na pierwszym miejscu stawiała Boga, na drugim miejscu ojczyznę, działała według zasady magis, im dobro bardziej powszechne, tym lepsze, tym na chwałę Boga. Osoba, która w końcu też miała poczucie czegoś takiego, co właśnie w naszych czasach wydaje mi się bardzo ważne, poczucie wspólnotowości, poczucie tego, że my jako naród nie jesteśmy tylko poszczególnymi klasami, a te klasy były bardzo widoczne oczywiście w czasach Skargi, bo mówiąc o nim, musimy zawsze pamiętać o jego czasach, ale mam wrażenie, że to jego przesłanie jest widoczne i w czasach naszych. No nie możemy być oderwani jeden od drugiego, Polak od Polaka, króciutko mówiąc, skargę odczytuje w jego czasach jako taki wyrzut sumienia dla tych najbogatszych, dla tych elit, dla tych, którzy najwięcej mogli, dla tych, którzy stanowili prawo.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym wyrzucie sumienia, bo to mi się bardzo podobało, to stwierdzenie. Czy on jest wyrzutem sumienia także dla naszych dzisiejszych czasów i dlatego jest taki troszeczkę zamilczany?
2: No właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma o nim dosłownie nic.
1: Bo być może dlatego właśnie, że jest wyrzutem sumienia. No, możemy pokusić się o takie przypuszczenie.
2: Mam takie wrażenie. Przyglądając się mediom, przyglądając się polityce historycznej, jeżeli tak mogę powiedzieć, także naszych sąsiadów, gdzie polityka historyczna jest bardzo silna, tak i po naszej, i za naszą granicą wschodnią, i za naszą granicą zachodnią, gdzie robi się wszystko, aby poczucie dumy narodowej wynosić ponad wszystko. Wiadomo, że jeżeli duma narodowa będzie silna, to i praca w takim państwie, mieszkanie jest całkiem inne, jest po prostu komfortowe, jesteśmy dumni. Skarga był człowiekiem takim, który tą dumę narodową poprzez swoją pracę, poprzez to, co głosił, on Polakom dawał, on Polakom przywracał wręcz. Należy sobie przypomnieć, co się działo zaraz po śmierci Skargi. No, nie bez kozery mówiło się o nim, że jest to prorok, że ma takie...
1: Wizjoner.
2: Stało się tak, jak Skarga przewidywał, że jeżeli nie będziemy służyć tak, jak się należy, z szacunkiem, z godnością, patrząc na swoich bliźnich swojemu królowi wybranemu, to będziemy służyć panom obcym i będzie to służba...
1: Ciężka.
2: Ciężka, gorzka.
1: Mówimy tu już o jego śmierci. Cofnijmy się trochę do momentów jego narodzin, bo zaczęliśmy tak opowiadając o tym, czy zastanawiając się nad tym, dlaczego Skarga jest trochę zamilczany w dzisiejszych czasach, a jakie były jego czasy, w których on się urodził, czyli pewien rys biograficzny tu przedstawmy naszym słuchaczom. Wiemy o Skardze, o księdzu Piotrze Skardze, z twojego między innymi filmu, możemy się tego dowiedzieć. Przyszedł na świat w czasach Polski jeszcze jagiellońskiej, w czasach, które zwane są złotym wiekiem Polski. Tak? Polska jest potężna i gospodarczo, i militarnie, i politycznie. No jest takim właściwie mocarstwem tutaj środkowoeuropejskim. O samym Skardze, tak jak oglądałem sobie twój film, wiemy, że przyszedł na świat gdzieś na Mazowszu. Doczytałem sobie jeszcze później, że nie do końca wiadomo, jak to jest z tym jego pochodzeniem szlacheckim, że on wprawdzie posługiwał się herbem Powięza, ale że ten herb był nadany już przez króla jemu i że to pochodzenie, to jego nazwisko Skarga bądź Powęski, bo też pod takim nazwiskiem występuje, nie do końca wiadomo, czy to było nazwisko szlacheckie, czy on jednak pochodził z bogatych chłopów. Niemniej tam zdobył edukację. Wtedy to się zdarzało, że i bogaci chłopi kończyli szkoły i został księdzem. Ale wcale nie od razu zaczęła się ta jego kariera jezuicka. To było dla mnie zaskoczenie, bo kojarzyłem go z jezuitami, a wcale nie zaczęło się od jezuitów.
2: Ja myślę, że można powiedzieć o księdzu Piotrze Skardze, iż był synem swoich czasów, takim stuprocentowym synem swoich czasów. To, że on skończył Akademię Krakowską, to, że doszedł do bardzo wysokiego stanowiska państwowego, tak można powiedzieć, był w końcu kaznodzieją Zygmunta III Wazy. To się nie stało tak po prostu bez powodu. On od początku był takim tytanem pracy, uwielbiał się uczyć, uwielbiał naukę, modlitwę i od samego początku też zdradzał to, co się stało z nim już. Na mnie największe wrażenie zrobił moment, kiedy Skarga, nie mówiąc nikomu, a mając, tak można powiedzieć, bardzo ciepłą posadę we Lwowie, pewnego dnia po prostu wsiadł na konia, przypasał szablę do pasa i zajechał sobie do Rzymu. Były to czasy, które wtedy w Rzeczpospolitej prowadziły do pewnego rozłamu, jeżeli chodzi o wyznawców Lutra, którzy zdobywali coraz to większe wpływy w państwie.
1: To jest mało powiedziane. My patrzymy na Polskę jako kraj katolicki, a właśnie wtedy, kiedy on się do tego Rzymu udał, to są czasy jeszcze Zygmunta Augusta, luteranizm i kalwinizm wśród polskiej szlachty zdobywał ogromne poparcie i to wśród najpotężniejszych rodów, no choćby Radziwiłłowie, prawda, ale masa innych. I wiele wskazywało na to, że Polska może stać się krajem protestanckim, zwyczajnie krajem protestanckim. I nasz Skarga, tak jak powiedziałeś, to w ogóle jest niesamowita rzecz. Ja też się z twojego filmu dowiedziałem o tym. Proboszcz nagle wsiada na konia i nic nie mówiąc nikomu jedzie do Rzymu. Czego tam szuka w tym Rzymie?
2: Widocznie czuł taką potrzebę, widocznie też widział, co się dzieje w państwie, które bardzo kochał. To już potem można było się przekonać po jego dziełach. Wydaje mi się, że odpowiedzią w ogóle na tamte czasy, na czasy zwolenników też Marcina Lutra, był właśnie zakon jezuitów. Po czasie już możemy stwierdzić, ja tak to odczytuję, że Skarga był takim swoistym języczkiem uwagi. On tą swoją działalnością bardzo żywą, bardzo twórczą, gdzieś coraz więcej tych elit Rzeczpospolitej przeciągał na stronę chrześcijaństwa, ale nie działo się to bez przyczyny. Warto tutaj przypomnieć właśnie czasy, kiedy on trafił do kolegium jezuitów w Rzymie. No, były to dla niego okoliczności wtedy, gdy to weźmiemy pod uwagę, no też bardzo sprzyjające. Warto sobie przypomnieć, że przyjął go wtedy do zakonu jezuitów święty Franciszek Borgiasz. Papieżem był święty Pius V, a trafił do Rzymu niedługo po tym, jak zmarł święty Stanisław Kostka i Włosi dziwowali się wtedy tej specjalnej, takiej nabożnej czci świętego Stanisława Kostki do Matki Boskiej. W samym Rzymie Skarga był bardzo krótko, bo zamiast 2 lat nowicjatu odbył tylko 0,5 roku. Oceny miał bardzo dobre i czym prędzej wrócił do Rzeczpospolitej.
1: Już jako jezuita, już jako ksiądz z Towarzystwa Jezusowego.
2: Już jako jezuita. I warto tutaj przypomnieć, że nie wrócił do takiego państwa, jakie opuszczał. Była to już Rzeczpospolita Obojga Narodów. Było to największe państwo nowożytnej Europy.
1: I po Unii Lubelskiej.
2: Po Unii Lubelskiej 1569 roku. Ale było to państwo, gdzie naprawdę czekała Skargę praca na ugorze. Były rejony w Rzeczpospolitej, gdzie luteranizm po prostu brał górę i w tych miejscach pojawiał się też Skarga.
1: No i tutaj dochodzimy do bardzo delikatnego obszaru naszej rozmowie. XVI wiek to są w Europie czasy straszliwych wojen religijnych. Naprawdę giną tysiące ludzi. No chyba taką najbardziej charakterystycznym wydarzeniem dla tego okresu jest Noc Świętego Bartłomieja w Paryżu, gdzie po prostu wymordowano tysiące kalwinów, tak? Francuzów, poddanych króla francuskiego. Czegoś takiego nie było do tej pory. Król nakazuje swoich poddanych innowierców wymordować po prostu. Oczywiście działy się także w drugą stronę mordy. To nie jest tak, że protestanci byli tutaj owieczkami bezbronnymi. W całej zachodniej Europie leje się krew w wojnach religijnych. No i w Polsce też mamy wyznawców różnych wyznań. Mamy katolików, ale mamy kalwinistów, mamy luteran. Cały wschód to jest prawosławie. U nas do takich rzezi nie dochodzi, tak? Pojawia się Towarzystwo Jezusowe, no, jest ramieniem Kościoła, nie zbrojnym, ale ramieniem, tą forpoczną kontrreformacji. Jak w tym wszystkim odnajduje się Piotr Skarga między tymi różnymi wyznaniami?
2: No, można powiedzieć, że odnajduje się wręcz wzorcowo. A dlaczego? No dlatego, że dla Piotra Skargi Jezus naprawdę był Bogiem. Jezus naprawdę był Bogiem. Skarga nie cierpiał grzechu, ale kochał grzeszników i to jest klucz do jego postępowania. On wprawdzie mówił, że heretyctwo, jak się wtedy mówiło, złe, ale że ci bracia heretycy to nasza krew, krew z krwi i tutaj nie ma miejsca na rzeczy destrukcyjne typu nienawiść, rzeczy, które nie są godne bycia chrześcijaninem. No i w tej roli Skarga doskonale się sprawdzał.
1: Unia Lubelska, o której mówiliśmy, czyli połączenie dwóch państw do tej pory, Korony i Litwy, w jeden wielki organizm, w wielką federację. To są jeszcze czasy Zygmunta Augusta, ostatniego z Jagiellonów. I później następują kolejni królowie. Tak się składa, że skarga właściwie towarzyszy tym kolejnym królom. Mamy Walezego, bardzo krótki i w sumie mało chwalebny epizod, ale później mamy Batorego, później mamy Zygmunta III i właściwie cały czas gdzieś tam w pobliżu króla przebywa Piotr Skarga.
2: No, można się zastanowić, dlaczego. Wydaje mi się, że...
1: No właśnie, tak? Od razu tutaj czarna legenda, szara eminencja gdzieś przy tronie królewskim, chciał rządzić Polską.
2: Tak, wydaje mi się, że dlatego, iż on naprawdę potrafił słuchać, naprawdę potrafił dawać rady. Wydaje mi się, że przede wszystkim trafiał do serca. Jego kazania, polecam, żeby do nich zaglądnąć od czasu do czasu, no są poruszające, ale są też takim, opowiedziane takim językiem, który przekonuje, który jest bardzo obrazowy, który zarazem no, pozwala też słuchaczowi na wyciągnięcie wniosków, na to, aby zastanowić się w sercu, jak postępować, jakie wyciągać wnioski, dokąd iść, co jest ważne dla człowieka, ale dla człowieka chrześcijanina. Więc wydaje mi się, że tu jest ta jego główna taka zagadka tego, iż potrafił po prostu no, trafiać tam, gdzie miał trafić. A że był u samego króla, jeżeli tak można powiedzieć, więc tym większa siła jego oddziaływania na losy państwa, na rolę państwa. Stąd też tak wydaje mi się, tak zajadłe od czasu do czasu, jeżeli tak można się wyrazić, opinie na jego temat, na tego głównego wichrzyciela w Rzeczpospolitej. Dlaczego został ochrzczony takim mianem? No, dlatego, że walka ze skargą na argumenty no, była walką niemalże przegraną. To po jakimś czasie jego oponenci polityczni no już wręcz nie starali się nie wchodzić w dyskurs, gdyż po prostu go przegrywali.
1: No on został kaznodzieją królewskim. Taki tytuł, taką godność czy rangę można rzec otrzymał. I ona chyba w pewnym sensie stała wyżej niż ranga, którą on pierwotnie w Polsce miał, rektora nowo założonego Uniwersytetu w Wilnie. Prawda? Był, zdaje się, pierwszym nawet tak. rektorem. I wszystko wskazuje na to, że ta ranga kaznodziei królewskiego nadwornego była chyba także przez niego ceniona wyżej niż ranga rektorska. Czyli to był zaszczyt całkiem wysoki i całkiem znaczący w Rzeczpospolitej, w tych realiach. Do naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: Wracamy ponownie do naszej rozmowy. Zaczęliśmy tutaj mówić o roli skargi jako spowiednika, jako kaznodziei królewskiego, czyli osoby, która miała no, spory wpływ, ponieważ słuchali siłą rzeczy najwyżsi urzędnicy państwowi, otoczenie króla, senatorowie, posłowie i jego kazań, więc no, był w jakiejś mierze politykiem, publicystą, teraz modne słowo, miał wpływ, na pewno miał wpływ na to, co się działo w Polsce, na politykę polską. Ale to jest tylko część tego obrazu skargi, ponieważ Piotr Skarga, ksiądz Piotr Skarga, zapisał się także jako działacz czy społecznik i to jest ta część jego życia dużo mniej znana, prawda? A bardzo ciekawa. I ona w jakiś sposób żyje do dzisiaj. Te jego dzieła żyją do dzisiaj.
2: Wydaje się, że to, co Skarga zapoczątkował dokładnie w 1584 roku, zostało założone w Krakowie Arcybractwo Miłosierdzia. No, jest to dzieło uniwersalne. Przez kilkaset lat działa ono bez przerwy do dnia dzisiejszego i przynosi konkretne owoce. Bardzo jest ciekawa też geneza powstania Arcybractwa Miłosierdzia. Z pewnością Skarga, będąc w Rzymie, nawet będąc krótko w Rzymie, mógł się już z takimi inicjatywami chrześcijańskimi spotkać. Co do tego historycy się zgadzają, bo takie instytucje w Rzymie już działały, ale nie było ich w Rzeczpospolitej obojga narodów. I tutaj rola skargi, która jest nie do przecenienia.
1: Może wyjaśnijmy w ogóle, o co w tym chodziło, bo nazwa brzmi całkiem fajnie. Arcybractwo Miłosierdzia. Natomiast o co chodziło w tym arcybractwie? Na czym polegała jego rola?
2: tak naprawdę chodziło o pomoc dla najbiedniejszych obywateli Krakowa, później można powiedzieć Rzeczpospolitej, gdyż arcybractwo się rozrastało, powstawały kolejne oddziały w innych państwach, w innych miastach Rzeczpospolitej. Pomoc żebrakom, pomoc najbiedniejszym, pomoc pannom, które były na wydaniu, a które straciły rodziców.
1: To jest bardzo ważna rzecz, tu musimy dwa słowa wyjaśnić. Pomoc pannom, które nie miały na własny posag. W tamtych czasach to było szalenie ważne, dlatego że jeśli panna nie miała pieniędzy, żeby wyjść za mąż, to niestety czekała ją w bardzo wielu wypadkach po prostu ulica. Mężczyzna, warto o tym pamiętać, w tamtych czasach był towarem deficytowym i zdobycie mężczyzny, zdobycie męża było szalenie ważne. W przypadku, jeśli kobiety nie miały zabezpieczonego bytu materialnego, bardzo często dla dziewczyn, to po prostu oznaczało trafienie na ulicę. Czyli mamy to arcybractwo miłosierdzia, rodzaj po prostu instytucji charytatywnej.
2: Rodzaj instytucji charytatywnej, ale rodzaj takiej instytucji charytatywnej, która miała tych poszczególnych pododdziałów bardzo dużo. Warto jeszcze wspomnieć o takiej instytucji bankierskiej, o banku pobożnym. Chodziło o co? Chodziło o to, aby pomagać ludziom, rzemieślnikom, którzy popadali w kłopoty, w tarapaty finansowe, ale na zasadzie bardzo niskich procentów. No oczywiście nie wszystkim się to podobało, ale była to pomoc bardzo skuteczna. To też prowadziło do tego, iż Rzeczpospolita miała obywateli, którzy byli po prostu wydajni, którzy mogli dla niej pracować, a którzy nie schodzili na złą drogę. Także tutaj ta rola jest totalnie zapomniana. Ja byłem bardzo zdziwiony, kiedy o tym usłyszałem. Tym bardziej byłem zdziwiony, kiedy na ulicy Siennej 5 w Krakowie, gdzie mieści się siedziba arcybractwa od 400 lat, spotkałem ludzi, którzy przychodzą i dzisiaj po realną pomoc. Warto wspomnieć, że dzięki odpowiedniej polityce mądrości arcybractwo do dnia dzisiejszego potrafi pozyskiwać środki na tych najbiedniejszych. To taka ciekawostka, o której może wspomnę. Arcybractwo Miłosierdzia

0: dzielili na tych biednych? Jak on pozyskiwał, czy też jego bractwo, jak pozyskiwało fundusze na tą działalność?
1: No można powiedzieć, że Piotr Skarga w tej dziedzinie był po prostu człowiekiem niestrudzonym. Dość wspomnieć, że do datków na arcybractwo Miłosierdzia potrafił namówić no, najbogatszych, jeżeli tak możemy określić, króla Zygmunta III Wazę, czy też Mikołaja Zebrzydowskiego. Tutaj też pewne takie sprytne działania, na przykład założona skrzynka świętego Mikołaja, ona była założona na cześć głównego fundatora, czyli Mikołaja Zebrzydowskiego. To była właśnie ta skrzynka, która gromadziła fundusze na posagi dla biednych panien, aby nie zeszły na złą drogę. Jeżeli chodzi o taką dalszą działalność, to fundusze były pozyskiwane między innymi z wynajmu kamienic, które stawały się własnością arcybractwa Miłosierdzia. No i tu też bardzo mądra polityka, iż te środki nieruchome nie były po prostu sprzedawane, nie pozbywano się ich, tylko myślano o kolejnych pokoleniach, o kolejnych potrzebujących.
0: I czyli tak jest... to bractwo nie stało się deweloperem, który obraca nieruchomościami, a raczej starało się gromadzić te domy na to, żeby można było dalej funkcjonować, uzyskiwać środki finansowe na stałą działalność.
1: Dokładnie tak. Statut arcybractwa Miłosierdzia jest praktycznie niezmieniony od czasów jego założenia. No i świadczy to o tym, iż są to prawa uniwersalne.
0: No niesamowite jest to, że funkcjonuje do dzisiaj bez żadnej przerwy. Niewiele instytucji w Polsce może się czymś takim pochwalić. No niestety historia nie była dla ostatnich kilkuset lat w Polsce zbyt łaskawa i mamy to zerwanie ciągłości różnych wspólnot, różnych instytucji. Trzeba je często od zera reaktywować. Także tego rodzaju instytucje założone kilkaset lat temu, funkcjonujące nieprzerwanie do dzisiaj, są swoistym skarbem.
1: To, co mnie ujęło, to zdanie jednego z członków arcybractwa Miłosierdzia. W Krakowie mamy pomnik przed kościołem świętych Piotra i Pawła, gdzie leży ksiądz Skarga. Jest to pomnik kaznodziei, który ma uniesioną rękę, tak jakby chciał. I jest to pomnik bardzo ekspresyjny, natomiast dla wielu członków arcybractwa Miłosierdzia powiedzieli mi coś takiego, iż, że według ich powinien powstać w Krakowie pomnik Skargi, który przytula sieroty, bo tak oni go widzą poprzez jego dzieła. W Bazylice Jezuitów na ulicy Kopernika możemy zobaczyć mozaikę, gdzie jest scena z genezy powstania arcybractwa Miłosierdzia, mianowicie w kruchcie kościoła świętej Barbary do stóp księdza Skargi rzuciła się wdowa po rzemieślniku z kilkorgiem dzieci. Wdowa, która no, zostałaby po prostu bez środków do życia. I ksiądz Skarga na to wezwanie odpowiedział swoim dziełem.
0: Być może jest tak, że ten dysonans taki u członków bractwa, arcybractwa Miłosierdzia, gdy patrzą na pomnik w jakiejś ekspresyjnej pozie kaznodziei, wynika z tego, że trochę nam się zapisał taki zbiorowy obraz księdza Skargi, w dużej mierze dzięki obrazowi Jana Matejki. I mamy takie kalki pojęciowe, kazania sejmowe, ksiądz Skarga, który wygłasza kazanie z ekspresją, przemawiający. No, wiemy, że to jest tylko część prawdy część obrazu tego człowieka, bo zajmował się, jak sam powiedziałeś, z działalnością zupełnie inną również, tak, która nie wymagała może gestów kaznodziejskich, jakiegoś niesamowitego głosu i ekspresji, ale rzetelnej pracy, chodzenia, rozmawiania z tymi senatorami, z królem, pozyskiwania tych środków. Ludzie, którzy mają jakikolwiek związek z działalnością taką społecznikowską, wiedzą, jak trudno jest utrzymywać stale takie fundacje. Wymaga to zupełnie innych umiejętności niż wygłoszenie płomiennego kazania. Być może powinny być dwa pomniki Skargi.
1: Być może powinny być dwa pomniki Skargi, a być może powinno być ich więcej w Rzeczpospolitej, naszej tutaj dzisiejszej. Być może powinien być bardziej obecny w przestrzeni medialnej. Dla mnie to jest no, niepojęte, że właśnie tak mało o nim wiemy, mimo okrągłych rocznic, mimo tego, że...
0: Jakie są te okrągłe rocznice?
1: Okrągłe rocznice, dwa lata temu była 400. rocznica śmierci księdza Skargi. W tym roku jest okrągła 430-letnia rocznica przybycia Skargi do Krakowa i w końcu założenia arcybractwa Miłosierdzia, które dokonało się 7 października 1584 roku, więc już chociażby z tego powodu no, powinien

0: być bardziej obecny w przestrzeni medialnej, a tak nie jest.
1: No dzięki na przykład twojemu filmowi ten stan się zmienia. Także to jest jakiś apel do nas, do ludzi mediów, do ludzi, którzy mają na to wpływ, żeby to zmienić. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: No i ponownie rozmawiamy o czasach księdza skargi. Mówiliśmy przed przerwą o jego roli jako społecznika, takiej zupełnie mniej znanej. No ale pojawił nam się ten obraz, czy pomnik jego kaznodziei. Ta rola była szalenie ważna, chyba w długofalowej wizji, jednak ważniejsza niż społecznikowska, dlatego że on się tutaj, jak mówiliśmy na samym początku naszej audycji, odnosił do spraw najistotniejszych. Wspólnota narodowa, wspólnota państwowa. Ja znalazłem sobie, czytając o jego biografii, że w jego kazaniach istnieje coś takiego jak niechęć do demokracji szlacheckiej. On nie był wielkim zwolennikiem sejmokracji, sejmu jako takiego. On był zwolennikiem wzmocnienia władzy królewskiej. Wiemy, że stał mocno przy królach i przy Batorym, i zwłaszcza przy Zygmuncie III. I on z wielką niechęcią odnosił się do tej rozpolitykowanej szlachty, czym zyskał sobie zresztą mnogie grono przeciwników politycznych, ludzi bardzo niechętnych.
0: Dokładnie tak. Warto tutaj wrócić do pojęcia złotej wolności szlacheckiej. To nie była taka złota wolność, która dzisiaj źle nam się kojarzy. To była wolność, która niosła ze sobą i wolność, ale i obowiązki. To była, można tak powiedzieć, mądra wolność. Chodziło o to, aby była ona przesiągnięta duchem chrześcijańskim, aby każdy wiedział, jaką ma swoją rolę w Rzeczpospolitej, według też swojego stanu i jakie ma obowiązki. Skarga grzmiał, że nie możemy tylko i wyłącznie, tutaj odwoływał się oczywiście do szlachty, żądać przywilejów, a nie dawać nic od siebie. Skarga był zwolennikiem porządku augustiańskiego, gdzie wszystko ma swój początek i koniec, wszystko ma swoją hierarchię, ale tym wzorem była hierarchia boska.
1: Dlatego wierzymy w Królestwo Niebieskie, a nie w Republikę Niebieską. Warto o tym pamiętać. Tutaj ten porządek augustiański, bardzo mi się podoba to określenie, ono przez wielu teologów czasów dawnych było przytaczane. Tam taki podział na, idealny podział społeczeństwa na pasterzy, owce i psy pasterskie, które tego stada stróżują, tak? Że pasterze to są kapłani, psy pasterskie to są zbrojni, rycerze, policja, żołnierze, wszyscy ci, którzy mają oręż, no i owieczki, tak? Czyli reszta pracująca. Oni to nazywali jak laboratores, oratores et milites. Że to nie jest tak, że wszyscy są sobie równi, że są równą jakąś taką homogeniczną plazmą, co w tej chwili, w dzisiejszych czasach jest traktowane jako dogmat, tak? Wszyscy są sobie równi, wszyscy mają prawa, nikt nie ma żadnych obowiązków.
0: Dokładnie tak, ale tutaj, jeżeli chodzi właśnie o tą hierarchię, to, co mi się najbardziej u Skargi podoba i to, co mnie bardzo ujmuje, to jest to, że Skarga był właśnie takim wyrzutem sumienia, przypominaczem, iż my jako naród jesteśmy wspólnotą. No, nie można zamykać się tylko i wyłącznie we własnej klasie, nie myśląc o pozostałych, co Skarga to doskonale diagnozował. Tutaj nawiązując do tych zależności, do hierarchii, warto przypomnieć, jak Skarga zachował się podczas rokoszu Zebrzydowskiego. No, tutaj rzeczą taką bardzo zadziwiającą, jeżeli chodzi o postawę króla, który pokonał heretyków, protestantów.
1: No nie tylko protestantów, tu musimy wyjaśnić, że w rokoszu Zebrzydowskiego przeciw królowi, to był początek XVII wieku, przeciw Zygmuntowi III, stanęła szlachta kalwińska, luterańska, ale stanęło też sporo szlachty katolickiej, bo to był rokosz, oni to uzasadniali, rokosz przeciwko próbom narzucenia absolutnej władzy nam, czyli narodowi szlacheckiemu.
0: Tak, dokładnie tak. Oczywiście tutaj chodziło o to, że król po prostu się nie mścił. Król starał się być łaskawym władcą, który przyciągał też który przyciągał w stronę ścieżek wiary katolickiej swoim postępowaniem. Było to dość takie niecodzienne zachowanie, biorąc pod uwagę to, jak się zachowywali nasi sąsiedzi, gdzie topór katowski był takim powszechnym.
1: Istos.
0: Istos były powszechnymi sposobami wymierzania sprawiedliwości.
1: No choćby to, co właśnie działo się kilkadziesiąt lat wcześniej w Francji, gdzie tysiące ludzi zabijano z powodów właśnie religijnych, czy podniesienia ręki na majestat królewski, czy buntu przeciwko królowi. U nas te wszystkie bunty, te wszystkie tarcia, porównując z zachodnią Europą, były bardzo, bardzo łagodne. I z tego, co pamiętam z twojego filmu, też Skarga miał w tym jakiś swój udział. On nie znosił herezji, ale był wielkim przeciwnikiem występowania z przemocą przeciw heretykom, tak? Wojna religijna nie mieściła się w jego wizji państwa.
0: Dokładnie tak. Jego jedyną bronią, tak można powiedzieć, to były argumenty i czyny. Czyny, czyli między innymi to, o czym mówiliśmy wcześniej, dzieła charytatywne. Ale on też się spotkał wręcz z fizyczną napaścią. Działo się tak, kiedy sługa księcia Radziwiłła napadł na niego.
1: Księcia Radziwiłła Kalwina.
0: Księcia Radziwiłła Kalwina natarł na niego. Nie wiadomo, jakby się to spotkanie skończyło, gdyby nie nagłe zbiegowisko szlachty. Co się stało? No, stało się to, iż Albert, bo tak miał na imię sługa Radziwiłła, groził skardze szpadą, szablą, uderzył go w policzek, strasznie złorzecząc. No to oczywiście doszło do władz biskupa i do uszu Radziwiłła. Kara była wtedy bardzo prosta. Za podniesienie ręki na sługę Bożego groziło odcięcie tej ręki. I cóż się wtedy stało? Albert padł u kolan skargi, błagając o wybaczenie. I ten mu go z radością udzielił, całując go jeszcze w czoło. Także zdaje się, tutaj dotykamy kolejnej odsłony, czyli pragnienia świętości skargi. Dla niego to była wręcz zasługa, że tak wypełnia dzieła chrześcijańskie, iż spotyka się z taką, a nie inną reakcją.
1: Niemniej cały czas za jego życia i po śmierci towarzyszyła, tak jak mówiliśmy, ta czarna legenda, no bo tak, skarga jezuita, ksiądz katolicki, stoi blisko króla, wygłasza kazania, próbuje pouczać senatorów i posłów, część z nich jest innowiercami, więc już dlatego chociażby się burzą. No i mamy tutaj kroczącą gdzieś obok, kroczącą czarną legendę w ogóle jezuitów, tak? Jezuici są często przedstawiani w historii Kościoła jako taka tajna czy na półjawna organizacja dążąca do wprowadzenia katolicyzmu wszędzie, gdzie się da, a za pośrednictwem katolicyzmu do zdobycia władzy nad całym globem.
0: No i tutaj wydaje się, że jakby nałożyły się na siebie dwie czarne legendy, czyli ksiądz Skarga, no nie dość, że jezuita, nie dość, że główny wichrzyciel Rzeczpospolitej, no to jeszcze miała go spotkać jakoby za to kara, w cudzysłowie, czyli pochówek w letargu. Myślę, że takim bardzo symptomatycznym wydarzeniem był rok 1912, kiedy podczas 300. rocznicy urodzin Skargi doszło do dużego kongresu chrześcijańskiego w Krakowie, podczas to którego spod kościoła świętych Piotra i Pawła, gdzie leży skarga, przeszła olbrzymia manifestacja pod ulicę, pod arcybractwo Miłosierdzia. I wtedy ten złotousty kaznodzieja był takim spoiwem Rzeczpospolitej, która była w trzech kawałkach.
1: Tak, bo przypomnijmy, to jest rok 1912, Polski oficjalnie nie ma cały czas.
0: Polski oficjalnie nie ma Wystarczy się wtedy zastanowić, jak na to mogły zareagować służby chociażby poszczególnych państw zaborczych. Żadnych konkretnych dowodów nie ma, ale takim pośrednim dowodem jest być może to, iż ta czarna legenda o pochowaniu w letargu, który to powód miał stać na drodze do wniesienia skargi na ołtarze, pojawia się właśnie na początku wieku XX i to jest ciekawe, że od tego momentu gdzieś ta legenda cały czas zaczyna żyć własnym życiem, no i robi dużo szkód.
1: Czyli nawet jeżeli ktoś prawie nic nie wie o Piotrze Skardze, to wie, że pochowano go żywcem i że się ocknął i że są tam jakieś ślady, że rzekomo jeszcze żył przez jakiś czas w trumnie. Chociaż, tak jak powiedziałeś, nie ma na to absolutnie żadnych dowodów. Te pogłoski pojawiły się stosunkowo późno, wiele stuleci po jego śmierci tak naprawdę. I tutaj dotknęliśmy też ciekawej sprawy. Habsburgowie, czasy zaborów. nie byli na pewno zainteresowani czymś takim jak propagowanie postaci Piotra Skargi, bo on był właśnie państwowcem, był kimś, kto mówił o potędze Rzeczpospolitej, o tym, jaką drogą winna Rzeczpospolita iść, czyli być może również działania jakichś służb naszych zaborców też wpływały na to, że postać Skargi nie przebijała się do tej świadomości tak bardzo, nie pojawiała się w literaturze, była spychana. Czy mogli również zaborcy w jakiś sposób wpływać na działania zmierzające do jego kanonizacji bądź beatyfikacji?
0: To znaczy tutaj właśnie cały czas wracamy do tej czarnej legendy. Wystarczyło, że ona się przebiła do przestrzeni medialnej, a tak się stało. Jest to jedna z głównych przeszkód na drodze do wyniesienia księdza Skargi na ołtarze.
1: Wyjaśnijmy może, jak to wygląda od strony teologicznej, że dlaczego to może być przeszkoda, tak? To pochowanie w letargu.
0: Podczas procesu beatyfikacyjnego brane są pod uwagę wszystkie okoliczności. Jeżeli jest podejrzenie pochówku w letargu, no podejrzewa się też, że podczas ocknięcia w grobie osoba, która tam się znajduje, no zaczyna złorzeczyć Panu Bogu i to już jest powód do tego, aby proces beatyfikacyjny został wstrzymany.
1: Bo nie znamy okoliczności, nie wiemy tak naprawdę, jak on umierał, a o świętym powinniśmy mieć pewność, że umarł w świadomości, znaczy czy w poczuciu świętości. A tutaj, że jest ta wątpliwość. Ale jak wspomniałeś, ta wątpliwość pojawiła się znacznie, znacznie później i tak naprawdę nie ma realnych podstaw.
0: No powiem więcej. Ja tutaj sobie zadałem trud, aby dotrzeć do protokołów z otwarcia trumny Piotra Skargi i mam ten protokół ze sobą. Jest to protokół z roku 1912. Zadziwiła mnie jedna rzecz. Wśród osób, które badały trumnę, szczątki księdza Skargi, znajduje się między innymi biskup Pelczar, wyniesiony później na ołtarze, więc tutaj wydaje mi się, że nie było żadnych podstaw, aby ten protokół niósł z sobą jakąkolwiek nieprawdę. I cóż w nim można znaleźć? Nie ma żadnego słowa o jakichś połamanych palcach, kości palców, absolutnie nic takiego tam nie znajduje. Co więcej, no, jeżeli byśmy się tak zastanowili, to taką plotkę można zaadresować dosłownie pod każdym adresem, bo tak naprawdę, no, to jeżeli nie ma żadnych podstaw, to skąd się taka plotka bierze? Dla mnie taką rzeczą bardzo ważną jest to, iż udało mi się dotrzeć do zapisu profesora Janusza Tazbira ze studia Bobolanum z 2010 roku. Mam ją tutaj przed sobą i brzmi ona mniej więcej tak. Osobiście czuję się odpowiedzialny za upowszechnienie innej legendy, mianowicie o śmierci Skargi w letargu, co miało uniemożliwić jego beatyfikację postulowaną już w roku 1936. Oparłem się zbyt ufnie na ustnej informacji przekazanej mi w roku 1979 przez biskupa Jana Obłąka. Choć nie ma żadnych podstaw do wierzenia w tą osobliwą legendę, niektórzy dziennikarze nadal ją powtarzają.
1: No, czyli mamy dość tutaj konkretną wypowiedź historyka, no, potężnego autorytetu, jeśli chodzi o tamtą epokę, że sam w dużej mierze, trochę nolens volens, stał się propagatorem tej fałszywej. Wiele na to wskazuje, że fałszywej legendy.
0: No tutaj dotykamy dzieł profesora Janusza Tazbira. W swoich książkach o Piotrze Skardze jest właśnie wspomniane prawdopodobieństwo pochowania w letargu, tylko że słowo prawdopodobieństwo bardzo często się zaciera, zostaje natomiast słowo letarg i zostaje...
1: Bo to jest sensacja, tak? To jest sensacja, to jest ten news, który na Onecie, na wirtualnej ładnie wygląda i ludzie to słuchają, to w to chcą wierzyć.
0: Zostaje tak, dokładnie, atrakcyjna plot. Tak jak mówiliśmy wcześniej, no, ksiądz Skarga nie jest obecny w przestrzeni medialnej, natomiast obecna w przestrzeni medialnej do dzisiaj jest ta plotka. Zadałem sobie trud i kiedy tylko spotkałem się z takimi artykułami, które odnosiły się do tej czarnej legendy, kontaktowałem się z autorami z prośbą o pomoc, o źródła. No, niestety nigdzie tych źródeł nie znalazłem, więc no, tutaj pomyślałem sobie, iż jest to postać dla Polski bardzo zasłużona, a też jeszcze bardziej skrzywdzona.
1: A jak wygląda sytuacja obecnie działań związanych z procesem beatyfikacyjnym?
0: Proces beatyfikacyjny został otwarty już w czerwcu 2013 roku. Z tego, co wiem od wicepostulatora księdza Biernackiego, no jest w fazie zaawansowanej i tutaj może też taki apel o modlitwę za beatyfikację księdza Skargi. W Krakowie msze w intencji beatyfikacji odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca o godzinie 18 w kościele świętej Barbary. Także msze odprawiane są w miejscu jego spoczynku, czyli w kościele świętych Piotra i Pawła. No i miejmy nadzieję, że tak jak święta Jadwiga została wyniesiona na ołtarze po 600 latach, tak i kiedyś takiego dnia doczeka ksiądz Skarga.
1: Ile to może potrwać, taki proces najczęściej? Kwestia lat, dziesięcioleci?
0: Tutaj ciężko powiedzieć. Tak naprawdę to jest to kwestia widomych znaków. Ciekawym jest to, iż w kościele świętych Piotra i Pawła, gdzie leży ksiądz Skarga, ten kult księdza Skargi jest do dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiejszego pod trumną, pod sarkofagiem księdza Skargi wierni zostawiają karteczki z prośbami. Ja dotarłem do archiwów, w których te prośby zostają spisywane. Oprócz próśb są też podziękowania, także miejmy nadzieję, że doczekamy i takiego podziękowania, który będzie widomym znakiem i przyspieszy wyniesienie księdza Skargi na ołtarze.
1: Czyli cud za wstawiennictwem.
0: Czyli cud
1: kandydata na ołtarze, bo tak się to chyba określa.
0: Czyli cud za wstawiennictwem, tak, dokładnie. Czyli cud za wstawiennictwem kandydata na ołtarze. Mam tutaj jeszcze takie własne przemyślenia, jeżeli chodzi o księdza Skargę, bo powiem szczerze, że podczas pracy nad filmem ja tą postać cały czas odkrywałem i cały czas mnie bardzo fascynowała. Co jakiś czas zadawałem sobie pytanie, jak on to robił, że potrafił w tamtych czasach, przy takich środkach, zrobić to, co zrobił. No to po prostu są setki, jeżeli nie tysiące kilometrów. Jest Rzym, jest Połock, jest Litwa, jest no, mnóstwo miejsc, w których był Skarga, jest mnóstwo dzieł tak naprawdę nieznanych w czasach dzisiejszych. Nie tylko są to kazania sejmowe, ale i wiele innych. Co więcej, jeżeli dotykamy postaci księdza Piotra Skargi, on oczywiście grzmiał o wadach, ale on w pewnym momencie stał się też pewnego rodzaju nadzieją. Dlaczego stał się tą nadzieją? Skoro grzmiał, iż z powodu naszych grzechów możemy kiedyś upaść i tak się stało, to ktoś wyciągnął wnioski. Skoro upadliśmy na skutek naszych grzechów, to z powodu pracy nad tym, aby tych grzechów uniknąć, sami możemy powstać i po części, tak mi się wydaje, tak się stało. Biorąc pod uwagę życie i działalność księdza Skargi i jego profetyczne podejście, tak jak o tym wielu późniejszych zauważyło, ciekawym wydarzeniem był rok 1792, kiedy to ksiądz Skarga znowu stał się popularny. Dlaczego tak się stało? Kiedy napadła na nas Rosja, episkopat wydał list pasterski nawołujący do obrony ojczyzny i powołujący się na Skargę, który proroczym duchem przewidział zagrożenie ojczyzny, które to w roku 1792 roku się działo. I jakże aktualne to było wezwanie episkopatu. Mija kilka lat i Rzeczpospolita znika z map Europy. No, jest to...
1: W dużej mierze za przyczyną właśnie Rosji.
0: Warto jeszcze tutaj wspomnieć bardzo ważny, a zapominany fakt, iż ksiądz Skarga był ojcem powołanej w 1595 Unii Brzeskiej. Było to dzieło, które spotkało się ze szczególną zajadłością i nienawiścią naszego wschodniego sąsiada. W czasach, kiedy Rosja mogła sobie na to pozwolić, wszystko, co było związane z Unią Brzeską, no, było systematycznie niszczone. Było to też niszczone w przestrzeni medialnej. Było to przedstawiane jako no, bardzo zły pomysł, który doprowadził do rozlewu krwi. Tak naprawdę dzisiaj możemy to już powiedzieć, iż założenia księdza Skargi, aby sprowadzić też, aby połączyć chrześcijan pod patronem papieża, no było pomysłem bardzo dobrym.
1: I to bardzo ciekawy, bo unici nie rezygnowali z całego swojego obrządku, z ksiąg świętych, z liturgii, tylko wrócili do jedności z Rzymem, z papieżem, z biskupem Rzymu. To jest taki trwały ślad po pracy księdza Skargi. Jak się zdaje, to jest w ogóle pomysł na jedność chrześcijan na całym świecie. Nie wszyscy równi jak zapałki w pudełku, tylko zachowując różnorodność, tworzą jedność jednocześnie.
0: Dokładnie tak, ale tutaj jest jeszcze takie drugie dno, jak dla mnie, kiedy zacząłem się tej sprawie przypatrywać. Wiedząc, jakich mamy sąsiadów, ksiądz Skarga też robił wszystko, aby obywatele Rzeczpospolitej, także duchowo, podlegali tylko i wyłącznie Rzymowi, aby nie podlegali duchowej stolicy w Moskwie, która po jakimś czasie to oczywiście wykorzystała. Warto dodać,
1: jako obrońcy prawosławia występowali, tak. Teraz widzimy, że na przykład na wschodzie Ukrainy też Rosja występuje jako obrońcy. No już nie tyle prawosławia, co Rosjan, czy rosyjskojęzycznych Ukraińców tam. Trzeba się uważać na obrońców w historii.
0: Tak, tak, no właśnie, to tutaj dochodzimy do sedna.
1: Gdyby ksiądz Skarga żył w dzisiejszych czasach, jakie byłyby jego kazania? Wiem, że tutaj wchodzimy w obszar political fiction, ale co mógłby nam zaproponować na dziś, na jutro, na za rok, na za 10 lat? Nam, czyli Polakom, czyli jakiejś wspólnocie. Jak myślisz, Jarku?
0: Kiedyś sobie tak wyobraziłem, że do tej biografii filmowej, która jest w cudzysłowie gadana, gdzie jest dużo ekspertów, gdzie są fragmenty kazań, wystarczyłoby nakręcić część drugą, gdzie Skarga po prostu nie mówiłby nic. Gdzie Skarga po prostu wyszedłby z kościoła świętych Piotra i Pawła i przeszedłby się przez Kraków, przez miejsca, gdzie są biedni, zaglądałby do swojego arcybractwa miłosierdzia, wsiadłby do pociągu i przyjechałby do Warszawy, przeszedłby się przez centrum miasta, przeszedłby się pod Sejm. Jego przekazy są jak najbardziej uniwersalne i autentyczne w naszych czasach i wydaje mi się, że tak jak wtedy, w tamtych czasach miał wielu adwersarzy, którzy nie zgadzali się i go atakowali, myślę, że w naszych czasach spotkałby ich jeszcze więcej.
1: Na ogół w tej części końcowej już audycji pytam moich gości o jakieś źródła wiedzy, dzięki którym słuchacze mogliby sobie swą bazę wiedzy rozszerzyć, czyli lektury, filmy, strony internetowe. Jarku, co byś polecił naszym słuchaczom, żeby się dowiedzieli czegoś więcej o Piotrze Skardze, o jego czasach, jego epoce?
0: Takim dziełem, które zrobiło na mnie wrażenie, a które zawiera też oryginalne listy księdza Skargi przetłumaczone przez księdza profesora Ziemiańskiego, to jest dzieło Życie i dziedzictwo ksiądz Piotr Skarga, wydane przez wydawnictwo WAM rok temu. No, jest to zbiór bardzo ciekawych tutaj artykułów, między innymi też przedstawiciela Arcybractwa Miłosierdzia, no, które naprawdę poszerza wiedzę na temat księdza Skargi, a przede wszystkim pokazuje poprzez jego listy to, jakim on był człowiekiem. Naprawdę listy, które on pisał do swoich zwierzchników, dają na prawdziwy obraz tamtych czasów, ogromu pracy i podejścia do świętości księdza Skargi. On naprawdę wszystko, co robił, robił z myślą o Bogu i z myślą o ojczyźnie.
1: Nasze spotkanie do końca już dobiegło. Rozmawialiśmy o Piotrze Skardze. Warto chyba sięgać do dzieła tej postaci, wciąż aktualne. Moim i Państwa gościem był reżyser, autor biograficznego filmu poświęconemu tej właśnie postaci, Jarosław Majka, któremu serdecznie za wizytę w studiu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Pokręgowski, witam i zapraszam. Współczesne randkowanie jest coraz trudniejsze z powodu przesytu wyborów w aplikacjach, niemal powszechnego traktowania spotkań przy świecach jak rekrutacji oraz braku cierpliwości w budowaniu głębszych relacji. Taki obecnie mamy świat, no i niewiele wskazuje na to, żeby się szybko zmienił. Jak odnaleźć się w coraz bardziej skomplikowanym i też nastawionym na taką szybką konsumpcję współczesnym randkowaniu? Jak uniknąć zranienia, zwiększyć szansę na poznanie w sieci, zwłaszcza kogoś naprawdę wartościowego. O tym między innymi dziś. Moim i waszym gościem jest Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, podcaster, autor książki Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie. Witam ciebie w gościnnych progach drogowskazów.
2: Cześć. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mateuszu, czy dziś trochę zapomnieliśmy, jak się randkuje, a może istota problemu tkwi nie w zapomnieniu, tylko właśnie w komunikacji. Na tym polu coraz mocniej kulejemy. Jeśli tak, to dlaczego? Komunikacja, randkowanie.
2: Mamy bardzo dużo narzędzi dzisiaj do komunikacji. Jeszcze chyba nigdy w świecie nie mieliśmy tyle narzędzi do komunikacji. Mhm. Co też daje drugi paradoks, że przez to mamy coraz mniejszy kontakt ze sobą, ponieważ tych komunikatorów jest tak dużo, że nawet ciężko się jest połapać, bo dzisiaj nawet ustalając, nie wiem, z kimś jakieś ustalenia stricte biznesowe, to pierwsze co ustalamy, jakim komunikatorem będziemy się posługiwać, czy to będzie WhatsApp, czy to będzie mail, to potrzebujemy ustawić, więc to jest bardzo rozszerzony temat i to właśnie ta ilość tych narzędzi, myślę, że przez to się gubimy trochę w tym wszystkim, że nie potrafimy znaleźć tego właściwego, bo ja mogę się zastanawiać, czy osoba, z którą ja chcę się spotkać, będzie akurat na tym komunikatorze, czy na innym. Jest to bardzo duża różnorodność tego. Aha.
1: Ja się zastanawiam, czy tak trudno dzisiaj, wiesz, znaleźć kogoś sensownego w sieci do relacji intymnej, czy sensowni, poważni ludzie tam się nie ogłaszają, a może w ogóle internet jest, Mateuszu, trochę przereklamowany i powinniśmy szukać swoich tak zwanych drugich połówek poza siecią, nie? W rzeczywistym świecie, takim namacalnym, z krwi i kości. Na miłość życia przecież można się natknąć nawet w sklepie, w warzywniaku po prostu przysłowiowym, nie?
2: Dokładnie tak. Można wszędzie. I to niekoniecznie musi być internet. Jednak dokładnie. Czy jest tam dzisiaj ktoś sensowny? Wydaje mi się, że jak najbardziej. Że to nie jest tak, że dzisiaj w internecie są tylko same złe rzeczy się dzieją w internecie. Nie uważam tak. Tylko może też pytanie, gdzie szukać, jak szukać, ale przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, kogo ja szukam. Bo to jest dosyć istotne, no bo to jest trochę tak, że jak kiedyś, nie wiem, chciałem poznać dziewczynę rozrywkową, no to się szło do klubu, gdzie grała muzyka rozrywkowa, a jakbym chciał poszukać dziewczyny, która tak jak ja czyta książki, no to pewnie bym się kręcił koło biblioteki. To gdzieś tak mniej więcej tak próbuję to narysować, że dzisiaj jest podobnie to samo i tych aplikacji randkowych jest też bardzo sporo. Nie wiem, nie używam, tylko gdzieś tam słyszę zawsze z opowiadań, ktoś się śmieje od kolegów, ale to mówię autentycznie, więc jest tego dosyć sporo i ktoś już z otoczenia może powiedzieć, że ta aplikacja, to możesz znaleźć tutaj przygodę na 2-3 miesiące, a tutaj ludzie szukają czegoś na dłużej. I są w internecie pary, które często opowiadają o tym, że właśnie poznali się przez internet i to nie tak dawno, nie to, że to było kiedyś, tylko nie tak dawno i mają ciekawą relację. Myślę, że to też wszystko zależy, tak jak powiedziałem, od tego, kogo szukamy, ale co potem dalej z tą relacją robimy.
1: Tak, tak.
2: To też jest istotne.
1: Dokładnie. A czy potrafimy jeszcze w ogóle ze sobą też rozmawiać wprost? To a propos randkowania. Co sprawia, że łatwiej zostawić wiadomość bez odpowiedzi, niż powiedzieć, nie jestem zainteresowana, zainteresowany. Mamy z tym problem, nie? Żeby zakomunikować wprost, więcej się nie zobaczymy na przykład, tak? Takie zdanie.
2: Tak. Tak,
1: co za tym stoi?
2: Mamy strach przed oceną, strach przed tym, że ktoś powie, że jesteśmy źli, niedobrzy dla tej osoby, mimo że dla tej osoby to będzie lepsze rozwiązanie niż wiązać się z kimś, udając to uczucie, tak? Ale ten moment będzie naprawdę trudny. I ja też kiedyś tak miałem, że uciekałem przed takim właśnie powiedzeniem tego wprost, że jednak nie, że jednak to nie jest ta ścieżka, bo widzisz z drugiej strony to zaangażowanie, a w tobie tego już nie ma. I faktycznie to jest straszne, ale to potrzeba sobie uświadomić, że ten moment trwa przez chwilę, a potem już jest lepiej. Ja wiem, że to trochę brzmi tak patetycznie, ale no tak jest. Tak jest, że ten czas leczy rany i tej drugiej osobie, jak powiemy, jaka jest sytuacja, jak to wygląda naprawdę, to uważam, że w przyszłości ta osoba może powiedzieć, kurczę, dziękuję.
1: Ghosting, straszna sprawa zupełnie. Dlaczego zniknięcie Mateuszu bez słowa stało się no niejako społecznie akceptowalnym sposobem też kończenia relacji, zanim jeszcze na dobre się zaczęły często, ale też czasami już na takim bardziej zaawansowanym etapie. Mm-hmm. To też ma miejsce, tak? Przecież doświadczenie właśnie ghostingu jest bardzo bolesne, wręcz nawet dewastujące też dla psychiki, nie? Która tego właśnie schematu doświadczy, tego modelu zachowania.
2: Zgadzam się z tobą, ale to jest właśnie uciekanie przed tą oceną i myślę, że osoba, która stosuje ghosting, nigdy go nie doświadczyła, bo myślę, że ktoś drugiej osobie by czegoś takiego nie zrobił. Naprawdę mam takie odczucie i wrażenie w tym kierunku, bo jest dużo łatwiej w cudzysłowie powiedzieć, zamykam tą sprawę, blokuję cię wszędzie i udaję, że ciebie nie było w moim życiu, niż stanąć na wprost siebie i tej prawdy i powiedzieć, pomyliłam się. Bo to tak naprawdę jest o nas, nie? To nie jest o tej drugiej osobie.
1: Tak, oczywiście.
2: Jest on o nas i my przed sobą, to nie tyle, że ja się boję mówić do tej drugiej osoby, tylko ja się boję zmierzyć sam ze sobą. I tutaj jest ten spory problem.
1: I teraz zobacz, co się dzieje w głowie osoby, która doświadczy ghostingu, prawda? Jak to też ryje samoocenę na przykład, prawda? Tak. Takiej osoby, nie? Że jest druga, trzecia, czwarta randka, wszystko się pięknie składa. Wymarzony facet, wymarzona kobieta do relacji i nagle cisza. Zrywa połączenia, odrzuca, kasuje i tak dalej. Po prostu przestaje się taka osoba odzywać. Mega dewastujące to jest dla emocji. Mega. A dlaczego tak często mamy problem, Mateuszu, z nazywaniem relacji, też jasnym komunikowaniem swoich intencji wobec drugiej osoby, z którą umówiliśmy się już na randkę?
2: Ja myślę, że mamy w ogóle problem z nazywaniem emocji. To jest chyba, ja bym tego tutaj zaczął, że to jest, wiesz, tak jak często ja jestem zapraszany do firm czy na jakieś wykłady, gdzie mam, prezes na przykład oczekuje, że wprowadzę jakieś super narzędzie sprzedażowe na przykład, ale ja mówię, hola, ale tutaj macie problem z podstawami komunikacji, fundamenty tutaj leżą, to, że narzędzie wprowadzimy, to nic nie zmieni. Tutaj jest problem z umiejętnym nazywaniem pewnych emocji, które się dzieją i myślę, że to, co robię też bardziej zawodowo, czyli te warsztaty sprzedażowe i komunikacyjne właśnie na polu biznesowym, one się idealnie przekładają na relacje jeden na jeden. Bo ja bardzo często słyszę, że potem moi słuchacze czy osoby uczestniczące w zajęciach mówią, to ja już wiem, jak mam rozmawiać z żoną. To ja już wiem, jaki test zrobię mężowi, bo na przykład jest taki test bardzo prosty, 4 uszy Wontuna. Wontun Holender, który określił, że człowiek słyszy 4 uszami. I może być na przykład mieć jedno ucho apelowe, jedno ucho rzeczowe i to w zależności od tego, jaki mamy bardziej ten nastawiony to ucho, to na przykład jak ja powiem, czy zrobiłeś ten raport, to jak ty masz ucho rzeczowe, to powiesz tak, zrobiłem. A ja mam ucho apelowe, czyli ja oczekuję twojego działania i to czemu mi go nie przyniosłeś? I jak sobie zrobimy taki prosty test, to się nagle okazuje, że kurczę, to nawet w relacji damsko-męskiej naszej w domu, to tak jak ostatnio robiłem i ktoś na sali powiedział, to już wiem czemu, jak ja mówię, gdzie jest pilot, to nikt z rodziny ze mną nie szuka tak, jak ja tego oczekuję. Bo oni mają inne ucho, tak? I to gdzieś jest, to są oczywiście podstawy, ale tego definitywnie brakuje u nas. Ja miałem bardzo duży problem z nazywaniem emocji. Ja nie wiedziałem, co czuję. Bardzo dużo rzeczy przekładałem złością, gniewem. Denerwowałem się, bo nie wiedziałem, co się we mnie dzieje po prostu. I w relacji, jak jesteśmy, ja też właśnie tak reagowałem, wybuchałem, bo nie wiedziałem. Jak, że to, co czuję, to jest zazdrość, to, co czuję, to jest jakieś, nie wiem, nie mam jakieś oczekiwania, których nie jestem w stanie opowiedzieć, więc tych emocji we mnie było dużo, a ja je bardzo mocno spłycałem. Mówię tu o sobie, bo wiem, że bardzo często ludzie mają podobnie.
1: A jak mówić też i jak nie mówić o sobie podczas randkowania, podczas randki pierwszej, drugiej? W jaki sposób najlepiej siebie sprzedać, że tak powiem?
2: Ja myślę, że taki ciekawy sposób o sobie powiedzieć. Nie wprost, że nie wiem, wiesz, 6 lat byłem dyrektorem generalnym w spółce akcyjnej, nie? I czekasz na tą reakcję, nie? Z drugiej strony. Ale jak na przykład, nie wiem, powiesz nawet chociażby coś, że przez 6 lat jako tam dyrektor w firmie, nie wiem, pracowałem z tyloma ludźmi, zauważyłem, że na przykład mają z tym problem, z tymi emocjami i dlaczego na przykład tam się skupiłem na tym i te emocje są dzisiaj dla mnie ważne, no to już trochę inaczej brzmi, prawda? A w jaki sposób przemyciliśmy sobie gdzieś tą informację o swoim statusie, jeżeli bardzo chcemy to zaznaczyć, podkreślić, tak? No bo to każdy ma swoje, tylko tutaj bardzo duża zależność. Też się pytasz, jak ja uważam, żeby też się zastanowić przed taką randką, czy co ja chcę opowiedzieć tej drugiej stronie. Czy ta historia na pewno dla niej będzie atrakcyjna.
1: Tak, tak, tak.
2: To nie ma być nasza autoprezentacja i spis naszych najlepszych rzeczy, tylko właśnie dopasować się do tej osoby, która jest przed nami.
1: Mhm. A czy taki, wiesz, wręcz nieograniczony wybór potencjalnych partnerek, partnerów zmieniły trochę sposób, w jaki ze sobą rozmawiamy podczas randek? Wiesz, staliśmy się, nie wiem, bardziej wybredni, tacy, wiesz, ponad miarę szybko konsumujemy randki, takie znajomości, bo przecież wiesz, kilka kliknięć, prawda? I mamy dziesiątki kolejnych kandydatek, kandydatów, nie?
2: Tak.
1: Jest coś na rzecz.
2: Jest, oczywiście jest. I zgadzam się z tym jak najbardziej. Fabiański chyba śpiewał, nie przytoczę, nie będę cytował tutaj, bo gdzieś mi ta piosenka śmignęła, ale właśnie on to zaśpiewał i tam tak ogólnie już mówiąc, on ujął w takich słowach, że dziewczyny, które mu się podobają, są niedostępne, a te, z którymi jest, to już są nudne. I trochę w tym jest prawdy, że jak my się zaczynamy z kimś wiązać, czy taka jedna, druga randka, to nagle my się zaczynamy rozglądać, a tam dalej, co jest za tym rogiem? Co się tam dzieje, nie? Co, a może tam będzie lepiej? Przysłowiowo, może tam trawa będzie bardziej zielona. Tylko, no nie będzie, bo gdzieś tak się okazuje, że potem...
1: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.
2: Tak, tak to też wygląda, ale potem no, wiemy, że te wszystkie relacje mają swoje no, wzloty, upadki i teraz pytanie, jak my z tych upadków wychodzimy, to jest chyba najważniejsze.
1: A takie największe świństwa, jakie można wywinąć komuś w trakcie randki, wywinąć komuś albo też samej na przykład doświadczyć, samemu doświadczyć takiego świństwa, co by to było na szczycie tej piramidy? Nie przyjść na przykład na umówioną randkę? To
2: nie,
1: też się zdarza.
2: Nie przyjść, to na pewno też, albo tam gdzieś odwołać, nie wiem, też mi się wydaje, że na przykład jakaś taka już, kiedy jest sytuacja, nie wiem, z rodziną, tak, na przykład, nie? Gdzieś ktoś zaprosił nas na imprezę rodzinną i na przykład wtedy się wywinąć przed samym przyjściem, myślę, że to jest dosyć ma bardzo mocny hardcore i straszna rzecz, którą ja przerabiałem w dwie strony. Tylko to było znowu z mojej strony, że ja się nie potrafiłem przyznać, nie? I cały czas grałem do końca, że tak, a potem, no jednak nie. Ale mi się wydaje, że chyba jeszcze gorszym by było chyba gdzieś zniknąć w trakcie. Bo też słyszałem o takich przypadkach. Ja nie doświadczyłem ani nie byłem
1: taką osobą. Rachunku.
2: Nie opłacić przy rachunku, ale zniknąć gdzieś w trakcie. I to jest w ogóle. I wtedy taką osobę zablokować i zghostować. No to jest, no to słyszałem tutaj wśród bliskich znajomych o takiej historii. No to jest naprawdę totalny, właśnie ten nasz mózg zaczyna wymyślać te najgorsze scenariusze wtedy.
1: Czy słyszałeś taką historię? Taki trend był kiedyś, nie pamiętam w którym mieście, czy to było tak bardziej krajowo, czy jakoś miejscowo zlokalizowane, że panie umawiały się na randki celowo w luksusowych, takich, wiesz, z wyższej półki lokalach, restauracjach, tylko po to, żeby się najeść. One wcale nie chciały z tymi mężczyznami mieć nic do czynienia, tylko, wiesz, o co chodzi, nie? Że chodziły z premedytacją po to, żeby facet zapłacił tam kilkaset złotych za super jedzenie. Każdego dnia te kobiety miały darmowy obiad albo lunch taki wypasiony. Było coś takiego. Nie wiem, czy to słyszałeś, ale to się przewinęło dziś przez internet, taki trend.
2: Przewinęło się. Straszne. Szczerze, to mam zaraz takie ostatnio czytałem historię o tym, jak małżeństwo w taki sposób traktowało ludzi, przedstawicieli Thermomixa, że właśnie przyjeżdżali i robili im obiad. Okej, powiedzmy, mogli powiedzieć, że badają produkt i sprawdzają, czy na pewno działa, czy jest wszystko okej, no ale tutaj, no ja bym nie wpadł na coś takiego, nie wiem, no kurczę, no dla mnie to już są takie, no wychylenia poza skalę.
1: Wiesz, ci faceci nie mieli żadnych szans u tych kobiet, tak? Tylko po prostu mieli zapłacić za ich wystawny posiłek, nic więcej.
2: Nawet nie wiem, jak to skomentować, naprawdę.
1: Jest to zostawmy.
2: Na krajowej...
1: Słuchaczki i słuchacze drogowskazów już sobie wyciągną sami wnioski odpowiednie. W roli eksperta dzisiaj ze mną i z wami Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Rozmawiamy z Mateuszem o coraz bardziej powszechnych kłopotach związanych z randką, szukaniem kogoś optymalnego do pary, takiego może nawet na dobre i na złe. Michał Poklękowski do rozmowy z Mateuszem wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, moje uszanowanie po raz drugi. Aplikacje randkowe dają nam więcej możliwości poznawania ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego więc tak trudno dziś zbudować relacje? Tak wynika z badań. Ghosting, situationships, rozmowy prowadzone tygodniami bez spotkania i trudności w powiedzeniu wprost, czego właściwie szukamy. To doświadczenia, które coraz częściej stają się takim elementem współczesnego randkowania. Czy da się to jakoś zmienić? Dokąd prowadzą też takie schematy? O tym dziś na moje pytanie odpowiada Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Witam Ciebie, Mateuszu, po raz drugi.
2: Dzień dobry, po raz drugi.
1: Samotność w erze aplikacji randkowych, Mateuszu. Czy jednym z problemów jest również brak umiejętności inicjowania kontaktu, prowadzenia rozmowy i komunikowania własnych potrzeb? Jak to można poprawić? Samotność w erze aplikacji randkowych.
2: Czy powiedziałeś tutaj o tych braku inicjacji rozmów? Ja myślę, że tutaj od tego się tutaj, że tak powiem, czepie, że chodzi o to, że tak naprawdę nikt nas tego nie uczy i my też przez to, że dzisiaj mamy wszystko scyfryzowane, mamy bardzo mało możliwości wejścia w kontakty, w interakcje. Ja przecież pamiętam, jak się biegło do sklepu i coś trzeba było wziąć, nie było, nie wiem, nie miało się pieniędzy na zeszyt, potrzeba było z panią pogadać, albo jakaś reszta, albo coś, a dzisiaj dziecko nawet idzie, płaci kartą i umie odpowiedzieć dzień dobry, do widzenia i nie wie co dalej, po prostu, bo technologia robi to za nas, a potem stajemy przed tym drugim człowiekiem i co ja mam z nim zrobić? Więc może ja wyciągnę telefon i napiszę, bo będzie wtedy nam łatwiej i myślę, że to jest z tego punktu widzenia, ja to widzę po moich córkach, że one sobie coraz lepiej radzą. Ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, bo byliśmy ostatnio na wakacjach i też one przychodzą do mnie, tata ma 10-12 lat i mówi, tata, my chcemy to czy tamto. A ja mówię, dobra, to idźcie, zapytajcie. Ale my się wstydzimy. Ja mówię, słuchajcie, ja tu siedzę. Jak zaczną was bić czy gonić, to wkroczę do akcji. Ale mówię, nic się wam nie stanie, idźcie, zapytajcie. Wytłumaczyłem im, jak się mają zachować, co mają zrobić. Najpierw siedziały trochę obrażone, a potem popatrzyły na siebie i poszły. Załatwiły sobie, co chciały sobie załatwić i już były bardzo z siebie zadowolone. I potem, jak my nie mamy takich doświadczeń, no bo to znowu, to wynika z tego, nasze doświadczenie wynika z ilości przećwiczonych, zrobionych rzeczy przecież, to jak jest w każdej czynności, prawda? Jeżeli my mamy problem z zagadaniem do kogoś, no to nie dlatego, że nie próbowaliśmy wcześniej. Trzeba było zacząć próbować.
1: A dlaczego tak trudno przejść od takiego powierzchownego small talku do komunikacji, która pozwala faktycznie kogoś poznać też? Jak przekroczyć tę niewidzialną granicę? Bo się zaczyna, prawda, od small talku, no i potem możemy wejść dalej, ale trudno przekroczyć czasami te granice.
2: Ja myślę, że te granice nie przekroczysz jakimś, nie wiem, magicznym słowem czy jakimś kliknięciem. No tak. Myślę, że tą granicę się przekracza wspólnie razem podczas rozmowy i jakby, no tak już teraz poetycko powiedzieć, no te drzwi do tej krainy się otwierają nam wspólnie. Bo ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, że siedzimy, rozmawiamy i nagle ja mówię jakiś tekst, który powoduje, że mamy lepszą relację. Nie, no albo to się mówi, albo się zaklikało, albo nie zaklikało, albo czujesz i nagle zaczynasz tej drugiej osobie opowiadać takie rzeczy, których nawet może nie planowałeś, ale czujesz z tej potrzeby serca, żeby to jednak powiedzieć. I myślę, że to jest to, że nie ma czegoś takiego, jakiegoś narzędzia, które będzie to nam otwierać.
1: A jak lęk przed oceną wpływa też na sposób, w jaki prezentujemy siebie, też komunikujemy swoje zainteresowanie, na przykład daną osobą podczas randki, tak?
2: Bardzo. Bardzo. Ja mam, wiesz co, gdzieś trafiając na jakieś filmiki na Instagramie, to czasami ja odnoszę wrażenie, czy chłopak, czy dziewczyna, którzy dzisiaj siedzą na randce, to oni siedzą z taką checklistą gdzieś tam

0: Są tematy tabu, jakieś też są, żeby też nie wchodzić od razu z jakimiś takimi tematami bardzo, bardzo intymnymi. Mhm. Myślę, że to też trzeba zostawić na to przestrzeń, czy będzie w ogóle na to szansa, żeby móc się podzielić czymś bardziej intymnym.
1: Czyli nie pytamy o choroby, nie pytamy o relacje z dziećmi, tak, z rodzicami, kuzynami i tak dalej, tak? To nie jest raczej na
0: no nie, ale fajnie by było wiedzieć, czy druga strona przed ma męża, czy może...
1: No tak.
0: żeby chociaż tutaj mieć klarowną...
1: Jakąś jasność. Pierwsze spotkanie face to face po wcześniejszym flirtowaniu w sieci, no może być rozczarowujące, tak się też zdarza. Jakie sygnały płynące ze strony kobiety czy mężczyzny, z którymi się spotykamy, powinny nas zaniepokoić? Czego nie możemy zlekceważyć? Takie, wiesz, red flagi takie, nie, się pojawiają, nie?
0: Mhm.
1: Miałbyś tutaj coś do powiedzenia?
0: Nie lubię tych określeń, tych red flagów.
1: Tak,
0: ostatnio
1: tak.
0: Na tym właśnie też tak myślałem, no ale dobrze. Ale chodzi o rozmowę w sieci, tak? I gdzieś te...
1: Nie, już face to face.
0: Już to face to face.
1: Ktoś nerwowo obgryza paznokcie na przykład.
0: Nie wiem, to wiesz, sobie bym w ogóle zweryfikował to, żeby sprawdzić, czy to, co wiemy o tej osobie, jest naprawdę w rzeczywistości takie, nie?
1: Mhm.
0: Tutaj jak w kulisach rozmawialiśmy, ja miałem taki epizod, że spotykałem się przez chwilę z dziewczyną, która twierdziła, że nie słucha disco polo. Jakiś to był taki czas, że dla mnie to było coś nie do przyjęcia w ogóle i pożyczyła do mnie kiedyś samochód na jeden czy tam dwa dni. No ja wsiadam do tego samochodu, no i włączam, a tu leci disco polo. Mówię, to jest grana, to jest płyta CD jeszcze, tak? Bo to były z płyty CD kiedyś.
1: Tak, tak.
0: I wyciągam płytę CD, a tam jej składanka podpisana, tam najlepsze hity, nie? I mówię, coś tu nie gra. Ona mówi, no tak, i się okazało, że bardzo dużo rzeczy, które ona mi powiedziała na samym początku, były nieprawdą. I to totalnie przekreśliło, no bo to już samo kłamstwo jedno, ale drugie, no to jak my mamy cokolwiek dalej budować, skoro to się nie będzie zgadzać? Jeżeli w sieci, nie wiem, mówimy, że mamy jakieś, tak z tymi rzeczami się zgadzamy, no to w realu, jeżeli nie będziemy się z tym zgadzać, no to będzie taki od razu rozjazd. Nasz mózg bardzo szybko wyłapuje te rzeczy takie nieświadomie. Potem dlatego mamy coś takiego, że ktoś mówi, nie oceniaj ludzi po okładce, tego się nie da wyłączyć. Bo to my mamy od dawien dawna i to w nas zawsze będzie, nie?
1: Mhm. A na pierwszą randkę zwykle idziemy, wiesz, jakby uzbrojeni w pakiet oczekiwań, prawda? Tak też się często zdarza, często wygórowanych, takie mam wrażenie. Dlaczego czasem, Mateuszu, może warto nieco obniżyć poprzeczkę? Oczywiście możemy określać swoje preferencje, ale niechże one będą na litość boską realistyczne, prawda? Realistyczne oczekiwania wobec potencjalnej partnerki, partnera, to jakie to są, twoim zdaniem, realistyczne? I dlaczego czasem tak wysoko zawieszamy poprzeczkę i potem mamy, wiesz, jinxa, bank, nie?
0: No tak, jak zawieszamy wysoko poprzeczkę, to pytanie, czy my sami jesteśmy w stanie ją spełnić.
1: Mm-hmm.
0: Ja bym sobie tutaj zaczął odpowiadać na to pytanie dla osób, które, bo miałem styczność, powiedzmy, z kobietami, które właśnie wysoko zawieszały tą poprzeczkę, ale same reprezentowały sobą no, bardzo niski poziom, więc jakby totalnie się to nie zgadzało.
1: Albo tutaj. Potem rynek to bezlitośnie weryfikował i ta kolejne niepowodzenia randkowe sprawiały, że ta poprzeczka opadała, prawda?
0: Tak.
1: Z biegiem czasu, tak?
0: Tak, tak, bo ja tutaj wychodzę i tutaj ochy i achy musi być taki, te słynne 180, tak, 5 centymetrów, bo już nawet nie wiem, jaki tam jest ten standard, właśnie pytasz o te standardy, nie wiem nawet, ale to jest dla mnie po prostu też nie do przyjęcia, bo dla mnie takim chyba atutem jest ta ciekawość drugiego człowieka.
1: Mhm.
0: Ja zawsze na to stawiałem, żeby się zainteresować naprawdę tym drugim człowiekiem, nawet jeżeli to są inne rzeczy, bo to niekoniecznie musimy robić to samo przecież, tak? Ale jeżeli ktoś jest pasjonatą, czymś się o tym ciekawie opowiada, to także też mnie potrafi tym zainteresować. I to ja uważam, że to jest też taki jeden z fundamentów budowania relacji długotrwałej, kiedy ta druga strona nas zawsze w jakiś sposób jest w stanie zaciekawić.
1: Mhm. Jest też taki termin jak wypalenie randkowe, taki znalazłem w sieci. Mhm. Coraz więcej osób sygnalizuje właśnie taki stan emocji, wypalenie randkowe. Co twoim zdaniem oznacza i czy można mu jakoś zaradzić, wypalenie randkowe? Jest na przykład wypalenie rodzicielskie, prawda? Czyli rodzice nie są w stanie, już nie mają sił, żeby być dalej rodzicami, to sygnalizują. I są tacy, którzy są już totalnie zmęczeni randkowaniem na przykład. Tak,
0: tak to tak samo jak wypalenie zawodowe.
1: No właśnie.
0: I właśnie ostatnio na studiach, bo teraz kończyłem psychologię w biznesie, bardzo ciekawie właśnie jedna pani profesor powiedziała, że każdy z nas, rozpoczynając pracę, wchodzi na ścieżkę wypalenia zawodowego. Tylko pytanie jest, kiedy to się objawi. I myślę, że tutaj będzie podobnie z wypaleniem tym randkowania, kiedy faktycznie jesteśmy zmęczeni, kiedy po raz kolejny spotykamy się z osobą, która znowu gdzieś tam, powiedzmy, trzyma się sztywno standardów, bo tak na Instagramie jedna dziewczyna czy jeden chłopak powiedział, bo tak gdzieś przeczytałem w gazecie. Albo kiedy jesteśmy w jakiś sposób tam oszukiwani. I ja się zgadzam z tym, że

0: można się tym zmęczyć. I wtedy po prostu trzeba sobie zrobić przerwę.
1: Mhm. Detoksik taki po prostu, tak.
0: Musisz zobaczyć, bo tak jak powiedziałeś, może jak ja przestanę randkować, pójdę za 2 dni do warzywniaka i spotkam miłe życie właśnie przy tych marchewkach, nie?
1: Potknę się o przyszłą żonę albo męża na przykład, tak?
0: Tak.
1: Kłopoty komunikacyjne, także te związane z poszukiwaniem partnerki, partnera, Mateuszu, sygnalizuje też coraz więcej młodych osób. Mam na myśli takie osoby, wiesz, około 20 roku życia, troszkę może starsze, a nawet też trochę młodsze. Z czego to może wynikać, że tacy ludzie właśnie mają na tym polu kłopoty? Czy za bardzo są zafiksowani technologicznie, w sensie, że wiesz, nie opuszczają smartfona?
0: I... Na pewno to jest tym, że ten telefon, tak jak powiedziałem na początku, w pierwszej części, że mamy tych dzisiaj narzędzi bardzo dużo. Mhm. I ten smartfon.
1: Ale one upośledzają.
0: Tak, i on po prostu właśnie, nasz mózg zawsze będzie szukał drogi na skróty. Ja bardzo się też dużo tym tematem interesuję. Jak właśnie ten nasz genialny mózg, który jest fantastyczny w tym, co robi, on bardzo sobie będzie skracał dużo, dużo rzeczy. I mając jakieś narzędzia do dyspozycji, to on będzie starał się to przerzucić, tak, na to. No, dzisiaj ten czat to jest w ogóle dla mnie też zjawisko niesamowicie w jakiś sposób też degradujące. Jak widzę, co się dzieje nawet na warsztatach, które prowadzę i miałem sytuację, kiedy trzeba było zabrać po prostu telefonu uczestnikom, to była średnia 26-27 lat. Mówię, odkładamy telefony, bo chodziło o to, że to byli przedstawiciele, którym non-stop ten telefon by dzwonił. A ja potrzebowałem ich na 2 godziny dla siebie i ja rozdawałem taki test z banalnymi pytaniami, banalnymi. No na zasadzie, dlaczego to robisz, ja chcę, żeby o tobie mówiono, kiedy nie macie w pokoju i tak dalej. I ja widzę, że te 3 osoby były totalnie całe czerwone i nic nie pisały. I się potem okazało, jak zaczęliśmy rozmawiać, że one nic nie mają, bo one bez czata nie są w stanie napisać. Ja mówię, ale słuchajcie, to jest o was. Ale no tak, ale jak my napiszemy coś, co nie spodoba się panu. No kurczę, i teraz znowu wchodzi w ten strach przed ocenieniem, że my cały czas musimy być perfekcyjni, musimy być na najlepszym miejscu. No nie, nie musimy być wcale, ani trochę.
1: Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, podcaster. Rozmawiamy z Mateuszem o blaskach i cieniach współczesnego randkowania. Michał Pokrękowski do rozmowy z Mateuszem. Wracam już za chwilę w 3. i ostatniej części Drogowskazów.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. Współczesne randkowanie przypomina rekrutację z powodu nadmiaru ofert, a traktowanie ludzi jak trochę produktów w katalogu i też szybkiej rezygnacji przy pierwszym błędzie, przy pierwszym potknięciu. Aplikacje dają takie złudzenie nieskończonych możliwości, co sprawia, że zamiast budować relacje, szukamy ciągle kogoś lepszego. Za rogiem, cyfrowym rogiem często. A pierwsze spotkania przypominają rozmowę kwalifikacyjną, a nie takie naturalne poznawanie drugiego człowieka. Ciągłe przeglądanie profili i też powtarzalne rozmowy prowadzą też do zmęczenia psychicznego i poczucia izolacji. Można się zmęczyć randkowaniem po prostu. I dziś o tym w programie. Z moimi pytaniami mierzy się cały czas Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Witam Ciebie, Mateuszu, po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry, po raz trzeci.
1: Jakie są różnice i jakie są podobieństwa między relacją biznesową a intymną? A może jest więcej podobieństw niż różnic? Wszystko się opiera na tym samym.
2: To jaka jest różnica między, nie wiem, podpisaniem kontraktu na 500 000, a podpisaniem kontraktu nie opuszczę cię aż do śmierci? Szczerze mówiąc, tak zasadniczo za dużej nie ma, tak? Książka, którą napisałem, Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie, właśnie ona jest, z tytułu wynika, że się nadaje do biznesu. No otóż do końca nie. Bo to samo zastosujemy u siebie we własnym życiu. Ja się bardzo często śmieję, że właśnie przed Bożym Narodzeniem moi klienci się do mnie zgłaszają, że bym ich przygotował, co mają odpowiadać w momencie, jak ciocia Krysia przy stole wigilijnym się zapyta, a czym ty się, Tomeczku, zajmujesz? Cały czas ten komputer klikasz, żeby Tomek wiedział, co powiedzieć. I to ma też przełożenie na to, żebyśmy my wiedzieli, jak zagadać. Bo to jest też historia, którą ja opowiadam ze sceny najczęściej, że ja miałem ksywę w liceum Czajnik. To też nie w takim szerokim gronie, bo się tego wstydziłem trochę, ale no prawie rok czasu czaiłem się, żeby zagadać do koleżanki. Już jak się odważyłem, to już było dawno za późno, więc tak, to były też takie momenty, kiedy no jakoś trzeba było przełamać, coś spróbować zrobić, nie? I dzisiaj biznes a randkowanie jest, myślę, że bardzo na podobnej płaszczyźnie, bo tu i tu kupujemy ludzi.
1: Tu i tu negocjujemy często i tak dalej. Tak?
2: AI sprzedaje, ale tu ludzie kupują od ludzi. I tutaj jest tak samo, po drugiej stronie jest człowiek zawsze. Mimo, że mamy aplikację, to finalnie na końcu i tak jest człowiek.
1: Dokładnie tak. Z badań wynika, że coraz więcej młodych mężczyzn rezygnuje z tradycyjnych związków i aktywnie decyduje się na życie w pojedynkę ze względu na zmęczenie wymaganiami rynkowymi i relacyjnymi, tak czytam w sieci. Czy ciebie to dziwi i też dokąd to prowadzi? Bo z badań wynika, że ponad 60% młodych mężczyzn do 30 roku życia funkcjonuje jako single. To jest potężna grupa w tym momencie. To są faceci, którzy po prostu nie za bardzo chcą się wiązać generalnie, tak? W relacje. Z czego to się może brać?
2: Ja myślę, że właśnie z tego, o czym przeczytałeś, z tych dużych wymagań, które są. Ja co prawda ich nie doświadczyłem, ale jak właśnie mam styczność z tym i rozmawiam, bo ja mam styczność z dużym przekrojem osób. Moje życie w tak zwanym sezonie jest dosyć aktywne, bo ja w tygodniu jestem w stanie poznać 200-300 nowych osób. Oczywiście wiadomo, nie wszystkich gdzieś zapamiętuję, ale te historie się przewijają i one właśnie bardzo często tak brzmią i ja się podpisuję pod tymi statystykami, bo jakbym powiedział z własnego doświadczenia, to pewnie tak byłoby podobnie, że te wymagania czasem są aż nadte. Ale mówię, z drugiej strony te wymagania są dlatego męczące, że druga strona też ich nie spełnia. Bo coś innego jest, jeżeli ja mam wymagania, ponieważ ja osiągnąłem swoje, to mogę jakichś pewnych standardów oczekiwać, że jeżeli ja prowadzę firmę i zatrudniam 40 osób, no to chociaż oczekuję od tego, że nie będziesz na bezrobociu, tylko będziesz coś ze sobą robił. Chociażby tak już tak trochę może spłycam, ale no jakoś to trzeba wyglądać. Ale z drugiej strony ja jestem tylko od tego, żebyś mi kupował prezenty i zabierał mnie w drogie miejsca? No nie do końca. Nie do końca.
1: A gdyby ktoś ciebie, Mateuszu, poprosił o przygotowanie go do randki, to jakby takie szkolenie w twoim wydaniu mogło wyglądać? Na co położyłbyś nacisk?
2: Znaczy ja myślę, że byśmy poszli po takich krokach, po kolei. Pierwszy, jaki jest cel tej randki? Po co w ogóle, nie? Po co w ogóle tam idziesz? Co chcesz osiągnąć? No bo to my bardzo często sobie nie odpowiadamy na takie pytania. Idę na jakieś spotkanie i tak naprawdę nie wiem po co. Zobaczymy, co będzie. Tylko potem jak zobaczymy, co będzie, to jesteśmy zaskoczeni. A dobrze by było się przygotować, na co to będzie. Drugi punkt to byłaby, kogo będziemy mieli po drugiej stronie. No bo kto to będzie? z kim, że tak powiem, będziemy się mierzyć, w cudzysłowie. Trzecia rzecz, jaką wartość dodaną ja jestem w stanie tej osobie zaoferować. I czwarta rzecz, to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej chyba części, o historiach, jakie my chcemy opowiedzieć. Bo tych historii każdy z nas ma setki. Mhm. I teraz dobrze by było sobie wybrać, czy do tej osoby dana historia będzie pasować, czy nie. Oczywiście mamy w pogotowiu wszystkie, ale no mieć jakieś, być trochę przygotowanym. Mhm. Bo pytanie jest moje, skąd się bierze pewność siebie? Wtedy się bierze pewność siebie, jak wiemy, co powiedzieć. Dokładnie. Jak my idziemy na randkę, na spotkanie biznesowe i mówimy, jakoś to będzie, bo takich spotkań mieliśmy już, to nagle jednym tekstem, jednym pytaniem jesteśmy totalnie zaskoczeni.
1: Wystarczy czasem, że osoba, którą widzimy w aplikacji randkowej, na pierwszy rzut oka się nam nie spodoba albo ma cechę, której nie lubimy i od razu trafia taka osoba na ławkę rezerwowych lub nawet zostaje odrzucona. Tymczasem przy bliższym poznaniu może taka osoba być naszym życiowym odkryciem, prawda? I strzałem w dziesiątkę. Ale tu się nam kłania kwestia, nie wiem, może też to źle definiuje, cierpliwości, że my po prostu jesteśmy bardzo niecierpliwi na drodze, na której szukamy osoby na resztę życia, czy osoby takiej do relacji intymnej, tak? Już nieważne jak długo, nie?
2: Tak, myślę, że to powoduje też świat. Tempo życia się zwiększyło i to bardzo szybko się zwiększyło, więc ta cierpliwość jest też takim, bym powiedział, atutem negatywnym, bo my chcemy szybko już na teraz. I ta miłość ma się pojawić już w tym momencie i już dzisiaj my chcemy z nią planować, wstawić na Instagrama zdjęcie, pokazać, że mamy szczęśliwą rodzinę i tak dalej. To się nie dzieje tak. To trzeba, tak jak mówisz, trzeba tego czasu poszukania, zobaczenia, sprawdzenia. No i to jest takie właśnie przykre, że tych ile szans możemy my odrzuciliśmy,
1: dokładnie,
2: a skupiliśmy się zupełnie na czymś innym.
1: Wiesz, bo chcemy przez aplikację znaleźć miłość jak z bajki. Takie jest założenie pewnie większości randkujących osób. Przecież nawet bohaterowie też takich komedii romantycznych muszą pokonać wiele trudności, zanim posypią ich ryżem na szczęście, prawda? A my się poddajemy przy pierwszym nieporozumieniu już, Mateusz, naprawdę. Pierwsza kłótnia, to już w ogóle łzy, w ogóle wiesz, wylewają się wiadrami i już nie chcesz nikogo widzieć, prawda, i tak dalej. Z czego to się bierze? To też jest kwestia też czasu, czy też cierpliwości, braku cierpliwości, dobrej woli, nie wiem, próbuję to jakoś zdefiniować.
2: Wiesz, to też się nad tym zastanawiałem ostatnio właśnie, że to, co powiedzieliśmy wcześniej, że szukamy dalej, bo jedno, szukamy tam tej trawy, gdzie jest bardziej zielona i w sytuacji, kiedy nagle pojawia się ten konflikt, jakaś sytuacja nie do sytuacja do rozwiązania, bo zasadniczo każdą się da rozwiązać, to my zaczynamy uciekać, bo tak będzie łatwiej, tak będzie prościej, to ja sobie znajdę w tym momencie kogoś innego, z kim ja nie będę miał takich problemów. Tylko uwaga, tam będziesz miał tak samo, tylko za chwilę. Bo ten pierwszy konflikt się pojawi wcześniej czy później. Nie ma czegoś takiego, że tego nie będzie. Jesteśmy ludźmi, każdy z nas ma swoje oczekiwania, to o czym mówiliśmy. I okej, my możemy ze sobą rozmawiać i dużo rozmawiać. Ja kiedyś nie potrafiłem rozmawiać z drugą połówką i to były też przyczyny, mogę śmiało powiedzieć, mojego rozwodu, bo tam w ogóle nie było rozmowy, nie było dialogu tych najważniejszych rzeczy po prostu. To wszystko leżało. Dzisiaj jak umiem rozmawiać, to też nie wyklucza żadnych, że teraz nie ma żadnych konfliktów i nie ma żadnych sytuacji, gdzie się człowiek zdenerwuje na drugą stronę przecież. No, to występuje, tylko pytanie, jak my z tym sobie potrafimy poradzić. I właśnie pierwsza sytuacja kryzysowa będzie zawsze takim wyznacznikiem tego.
1: Potężnym sprawdzianem, tak, prawda? Dla takiej relacji. Jak uda się nam nad tym zapanować, nad tym kryzysem, tak? Jaką lekcję z niego wyciągniemy?
2: Z jaką lekcję? Teraz to trzeba pamiętać, że tutaj, no jak to śpiewał Cugowski, bo do tanga trzeba dwojga, więc tutaj dwie osoby potrzebują się w ten kryzys zaangażować. Nie?
1: Tak. Czasem też równolegle, to jest to słowo klucz, równolegle randkujemy z kilkoma osobami naraz, naganne, nieuczciwe. Czy jednak jest w tym jakaś metoda, jak uważasz? To też się zdarza. Ale to mi ładnie nie pachnie.
2: No nie, no bo to mamy powiedzieć, bardzo miło, że przyszedłeś na kolację, na twoje miejsce jeszcze trzech innych kandydatów, tak?
1: Ale oni za chwilę. Tak. Dokończmy rybkę.
2: Dokończmy. No, jeszcze gdyby ktoś jeszcze powiedział to wprost, to może bym powiedział, że ktoś ma jakieś szczere zamiary, tak? I sobie pogrywa w otwarte karty, ale coś takiego, po co? Po co? Bo jeżeli ja mam, nie wiem, 3-4 osoby i tak jak gdzieś wspomniałeś, nawet o tych paniach, które tam...
1: I opcjonalnie trzymam, prawda, w szufladzie jeszcze 5 osób, tak?
2: Tak, i opcjonalnie, bo to też może wynikać z tego, nie chcę tu się bawić w psychologa, bo przecież nim nie jestem jako tako, ale też może wynikać z tego poczucia, że my nie chcemy być sami. że my nie chcemy być sami. To jest tak jak jeden z moich kolegów, pamiętam jeszcze z czasów studenckich, on jak wiązał się z nową dziewczyną gdzieś tam nawet po roku, no to on brał jakby to na zakładkę, bo potem po latach jak pogadaliśmy, on powiedział, że on się bał po prostu, że będzie przez chwilę sam. A tu już widział, że mu się związek sypie, że się nie, bo czasami się nie da uratować, ale jeszcze na tyle podciągał, żeby tu sobie znaleźć kogoś, żeby ani przez moment nie być samemu, nie?
1: I ostatnia kwestia na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, Mateusz. Zawieranie znajomości w realu utrudnia nam także to, że na przykład, nie wiem, w metrze, w autobusie, w kawiarni non-stop siedzimy w telefonach, stajemy się tacy bardzo nietykalscy, unikamy kontaktu z nieznajomymi, a właśnie takie nieplanowane, przypadkowe spotkania są najbardziej często efektywne i zaskakujące, o czym trochę już mówiliśmy wcześniej. Na koniec proszę cię, może to nie będzie łatwe, na koniec proszę, żebyś był takim trochę może wizjonerem, tak? Jak wyobrażasz sobie randki za 30, za 50 lat? Nie wiem, zamiast żywego człowieka wybierzemy AI, to już się dzieje, przecież randkujemy z czatami.
2: Nie mam pojęcia, w którą stronę świat pójdzie, naprawdę. Dałeś mi tutaj pytanie mega wizjonerskie, gdzie ten nasz świat bardzo przyspieszy przez ostatnie 15 lat, 10 lat, przecież to jest w ogóle coś, no, do czegoś nie jesteśmy w stanie tego porównać, tylko pytanie, na ile my będziemy chcieli w tym dążyć, bo dzisiaj AI przeżywa jeszcze taki zachwyt. Wszyscy się tam zachwycają i tak faktycznie zbiera swoje żniwa. Takie niefajne, mówię, żniwa, że ktoś właśnie wariuje na jego punkcie. Czytałem, że gdzieś w Chinach wyłączono te wszystkie AI-e właśnie emocjonalne, bo była taka część AI, z którymi się rozmawiało. I się okazywało, że ludzie nawet popełniali samobójstwa przez to. I to zostało wycięte w ciągu jednego dnia, wyłączyli tam ileś milionów użytkowników z tego. Czy to będzie szło w tą stronę? Ja bym powiedział, że jako wizjoner ja bym chciał, żeby była ta rozmowa, żebyśmy nie uciekli od drugiego człowieka, bo to jest najpiękniejsze. Móc wspólnie o czymś porozmawiać, wspólnie przeżyć jakąś chwilę, gdzieś coś zobaczyć razem, pogadać właśnie razem o tych emocjach, żeby to nie uciekło. Ja bym sobie tylko może tego życzył w tej wizji, żeby to zostało. Mogą być latające samochody, ale niech będzie ten drugi człowiek, nie?
1: To ja się pod twoją wizją skromnie podpiszę, jeśli pozwolisz. No, bardzo dziękuję. Bardzo. Kończymy. To tyle w tej edycji Drogowskazów, którą w całości poświęciliśmy trudnościom związanym ze współczesnym randkowaniem, z randkowaniem w obecnych czasach. W roli eksperta przy radiowym stole pojawił się Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, książki Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie, i Mateusz jest też podcasterem. Bardzo Tobie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za przyjazd z przepięknej Bydgoszczy, tak, mojego jest, też rodzinnego miasta.
2: Dokładnie, Bydgoszcz się
1: spotkało w studiu.
2: Bydgoszcz cię serdecznie pozdrawia. Tak.
1: Dzięki wielkie za to spotkanie, Mateusz, bardzo dziękuję.
2: Dzięki.
1: A podcastów Drogowskazów szukajcie między innymi na Spotify, na YouTubie, na Mediatece. Polecam je waszej uwadze i dzięki wielkie za obecność na naszym pokładzie. Michał Poklękowski, udanych randek, wszystkiego spokojnego, dobrego i zdrowego. Dzięki i do usłyszenia. Drogowskazów.

0: Reklama.
1: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
2: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
3: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
2: Czekam na was w Julinku.
3: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama. Przegląd wydarzeń.
4: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Woda zniszczyła wtedy drogi, mosty, sieci wodociągowe, park miejski, a 25 budynków trzeba było wyburzyć. Odbudowa trwa, ale jest jeszcze sporo do zrobienia. Mijają właśnie 2 lata od powodzi, która przeszła przez Stronie Śląskie. 15 września 2024 roku olbrzymia fala wlała się do miasta. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
5: W Stroniu Śląskim odbudowano drogi, mosty, przedszkole czy stadion sportowy. Wyremontowano nadbrzeżną, najbardziej zniszczoną ulicę w mieście, ale na odbudowę czeka jeszcze zbiornik.
6: On jest tymczasowo zabezpieczony. Jeżeli przyszłaby duża woda, no to on niestety nie złapie tej wody tak dużo, jakby był w całości nieuszkodzony.
5: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego, i dodaje, że trwają prace projektowe nad nową zaporą i mają zakończyć się w przyszłym roku.
4: Sama budowa potrwa potem kilka lat. Gmina zwiększyła zatrudnienie w zarządzaniu kryzysowym i doposaża jednostki Straży Pożarnej. Leśne ścieżki pod kontrolą. Rozpoczyna się ogólnopolska akcja Straży Leśnej Jesień 26. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona lasów w Polsce.
7: Do 18 października strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
4: Mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych. Patrole pojawią się o różnych porach, także w weekendy i w święta. Strażnicy będą działać w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów.
7: Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie. Straż Leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
4: Priorytetem akcji jest unikanie zachowań, które mogą zagrażać innym osobom. Straż podkreśla także, że las to dom dzikich zwierząt, dlatego warto szanować przyrodę i nie niszczyć roślinności. Bitwa o Kraków wchodzi w decydującą fazę. Padają kolejne obietnice. Do wyborów prezydenta miasta zostało mniej niż 2 tygodnie. Kandydaci walczą o głosy i próbują przekonać nieprzekonanych. A co proponują? To pytanie do naszego krakowskiego reportera Jakuba Solarza.
8: Kandydaci prześcigają się w wyborczych obietnicach. Monika Piątkowska chce stworzyć miejskie warzywomaty. Ma to ułatwić zakup świeżej żywności od rolników. Sławomir Pietrzyk stawia na darmową komunikację miejską. W ten sposób chce ograniczyć korki i smog. Natomiast Jan Hoffman przekonuje, że fabryka dronów będzie nowym symbolem Krakowa.
4: Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, po tym jak w referendum odwołany został z tej funkcji Aleksander Miszalski. O urząd walczy 8 zarejestrowanych kandydatów. Rośnie liczba zachorowań na neuroboreliozę. Objawy pojawiają się po kilku tygodniach lub miesiącach, nawet od ukłucia przez kleszcza. Należą do nich m.in. silny ból głowy, gorączka, nadwrażliwość na światło, porażenie nerwu twarzowego oraz zapalenie korzeni nerwów rdzeniowych, mówi lekarz-neurolog Karolina Gramsz-Drzewiecka.
9: O neuroboreliozie mówimy, kiedy krętki z rodzaju borelia przedostają się do układu nerwowego i go zajmują. Mogą zaatakować zarówno ośrodkowy, jak i obwodowy układ nerwowy.
4: Nawet co trzeci przypadek boreliozy to neuroborelioza. Górna ulica Kasprusie w Zakopanem zamknięta. Kierowcy mają potężny problem. Przejechanie z centrum miasta do zachodniej części oznacza stanie w korkach. Miasto na czas prac udrożniło przejazd ulicą Regle, ale nie dla wszystkich, mówi Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego.
10: Jest możliwy przejazd, ale tylko dla mieszkańców okolicznych ulic, z ulicy Strążyskiej, ulicy Regle, przez ulicę Zastrugiem do ulicy Kościeliskiej. Natomiast jest to droga jednokierunkowa i ograniczona tylko dla mieszkańców przyległych ulic.
11: Korki w centrum miasta tworzą się takie jak w czasie długiego weekendu w sierpniu.
12: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. To jest tak naprawdę takie funkcjonalne połączenie, które ma służyć temu, żeby rano wyjeżdżając do szkoły, do pracy o godzinie 8, mieszkańcy mogli się szybko wydostać.
10: Jest to tylko czasowa zmiana organizacji ruchu na czas remontu.
4: Ulica Kasprusie ma być już przejezdna pod koniec roku. Oby drogowcom nie powinno zwinęła się noga, bo jak przyjdzie zimowy sezon, a droga będzie nadal zamknięta, wtedy Zakopane czeka dosłownie paraliż komunikacyjny. Zostań człowiekiem od dobrej roboty. W całej Polsce trwa nabór wolontariuszy do Szlachetnej Paczki.
13: Jakie to uczucie być wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
14: To przede wszystkim daje siłę. Myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, że możemy nieść pomoc innym, ponieważ dobro wraca.
15: Taka myśl z tyłu głowy, że nie siedziałam bezczynnie, a po prostu też pomogłam im.
4: Z Julią i Wiktorią, wolontariuszkami z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Różycki. Rekrutacja do Szlachetnej Paczki trwa zazwyczaj do końca października, a w Bełchatowie już się zakończyła.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Reklama. SK Rock Warszawa.
16: Afera z wenezuelską ropą. Orlen stracił ponad 1,5 miliarda złotych. Są wyniki. Chemicy zbadali rosyjskiego drona znalezionego koło Jarosławca. 3-0 z Ukrainą. Polscy siatkarze idą jak burza na mistrzostwach.
17: SK Rock. Raport.
16: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Orlen miał stracić 1,6 mld złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce, w czasie gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy należąca do Orlenu szwajcarska spółka OTS zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek, które miały przypłynąć z Wenezueli. Ropa jednak nie dotarła, a koncern do dziś próbuje odzyskać pieniądze.
18: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
19: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów.
18: Komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym.
16: A tematem zajął się Mateusz Gołębiewski.
20: To jest raport.
16: Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona, znalezionego w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Sprawę badają Żandarmeria Wojskowa i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Do współpracy zaproszone również litewskie służby.
21: Wszystko wskazuje, że on mógł wcześniej przelecieć przed terytorium Litwy w niedzielę, kiedy był tam poszukiwany i była próba jego neutralizacji. Później przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem.
16: Wicepremier Kosiniak-Kamysz dodał, że znaleziony bezzałogowiec to najpewniej nowy typ drona typu Gerbera.
21: Czyli nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
16: Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że wyeliminowano jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne drona zabezpieczonego w Rusinowie. Pod nadzorem prokuratora dalej będą prowadzone czynności, to m.in. badania pod kątem obecności materiałów wybuchowych. Koniec tak zwanych recept śmierci. Od niedzieli e-recepty muszą zawierać dawkowanie. Teraz system sam sprawdza, czy lekarz określił prawidłowe dawkowanie i automatycznie odrzuca recepty wystawione z gigantyczną liczbą opakowań.
22: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli
0: sytuacje, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie, tak do stosowania, po to, żeby wydać mu większą ilość produktu. Więc wprowadzenie walidacji, czyli po pierwsze tak naprawdę dawkowania, które ma ustalić, ile produktu wydać i zabezpieczyć i pacjenta, i osobę tak wydającą przed tym, to ucywilizowanie tego, co powinno być wprowadzone 3 lata temu.
16: Mówi dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Mateusz Oczkowski. A według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie.
17: Słuchacie raportu w SC Rock.
16: 4 zwycięstwa bez straty seta. Polacy idą jak burza na Mistrzostwach Europy. Wczoraj wygrali z Ukrainą 3-0. Zostali tym samym liderami grupy B.
5: Pierwsze miejsce w grupie gwarantowane.
20: Tak będzie do końca.
22: No tak, nie ma mocnych, ale widać, że nasi na takim spokoju grają. Nie ma takich jakichś momentów bardzo nerwowych dla nich.
16: Mówią kibice, na dziś ostatni grupowy mecz podopieczni Nikoli Grbicia zagrają z Bułgarią.
23: Pogoda. Dzisiaj, proszę Państwa, temperatury i pogoda w ogóle będzie się kształtowała bardzo różnorodnie. Zaczynamy od 19 stopni w okolicach Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego, tymczasem Bydgoszcz, Łódź, Warszawa, Kielce od 10 do 13. Tak wygląda poranek. No i w ciągu dnia na termometrach to też będzie się zmieniało. Na zachodzie od 22 do 26 stopni powyżej zera w Warszawie, Łodzi, Kielcach czy Krakowie. Ale też warto mieć świadomość, że przez cały nasz kraj będzie przemieszczał się, nie będę tutaj używał profesjonalnych słów, bo nie mam pojęcia, co one znaczą, ale taki front, który przyniesie nam opady deszczu i burze, no i on od zachodu będzie przemieszczał się w kierunku wschodnim, więc pod wieczór te opady deszczu powinny się pojawić również w okolicach Warszawy, czy Krakowa, czy Rzeszowa.
24: Czyli na pytanie, które zadamy Państwu za chwilę, co na szczęście się już skończyło, być może odpowiecie Państwo lato.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
26: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
24: Co na szczęście się już skończyło. 3, 2, 1, 0, start małżeństwo.
23: Ale czyje?
24: No nie wiem.
23: Czekam. Znaczy, jest jedna osoba, ale akurat nie przyszła do pracy. Co Państwo macie na myśli, co Wam przychodzi do głowy? Zapraszamy do komentowania. Aniu, co u Ciebie w raportach?
16: 19 pięter, setki schodów i sprawdzian z bezpieczeństwa w Łodzi odbędzie się cyberrana.

0: Excuse me.
1: Pobudka! Dawaj śpioch opatentowany! Koniec świata z takim śpiochem! Dawaj!
2: Eskarok.

0: Ale w koło jest wesoło, jest środa, jest 6:12, mniej wesoło było półtorej godziny temu, kiedy człowiek musiał oko otworzyć. Dzień dobry.
1: To prawda, z drugiej strony radość nastała, że noc się skończyła i można było przyjść do pracy, prawda?
0: Tak, no, rodacy? Dokładnie, ale jaka to praca? Ustaliliśmy chyba wczoraj czy przedwczoraj, że to czysta przyjemność.
1: Dzisiaj, proszę Państwa, mamy też dzień maszynisty i to dobrze, bo mamy pociąg do radia. Dzień bluesa, bo u nas luz blues, w niebie same dziury. No i dziś mamy też taką rocznicę, kiedy 16 września 1993 roku ostatni oddział wojsk rosyjskich opuścił Polskę i z tej okazji pytamy o to, co na szczęście się już skończyło. Można na przykład nawiązywać do tego, że wakacje się skończyły.
0: Tak,
1: i
0: można.
1: Dla dzieci niedobrze, dla rodziców myślę, że stosunkowo dobra wiadomość.
0: Oczywiście tak, Państwa wyciągamy do odpowiedzi. My nie wiem, czy możemy powiedzieć, że na szczęście kończy się już urlop Aśki. Pomalutku.
1: Dobrze, niech pracuje.
0: Tak, niech wraca do nas.
1: Pewnie.
0: Czyli na szczęście dobrze, że kończy się urlop Asi i Państwo też o Asię zahaczacie.
2: Czy wy macie jakieś bieżące informacje od Aśki, bo te makarony to ciężki temat jest, żeby ona nie przekroczyła limitu wagowego na powrocie, bo ją do samolotu nie wpuszczą.
0: No ale z drugiej strony, wiesz, kilka kilo obywatela więcej wwiezione do kraju, to jest dobra informacja.
1: To prawda, widzieliśmy też po jej social mediach, że ma nowych znajomych i na pewno od poniedziałku wszyscy ich poznamy.
0: Messengerski rok, drodzy Państwo, do Waszej dyspozycji, co na szczęście się już skończyło.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: No nie, to jeszcze trwa.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Oszczędzania są zawsze na plusie.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
3: Reklama.
4: SK Rock Warszawa.

0: Jeden liżo, jeden szpitak się zaczyna ten utwór. A jak się kończy? Tak słyszeliśmy przed chwilką. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o tym, co się skończyło i bardzo dobrze, że tak się stało. Czekamy na Wasze komentarze i w Messengerze, i w telefonach. No i w międzyczasie też podsuwamy historię, między innymi o tym, co się skończyło.
1: Nielegalne wyścigi się skończyły w Łodzi. Skończyły się interwencją policji. Zatrzymano 5 osób w wieku od 19 do 22 lat.
0: Starsi uciekli.
1: Mieli szybsze samochody.
0: Czerwone.
1: Funkcjonariusze zabezpieczyli auta, uwaga, o łącznej wartości co najmniej 780 tysięcy złotych. Ponadto wystawiano 139 mandatów na kwotę ponad 150 tysięcy złotych. Policja przekazała, że zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.
0: Ja cię kręcę, ty, ale to musiała być bardzo duża łódź, że one wszystkie te auta pod nią się zmieściły.
2: 6 na 9. Esce Rock.

0: Jako puryści językowi powiemy tak, you are gonna go far kid, czyli kiedy uciekasz z rana od dzieci i idziesz do pracy. Czas na raporteski, Rok Ania Kruszyńska.
1: SK Rok. Raport.
2: Zapraszam. Zarzuty dla oficerów rosyjskiego wywiadu. Chodzi o ataki i sabotaż w USA i Europie. Wśród celów były Litwa i Czechy, a potencjalnych celów Polska. Oskarżeni to pułkownik rosyjskich służb i jego syn, oficer FSB oraz mieszkający w Rosji Kubańczycy i Wenezuelczyk. Cała piątka brała udział w organizacji, koordynacji i werbunku agentów do szeregu ataków. Chodziło o niezrealizowane plany zabójstw rosyjskich dysydentów w Waszyngtonie i Wilnie, a także o podpalenie przystanków autobusowych w Czechach i zakładów produkcyjnych na Litwie. Szczątki rozbitego drona znalezione kilometr od bazy lotniczej w Dolnej Saksonii, poinformował dziennik Bild, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa. Nie wiadomo na razie, do kogo należał bezzałogowiec. Dron rozbił się na terenie niezamieszkanym. Śledczy znaleźli go w poniedziałek w pobliżu bazy Luftwaffe pod Hanowerem. Na miejscu cały czas pracują służby.
1: To jest raport.
2: Akcja przekroczyła granicę 100 tysięcy zebranych podpisów, jednak do zwołania referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego ze stanowiska prezydenta Warszawy trzeba złożyć 130 tysięcy podpisów. Chcemy osiągnąć bezpieczną podwyżkę. Nadwyżkę, mówi Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej.
3: 150-160 tysięcy to jest takie minimum, poniżej którego, jeśli się znajdziemy, to prawdę mówiąc nie ma sensu nawet składać.
2: Podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy będą zbierane do 28 września.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rok. Sport.
2: Miał być poważny sprawdzian, a był spacerek. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0 w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. W drugim secie pozwolili rywalom na zdobycie zaledwie 13 punktów. To czwarte zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej pokonali Portugalię, Izrael i Macedonię Północną, również bez straty seta. Zostali tym samym liderami grupy B z kompletem wygranych punktów, a także bez straconego seta.
5: Jestem zadowolony. Specjalnie sta pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta i myślę, że mieliśmy kilka sytuacji, okazji, które nie skończyliśmy i dlatego graliśmy do końca.
2: Mówi trener kadry Nikola Grbić, a dziś na zakończenie zmagań w grupie biało-czerwoni zmierzą się z Bułgarią. Polonia Bytom jako ostatnia awansowała do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W zaległym meczu drugiej rundy pierwszoligowiec pokonał drużynę rezerw w Widzewa 2-1. Losowanie kolejnej fazy Pucharu jutro.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9. W

0: szkoła. Szkoła to jest to, co przychodzi mi pierwsze na myśl, kiedy myślę sobie, na szczęście to już się skończyło. Bo nie lubiłem.
1: A ja też powiem ci szczerze, mam dobre wspomnienia, bo akurat pozostały te całkiem dobre, ale żeby tam wracać, i to na każdym etapie, to myślę, że zostawię to już mojemu potomstwu.
0: Tak, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to tak, miałem inne zainteresowania. Później szkoła średnia, wybierasz ją jeszcze nie do końca świadomie, tak mi się wydaje.
1: Tak, to prawda, najpierw dziewczynki, potem kobiety.
0: Właśnie tak. No, drodzy państwo, to dzisiaj pytamy was o to, co na szczęście się już skończyło, a mówimy o tym nie bez powodu. Ostatni oddział wojsk rosyjskich opuścił Polskę w roku 93, to było 16 września.
1: Żebyśmy tego w złym momencie nie powiedzieli.
0: Tak, bo próbują, jakiś dron wylądował na plaży.
1: Białoruś sobie robi testy już przy granicy. No ale proszę państwa, póki co jesteśmy tu i teraz. Co na szczęście się już skończyło i tego nie ma.
2: A witam o poranku. Co się skończyło? Właśnie dzisiaj skończył się 12 rok życia mojego syna i zaczął się nowy, 13 rok jego życia. Także zegar bije od nowa.
3: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
4: 6 na 9. STO. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza www.dekar.pl.
11: Reklama.

0: Wszystkiego najlepszego dla syna słuchacza.
1: Tak jest, od słuchacza dla syna wszystkiego najlepszego. Z tego co pamiętam, syn skończył lat 13 i zaczął 14 rok swojego życia.
2: No i źle pamiętasz, bo skończył 12, zaczął 13 rok, ale wszystko przed nim w takim razie. Nie ubiegaj faktów.
1: Nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy skończy się moja współpraca z panem Wojciechem.
2: Proszę Państwa, ja przypomnę, że redaktor Olszewski kiedyś powiedział na antenie, że jego córka ma między 7 a 12 rokiem życia.
3: To może posłuchajmy, co na szczęście, zdaniem naszych słuchaczy, już się skończyło.
4: Wczoraj się skończyły 54 moje urodziny. Dzisiaj się zaczyna 55 rok mojego życia. Całkiem fajnego.
2: Czekam na słuchaczy, którzy będą mówili: skończyły się 33 jesienie mojego życia, zaczną się 34 wiosny.
1: Messengerski rok, drodzy Państwo, do Waszej dyspozycji. Ja się muszę z panem Wojciechem tutaj rozmówić.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ale najpierw obowiązki.
2: Złośliwcy mawiają, że ten zespół dawno się skończył. Inni twierdzą, że nigdy się nie zaczął. Ale my wiemy jedno, to jest naprawdę kapitalna energia rockowa. Nickelback wraca z nowym singlem. To trzeci singiel zapowiadający nadchodzący album Leave Me Behind.

0: Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Mandaryna wcina wypiek z papierowej torby. Ja napisałbym inaczej, o tym, że z wypiekami wcina wypiek wypieczony w wypiekarni.
2: U mnie z kolei usunięta ze scenariusza M jak miłość. Hanna Turna wbija szpileczkę produkcji i mówi: nie planowałam odejścia. Ja bym tutaj powołał, nie wiem, jakąś prawniczkę z doświadczeniem. Joanna Jabłczyńska.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
4: Reklama.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
6: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
9: Serio?
8: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
10: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
11: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
12: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
15: W Sejmie projekt od nadmiarowych zysków koncernów. Za chwilę szczegóły w raporcie Poznań i dożywocie za podłożenie bomby byłej partnerce i dzieciom. 19 piętro biegiem bez windy. W Łodzi odbędzie się Cyber Run.
16: SK Rock. Raport.
15: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Sejm ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, rząd obniży ceny paliw. Projekt przewiduje 60-procentowy podatek od ponadprzeciętnych zysków firm paliwowych, a to według szacunku rządu przyniesie budżetowi 4 miliardy złotych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
17: Rząd chce przeznaczyć pieniądze z podatku na obniżenie VAT-u i akcyzy, a w efekcie także cen na stacjach. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
18: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
17: To drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na próbę działania prawa wstecz.
15: Sceptyczny wobec ustawy, która ma opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, jest szef Kancelarii Prezydenta. Zbigniew Bogucki w Polsat News stwierdził, że przepisy spowodują, że firmy przerzucą te koszty na innych.
16: To jest raport.
15: Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył kary do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
19: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
15: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreślała satysfakcję z wyroku.
9: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła, ponieważ nie będzie zastanawiała się, czy oskarżony po 25 latach faktycznie, tak jak sąd powiedział, wyjdzie i dokończy dzieła.
15: W grudniu 2022 roku Błażej K. zostawił przed domem we wsi Sieciebożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Chce pomóc naprawić PKOL, mówi Robert Korzeniowski, który jako pierwszy zapowiedział już udział w wyborach na prezesa komitetu. Nowe władze wyłonione zostaną w kwietniu przyszłego roku. Do tego czasu kadencję aresztowanego w śledztwie w sprawie zonda krypto Radosława Piesiewicza dokończy Marian Kmita, a szczegóły zna Aleksander Ruszkowski.
20: PKOL zmaga się nie tylko z problemami wizerunkowymi, ale też finansowymi. Robert Korzeniowski twierdzi, że dyskusja o przyszłości komitetu nie może kręcić się wyłącznie wokół pieniędzy i doraźnego łatania dziur. Jego zdaniem zmian wymaga też statut.
21: PKOL jest mało sterowny. Dzisiaj wiemy, że PKOL z ogromną trudnością może się samo oczyszczać. To z całą pewnością trzeba poprawić.
20: Jak przekonuje czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie, PKOL powinien opierać się na wartościach, które będą docierać do nawet najmniejszych miejscowości w Polsce, a sam komitet powinien być marką, wokół której partnerzy publiczni i prywatni będą chcieli się gromadzić, by zrobić coś ważnego dla społeczeństwa i sportu.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: 19 piętro, biegi bez windy. W niedzielę w Centrum Łodzi odbędzie się Cyber Run. Uczestnicy będą mieli do pokonania 19 pięter najwyższego biurowca w mieście. W zawodach wystartują policjanci, ale do biegu mogą dołączyć również osoby spoza służb, mówi nadkomisarz Jakub Marcińczak, naczelnik Wydziału Kryminalnego w Łodzi.
22: Starty zawodników będą odbywały się w częstotliwości co 30 sekund, tak żeby zachować maksymalne bezpieczeństwo i zapewnić jak najlepsze warunki do biegu dla uczestników.
15: A równocześnie na uczestników będą czekały warsztaty poświęcone cyberbezpieczeństwu.
23: Najważniejsze informacje zabrakło. Czy będą biegli od parteru do 19 piętra, czy zaczynają na 19 i biegną w dół?
24: Rzeczywiście tak. Zabrakło tej informacji.
25: Pogoda.
24: Bo u nas, drodzy Państwo, jest tak, że Wojtek zawsze wchodzi po schodach do góry, a ja zawsze schodzę.
26: Tak jest i spotykamy się na drugim, w połowie. Proszę Państwa, złośliwcy mawiają, że w Łodzi brakuje równych dróg. Nie wiem, dlaczego taki pogląd panuje, a okazuje się, że z windami też jest problem. Dzisiaj proszę Państwa, na termometrach nawet do 26 stopni, więc to będzie jeden z ostatnich powiewów lata. Ta wyższa temperatura będzie między innymi w Łodzi właśnie, we Wrocławiu, w Warszawie, w okolicach Kielc, Krakowa czy też Katowic. Warto też wspomnieć, i trudno mi to nazwać w radiu, bo to trzeba było pokazać, ale to pasmo chmur będzie przemieszczało się tak po przekątnej.
24: No.
26: Czyli od Wrocławia, Poznania i Bydgoszczy, i w takim właśnie pasie po przekątnej ten cały pas będzie się przesuwał w prawo i wieczorem dotrze w okolice Warszawy, Katowic czy też Wrocławia
24: wspomnianego. I żebyście już Państwo nie mieli żadnych wątpliwości, Wojciech pokazał.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
27: 6 na 9.
28: 6 na 9.
27: Dziennikarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
24: Co na szczęście się już skończyło, o tym dzisiaj rozmawiamy.
26: Czekaj, bo chyba z biura promocji Łodzi do mnie dzwonią.
24: Co w raportach?
15: A pamiętacie taki bardzo wkurzający, dziwny dźwięk internetu łączącego się przez modem?
24: Tak, ja pamiętam.
15: Do tego zblokowany telefon?
24: Oczywiście.
15: I nie zawsze takie połączenie kończyło się sukcesem.
24: Wojtkowi opowiem później,
15: na
24: o co chodzi.
15: Na szczęście to już
24: za nami.
15: Tak.

0: do dnia, w którym będzie można tańczyć i wino pić. Trzeba jeszcze trochę poczekać, bo ja oczywiście rozumiem, że w każdym domu może być inaczej, ale u mnie to dopiero sobota.
1: Tak jest, ewentualnie w piątek po południu i wieczorem. Tak jak wspomniałeś, w każdym domu może być inaczej. Na przykład Asia Zientarska rozpoczęła tydzień temu i jeszcze do końca tego tygodnia będzie sobie odpoczywała i dobrze należy jej się. Dzisiaj razem z Państwem zastanawiamy się nad tym, co na szczęście już się skończyło.
0: Tak, pozwoliliśmy sobie powiedzieć jakiś czas temu, że dla nas na szczęście skończyła się już szkoła. A Państwo na to?
2: Cześć Wam, ja to jestem szczęśliwy, że skończyła się szkoła moich dzieci, bo własna szkoła to jeszcze spoko, ale nie do przeżycia jest szkoła dzieciaków. Tyle zmartwień, pilnowania ich i tak dalej. Niech teraz oni pilnują swoich za jakiś czas.
1: Ale to prawda, no bo jak ty jesteś w szkole, no to jakby zrzucasz odpowiedzialność na swoich rodziców, a jak ty już jesteś rodzicem, to ty kupujesz tę bibułę po nocach, robisz prace plastyczne, odwozisz na ostatnią chwilę,
0: tak.
1: Utylizujesz kanapki po 2 miesiącach plecaka.
0: Czasami nawet dłużej, tak, to wszystko ma miejsce, masz rację. Drodzy Państwo, co na szczęście się już skończyło?
3: No i niestety jeszcze skończyło się to paliwo, bo 5,19, kurczę, niestety, no. No trudno, jakoś musimy żyć.
4: Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że benzyna jest naprawdę po 5 zł. I to nie są żadne cuda.
5: Ja nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Dzisiaj rozmawiamy o tym, co już się skończyło. Mamy nas, jak zawsze i na szczęście, takie punkty programu, które jeszcze przed nami.
1: Kartony.
2: Eski Rock. Co prawda nagrody nam się powoli kończą, ale coś jeszcze zostało. Mamy koszulki, szczególnie Eski, jak na Eski Rock przystało. Mamy też kubeczki, limitowana seria Eski Rock, no i jeszcze jakieś fajne gadżety takie niespodziankowe Państwu na pewno dorzucimy, ale najpierw trzeba zgadnąć, co autor miał na myśli, a dzisiaj redaktor Olszewski, zdradzę tylko, tak powiedział, robiłem tak, żeby było jak najtrudniej.
0: No oczywiście, ale powiem Ci zupełnie szczerze i bez bicia, że trochę musiałem poczekać, aż mi się kulki zderzą, bo jak powiedziałeś, mamy koszulki Eski, to pomyślałem sobie, kurde, naprawdę tak cienko w nagrody, że już rozdajemy koszulki pomarańczowe Eski?
2: Nie, mamy Eski.
0: Rozmiar, tak.
2: Tak jest, że możecie sobie wziąć dla kogoś mniejszego w rodzinie, na przykład dla dziecka, albo kogoś, kto jest dorosły, ale mniejszy. W każdym razie, najpierw i tak trzeba rozszyfrować dźwięki. Przypominamy, że kartony to takie kalambury dźwiękowe. Prezentujemy kilka dźwięków. Każdy z nich osobno oznacza coś innego, a razem tworzą konkretne hasło.
0: Tak jest. Później Messenger Eski Rock do Państwa dyspozycji. Tam oczywiście nagrywacie głosówki, jeżeli będziecie wiedzieli, co to. Dzisiaj kategorią jest rozrywka.
2: I posłuchajmy w końcu tego dźwięku.
0: Proszę bardzo.
3: Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę.
0: Proszę bardzo, raz jeszcze.
3: Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę.
0: Na specjalne życzenie, panie Wojciechu, po raz trzeci.
3: Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę.
2: No i takie propozycje z samego rana.
0: Messenger Eski Rock, czekamy.
1: Eski Rock.
4: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny!
12: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
13: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby.

0: O kartonach oczywiście pamiętamy, do kartonów z największą przyjemnością wrócimy tuż po raporcie Westero.
1: Oczywiście, przy okazji przypominamy, że dzisiaj rozmawiamy o tym, co na szczęście się już skończyło i czekamy na Państwa i w Messengerze, i w telefonie, i w ogóle zapraszamy do nas.
2: Autopromocja. Melina Esterok.
3: Dlaczego nie pokazujesz twarzy, mimo że w sumie dosyć, jak ktoś przyłoży się, to bo widać tatuaż, tutaj coś.
4: Tak, zgadza się, ja się nie chowam przed służbami, bo nie jestem dla nich tajnych, nie chowam się przed policją.
3: A dlaczego? To jest jakiś atawizm z dawnych czasów?
4: Taki komfort psychiczny. Dosyć długo działałem poza kamerą.
3: Do wojskowych służb nie można było, czy nie można się zgłosić, tylko że zawsze zgłaszają się do ciebie?
4: Czasy się zmieniły, nabór się zmienił. Kiedyś za czasów WSI do służby się nie można było zgłosić. Służba sama wybierała ludzi.
2: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
2: Melina w SG Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
5: SG Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo. Taki alert Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców dwóch województw, podkarpackiego i lubelskiego. Zgodnie z obowiązującymi procedurami dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce. Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Brak zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym przyczyną poważnych utrudnień na kolei w Śląskiem.

0: Awaria trwa od 3 rano po stronie PKP PLK.
1: Problemy występują na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety Kolei Śląskich są również honorowane w transporcie GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
0: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. W związku z rozległym obszarem awarii opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Pasażerowie planujący podróż proszeni są o sprawdzanie aktualnych informacji o utrudnieniach na stronie kolejeśląskie.pl.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK Rock Sport.
0: Polscy siatkarze nie do zatrzymania wygrali 4. mecz na Mistrzostwach Europy. Tym razem nie dali szans Ukrainie, wygrywając 3-0. Najskuteczniejszym na boisku okazał się Bartłomiej Bołądź, który zdobył 20 punktów.
4: Piękny mecz.
5: Na zawale albo wcale.
4: Tak, na zawale albo wcale, dokładnie. Bardzo emocjonujący set, bardzo taki wyczerpujący.
6: No dzięki temu było więcej emocji.
4: I o to chodzi.
6: Nareszcie.
4: Nareszcie te emocje były.
7: Daliśmy radę.
0: Po końcowym gwizdku z kibicami rozmawiał Rafał Różycki, a dziś na zakończenie zmagań w grupie Polacy zmierzą się z Bułgarią. I jeszcze 4. zwycięstwo z rzędu Górnika Zabrze. W zaległym meczu Ekstraklasy Górnicy 2-0 wygrali z Koroną Kielce i umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Przewaga nad drugą Legią wzrosła do 5 punktów. W drugim rozegranym wczoraj meczu Zagłębie Lubin 3-2 wygrało z ostatnim Rakowem.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6.

0: To była piosenka o tym, co się wydarzy niebawem nad Morzem Bałtyckim. Zimna, twarda plaża.
1: Kartony.
2: Kartony.
3: Kartony. Eski rok.
4: Jak my tak składamy nasze kartony, drodzy państwo, to nie ma szans na to, żeby znaleźć poprawną odpowiedź.
0: To jest to, czego szef nam nie kazał robić na antenie, czyli głupkowate tłumaczenie tytułów. Wracając do kartonów, rzeczywiście przypominamy kalambury dźwiękowe, czyli zabawa, w której dzisiaj akurat Kądziu prezentuje państwu kilka dźwięków po kolei. Pierwszy już znamy i one wszystkie w połączeniu ze sobą układają się w jakieś hasło.
4: Pierwszy brzmi tak.
5: Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę.
4: A państwa zdaniem hasło to?
6: Chłopaki, czy chodzi o cyber run w Łodzi?
7: Hasło to Sex on the Fire.
8: Cześć, zgaduję kartony poranne 6 na 9.
9: Po pierwszym dźwięku to kartony mi się kojarzą tylko z grą Larry 7.
10: To jest oczywiście cytat z Sex Missy.
11: Czy odbyłeś w kartonach to schody do nieba, Stairway to Heaven?
4: Bardzo blisko jak zwykle, ale to niestety nie to.
0: Tak jest, przypominamy, kategoria to rozrywka szeroko pojęta, no i dorzucamy dźwięk numer 2.
12: Gaming.
4: Już? To raz jeszcze.
12: Gaming.
4: Może ściszę, żeby nie było?
12: Gaming.
4: No i teraz pierwszy.
5: Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę.
4: I drugi.
12: Gaming.
4: No i wszystko jasne, prawda?
0: Nie, no jasne, oczywiście. Zapraszamy do
4: Eski Rock. Tak, tam czekamy.
3: Eski Rock. Reklama.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
18: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły Kurnik. 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Kartony.
1: Eski rok. No nie powiem, zawsze lubię być po tej stronie osoby wymyślającej kartony, bo wtedy jestem taki dumny z siebie, że wymyśliłem coś głupiego. A dzisiaj redaktor Olszewski Państwu przygotował zagadkę. Znamy dwa dźwięki, brzmią one tak.
2: To czekaj.
1: To jest ten moment.
3: Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę.
4: Good evening.
2: No, to mamy te dwa.
1: I wiem też, że bardzo dużo osób nie wie, jakie hasło się ukryło pod tymi dwoma dźwiękami. Za chwilę nastąpi prezentacja niewłaściwych prób odpowiedzi.
2: Przypomnij o nagrodach!
1: Proszę Państwa, dzisiaj walczymy o zestaw nagród Eski Rock. Do dyspozycji koszulki z napisem I love 6x9, aczkolwiek zostało nam już chyba tylko małe rozmiary. Kubeczki w dużych rozmiarach i jeszcze nagrody niespodzianki. Tutaj na pewno będzie też interesująco.
2: No, jesteśmy gotowi. Państwa odpowiedzi, uwaga.
4: Podaję odpowiedź na kartony. Jeśli kategoria to rozrywka, to może chodzi o seksturystykę.
2: Czy o to chodzi?
1: Nie chodzi o to, aczkolwiek kusi pan.
2: Sprawdźmy dalej.
3: Podaję hasło. Okoń.
5: Czy w dzisiejszych kartonach chodzi o seks w Wielkim Mieście?
6: Seks na dobranoc, jeśli chodzi o kartony.
7: Pięterko. Schody. Dream, czyli marzenia. Wiemy. Mokry sen Macierewicza.
1: Przepraszam, nie wiem w ogóle, jak skomentować ostatnią odpowiedź, po próbę, ale wiemy, że wszystkie Państwa próby dotychczas były niepoprawne, więc czas na prezentację podpowiedzi numer 3.
2: No i teraz naprawdę wszystko stało się jasne. Będziemy Państwu jeszcze podpowiadali. Kategoria to rozrywka, a przy okazji program telewizyjny.
1: Czyli program telewizyjny i mamy te oto trzy dźwięki.
3: Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę.
4: Good evening.
1: Idzie na całość?
2: Messenger Eski Rock, czekamy.

0: szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Harry i Meghan zabrali swoje dzieci ze szkoły po 2 dniach. Powodem względy bezpieczeństwa. Mnie też kiedyś ze szkoły, ze względów bezpieczeństwa oczywiście, usunięto.
2: Bo jest zagrożeniem dla uczniów. U mnie z kolei Stifler podbija świat mody, paradując na New York Fashion Week. Pamiętacie, jak zaczynał? No pewnie, że pamiętam, od American Pie. Ciekawe, co u jego mamy.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
5: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
4: Łukasz Bąk.
6: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
4: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
11: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
15: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
16: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Reklama. Eska Rock Warszawa.
17: Alert RCB i poderwane myśliwce. Kolejny rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Zarzuty dla byłego wiceministra sprawiedliwości. Jest odpowiedź Michała Wosia. Zmiany na liście leków refundowanych w raporcie 24 nowości od października.
18: Eska Rock. Raport.
17: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Polskie myśliwce w powietrzu, alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. To kolejny taki niespokojny poranek w ostatnich dniach. Powodem rosyjskie ataki dronowe na zachodnią Ukrainę. Alert we wschodniej Polsce został już odwołany. Sytuację dalej jednak monitoruje wojsko. W stan gotowości została postawiona obrona powietrzna i systemy radiolokacyjne, przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. A najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
19: Tak jest, dzień dobry. Alarmy powietrzne na Ukrainie w związku z atakiem rosyjskich dronów ogłoszone ogłoszono m.in. na Wołyniu, tuż przy granicy z Polską. One także zostały już odwołane, ale stąd wynikała konieczność użycia polskich myśliwców. To oznacza tymczasowe zamknięcie lotnisk w Lublinie i Rzeszowie oraz zamknięcie nieba nad wschodnią Polską dla samolotów rejsowych.
17: Przypomnijmy, wczoraj jeden z rosyjskich dronów został zestrzelony przez myśliwce NATO na terytorium Litwy.
18: To jest raport.
17: Jest, tu cytat, wyssany z palca. Tak Michał Woś komentuje zarzut, jaki postawiła mu prokuratura. Były wiceminister sprawiedliwości ma odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy lat 2021-2023, gdy Woś nadzorował służbę więzienną. Prokuratura twierdzi, że działał na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
20: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że za czasów Zbigniewa Ziobry służba więzienna była wykorzystywana instrumentalnie, a sprawę trzeba wyjaśnić do końca. Michał Woś został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Za zarzucone mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia.
17: 24 nowe terapie lekowe będą refundowane od 1 października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Oprócz tego refundowanych będzie 8 nowych terapii stosowanych przy leczeniu chorób rzadkich, w tym m.in. na chorobie VHL.
21: To jest dziedziczna choroba, choroba rzadka, ale też choroba bardzo niebezpieczna, bo polega na tym, że pojawiają się w różnych organach guzy, które trzeba operacyjnie usuwać. Bardzo cieszymy się, że udało nam się wynegocjować dobre warunki i pacjentom z VHL-em tą terapię zaoferować.
17: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Refundowane będą też terapie m.in. na ciężką postać choroby leśniowskiego Crohna, a także pierwsze celowane leki na poważne zapalenie dróg żółciowych.
18: Słuchacie raportu w SC Rock.
17: Promuje wspinaczkę całą rodziną. Do takiej aktywności zachęca znany aktor Piotr Głowacki. W tym celu założył fundację Dajesz, Jurajska Republika Wspinaczkowa. Jego zdaniem wspinaczka pozytywnie wpływa na rozwój dzieci i temperuje nad opiekuńczość rodziców.
22: To jest niezbędne dla dzieci do tego, żeby poczuć się osobnymi i zacząć eksplorować świat w pełni. I to jest tak poważna sprawa, że jeżeli zabraniamy dziecku się wspinać, to dziecko nie eksponuje mózgu na wysokość, w związku z czym nie powstają połączenia nerwowe odpowiedzialne za widzenie świata 3D, a potem nie możemy się dziwić, że dziecko potyka się o dywan. Ono tego po prostu nie widzi.
17: W najbliższą sobotę w ramach Euromanii na zamku w Ogrodzieńcu Piotr Głowacki spotka się ze wszystkimi chętnymi, którzy chcą dowiedzieć się, jak wspinaczka rozwija dzieci.
23: Pogoda.
2: Proszę Państwa, podaję komunikat. Padła już prawidłowa odpowiedź w konkursie pod nazwą kartony. Padła jakieś 50 razy, więc proszę nie wysyłać ich więcej.
24: Policzyłem. 55 poprawnych odpowiedzi w konkursie kartony.
2: Za chwilkę zabawę rozwiążemy oficjalnie. Dziękujemy wszystkim uprzejmie. Musimy odgotować naszego messengera. W międzyczasie czas na informacje pogodowe. Tutaj dzisiaj dosyć duża różnorodność, bo w ciągu dnia 23 stopnie w województwie lubuskim, ale już 26 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Kielcach, Lublinie, Warszawie, nieco chłodniej w Białymstoku i Olsztynie, bo tam stopni 24. No i możliwe opady deszczu. Te opady deszczu, te chmury będą się przemieszczały w takim pasie mniej więcej od Olsztyna, Bydgoszczy, Poznania, Zielonej Góry, Wrocławia i cała ta chmura taka będzie się przemieszczała w kierunku wschodnim. Wieczorem i w nocy być może opady dotrą właśnie na wschód Polski.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
25: 6 na 9. Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
24: Co na szczęście się już skończyło, jak usłyszeliśmy parę chwil temu, kartony.
2: No, ale jeszcze musimy je rozwiązać. Dzisiaj mamy też dzień bluesa, więc luz blues. Zapraszamy Państwa do naszego programu. Ani, co u Ciebie?
17: Polscy siatkarze zagrają dziś ostatni grupowy mecz i to już wiemy, a Lech i Jagiellonia ruszają do walki w fazie zasadniczej Ligi Europy.
24: Szybka jest.

0: Alive. Żyjemy 13 minut po godzinie 8 i dzisiaj razem z Państwem z okazji środowego poranka rozmawiamy o tych rzeczach, które na szczęście się już skończyły.
1: Tak, drodzy Państwo, Państwo nas słyszycie, ale nie widzicie. W tajemnicy powiem Wam, że takiego bębniarza perkusisty, jakim jest Wojciech, ja w życiu na oczy nie widziałem. No tak, po prostu grałeś koniec tego numeru, że...
0: Tak jest. Jestem paukerem, no. Grałem tak. Na stole tutaj.
1: Grał, tak robił, tak machał.
0: A potem, że studio zdewastowane.
1: Na szczęście za moment to się kończy, w sensie o godzinie 9:00. W sensie nasz poranek. A Państwa pytamy o to, co na szczęście się już skończyło.
2: Dzień dobry. Na szczęście skończyło się moje małżeństwo. Już jakiś czas temu. Pozdrawiam, miłego dnia.
0: No to wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
1: Co jeszcze się skończyło? Na szczęście.
3: Cześć chłopaki, dobrze, że 6-9 się już niedługo kończy, bo to oznacza, że jestem dokładnie w połowie pracy i niedługo będę zmykał do domu. Pozdrawiam wszystkich, nara.
0: A, to pięknego dnia panu życzymy. Nie wiem, czy ty tak czasami masz, ale zdarza się, że oglądasz jakiś serial i on się dłuży i mówisz sobie, kurczę, no z jednej strony jestem ciekaw, jak on się zakończy,
1: tak.
0: A z drugiej strony już po prostu nie możesz go zdzierżyć, bo się dłuży, bo jest nudny, może nieśmieszny.
1: Szczególnie jak byłeś fanem, nie wiem, pierwszego sezonu albo pierwszego filmu, a potem nagrali kontynuację i ta kontynuacja już jest, no, byle jaka jest.
0: Ja tak miałem ostatnio i to jest może kontrowersyjne, bo wiem, że są fani tego, ale serial 1670, ten trzeci sezon, po prostu oglądałem i nie mogłem się doczekać, aż się skończy.
1: Czekaj, bo Jan Paweł do ciebie.
4: Chętnie byśmy pogadali, ale nie z tobą.
5: 6 na 9.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
8: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
9: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
0: Reklama.

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony.
1: Kartony?
2: Eski rok.
3: Obiecywaliśmy, że ten moment musi nastąpić. Zawsze dzisiaj od rana pytamy, co na szczęście już się skończyło. To na szczęście kończymy już kartony. Państwo wysłaliście nam mnóstwo poprawnych odpowiedzi. Najszybszy był jeden z was, ale zacznijmy od początku.
4: Tak, czyli po kolei dźwięki 3.
5: Chodź, zwiedzimy sobie pięterko.
6: Good evening.
4: I świetne odpowiedzi państwa, ale nieprawidłowe.
7: Według mnie w kartonach chodzi o escape room. Pozdrawiam.
8: Czy chodzi o M jak miłość i śmierć Hanki w kartonach?
3: To Hanka w kartonach, umierająca w kartonach, to byłoby ciekawe. Oczywiście chodziło o coś innego. Pan Tomasz chyba był najszybszy ze wszystkich.
4: Pan Tomasz, pan Patryk.
3: Pan Patryk, niech będzie pan Patryk.
4: Panie Patryku!
9: Randka w ciemno, randka w ciemno, randka w ciemno.
4: No dokładnie, bo chodziło o to, żeby być najszybszym. 55 poprawnych odpowiedzi. Jak brzmi ta najbardziej poprawna?
9: Randka w ciemno, randka w ciemno, randka w ciemno.
3: Ty, ale chcesz powiedzieć, że ten w środku dźwięk George'a W. Busha to było wy?
4: A i widzisz, sam na to wpadłeś. George W. Bush. Dokładnie chodziło o wy. Wiadomo, że randka to...
5: Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę.
4: Wy to...
6: Good evening.
4: A ciemno to już nie musimy tłumaczyć.
3: No, jestem z ciebie dumny.
4: Dla mnie proste.
1: Kartony. Eski Rock.

0: Jest 8.31 prawie, czas najwyższy na raport Westerok.
1: SK Rock. Raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam. 5 osób nie żyje, co najmniej 7 zostało rannych po rosyjskim ataku na autobus w obwodzie Dniepropietrowskim. Autokar został ostrzelany dronem, informuje lokalna władza. Trwa akcja ratownicza. Rosjanie kontynuują także polowanie na ukraińskie pociągi. Nad ranem zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Mikołajów. Załogę i pasażerów udało się ewakuować. Nikt nie ucierpiał. Teraz poważne utrudnienie dla pasażerów kolei na Śląsku. Z każdą minutą rośnie liczba opóźnionych pociągów. Niektóre składy mają już od 80 do nawet 120 minut.

0: Minut opóźnienia. Problemy dotyczą m.in. tras Katowice-Tychy oraz Gliwice-Wodzisław Śląski. Przyczyną utrudnień jest brak zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym po stronie PKP PLK.
1: Katowice-Tychy, lodowisko z tyłu zostaje uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.
2: Totalny chaos jest.
3: A proszę powiedzieć, długo pan już stoi?
2: 1,5 godziny.
4: Pan się spieszy do...
5: No, do pracy, oczywiście do pracy.
6: Zebraliśmy się w 5 osób, przyjechaliśmy taksówką do Katowic, żeby do domu dotrzeć.
4: A dokąd? Do pracy czy...
5: Nie, wracamy po prostu z wakacji, a jesteśmy z Bieszczad, więc kawał drogi, no nie? Ale do Rzeszowa się musimy dostać, a później już samochodem.
0: Z pasażerami kolei na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
7: To jest raport.
0: Nawet umiarkowane sztuczne światło docierające nocą do powierzchni jeziora może zmieniać rozmieszczenie drapieżników i ich ofiar, a także zakłócać naturalne migracje zooplanktonu. Natomiast ograniczenie światła docierającego do zbiorników wodnych może pomagać w zachowaniu naturalnych relacji między organizmami wodnymi. Skutki zanieczyszczenia środowiska sztucznym światłem są już dobrze udokumentowane w ekosystemach lądowych. Nocne oświetlenie może zaburzać aktywność owadów, zwiększać ich śmiertelność w pobliżu źródeł światła oraz zmieniać relacje między drapieżnikami i ich ofiarami, na przykład pomiędzy nietoperzami a owadami.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK Rock Sport.
0: Lech i Jagiellonia ruszają do walki w fazie zasadniczej Ligi Europy. Przed polskimi klubami pierwsze mecze w tych rozgrywkach zaczną od spotkań wyjazdowych. Jagiellonia na wyjeździe zagra wieczorem z Olympiakosem. Z kolei jutro Lech zmierzy się z angielskim Crystal Palace. Polscy siatkarze zagrają dziś ostatni grupowy mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Na koniec tej fazy zmierzą się z Bułgarią, czyli aktualnym wicemistrzem świata, a początek meczu o godzinie 18:00.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: 6 na 9. Ziętarska. Olszewski.

0: Już niedługo zakończymy nasz poranny program, ale cały czas razem z Państwem rozmawiamy o tym, co na szczęście się kończy. Podkreślamy, co na szczęście się kończy. No i mnóstwo ciekawych propozycji z Państwa strony do nas spływa.
1: Tak, i mocno zaskakujących.
2: A ja się cieszę, że skończył się sezon urlopowy i skończyło się robienie rzeczy za innych, a że zbliża się mój urlop, to się cieszę, że się zbliża i że teraz inni będą coś za mnie robić.
0: Sprytne, prawda? Jeżeli ktoś uprawia sport, to też często pod koniec już nie wiem, czy to meczu, czy trasy kolarskiej, czy na przykład biegu, no bo biegniesz maraton i mówisz, Boże, nie, to się już skończy.
1: Prawda tam. I o tych urlopach Państwo też jeszcze trochę?
3: Cześć, robaczki. Gdy macie dnia, to się nareszcie skończyło? Wiecie co, powiem Wam w piątek. Się może domyślacie, się w końcu skończy komuś urlop.
1: Ten ktoś wróci do roboty w piątek i w poniedziałek już tutaj będzie na Państwa czekał, z nami razem.
0: No, tylko wtedy my zaczniemy. A co?
1: Urlopy?
0: No nie wiem,
1: masz
0: coś
1: plan?
0: Jeszcze nie, ale wiesz, u mnie to różnie bywa.
1: Ja nienawidzę, jak się kończy miesiąc, bo tak 21, 22 mniej więcej zastanawiam się, kurczę, no niech się na szczęście już ten miesiąc skończy. Bo pierwszego nowa wypłata.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jak tak, to Allegro.
13: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Nie, to skończył się płyn do spryskiwaczy w samochodzie, więc muszę dziś kupić nowy. A, i żarówkę. A, i światło tablicy rejestracyjnej. Pozdrawiam.
1: Brzmi, jakby pan się wybierał właśnie na przegląd. A warto sprawdzić, bo ten lubi się skończyć w nieoczekiwanym momencie.
2: Mi się dwa dni temu, nie, wczoraj to mi się skończyło rano, powietrze w kole tylnym.
1: O, widzisz, a już się zaczęło?
2: Już mam nowe powietrze. Świeżutkie.
1: Daj znać jutro.
2: Za 150 zł mam powietrze.
1: To ktoś musiał bardzo długo dmuchać.
2: Drodzy państwo, co na szczęście się już skończyło, o tym dzisiaj sobie z państwem rozmawialiśmy, trochę czas przeszły.
3: A ja wam powiem, że cieszę się, że kończy się lato i nadchodzi jesień. Pogoda będzie coraz brzydsza, coraz bardziej depresyjna, szara, ponura. Podoba mi się to.
1: No, w PZP nie, lato dawno się skończył.
4: 6 na 9 w SC Rock.

0: Jeżeli tylko nas, drodzy państwo, pragniecie i chcecie, to reszta jutro dopiero.
1: Jeżeli nie chcecie, to też będziemy.
0: Jeszcze tytułem podsumowania, drodzy państwo, recenzja naszego dzisiejszego programu.
2: A dzień dobry, przyciszę. A dom budowali? Nie, straszyć nie chcę, ale dobrze to się skończyło. Kto raz dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Sama budowa to cyrk, znikające ekipy. Kto panu tu tak spier? Budowanie na oko, mało rzeczy już mnie cieszy. Zawsze mnie cieszy z rana Wojtek, Kodziu i Joanna. Śmieszy mnie już od rana. Kodziu, jeszcze jedna uwaga. Ty uważaj z tymi kartonami.
3: Macie coś pilnego, czy tylko tak wpadliście? Bo akurat dzisiaj to o 11 muszę być w pewnym miejscu, więc nie mam dużo czasu.
4: To było 6 na 9 w SC Rock.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit Six.
6: Reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
9: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
4: Reklama.
13: Katastrofa kolejowa w Sokolnikach. Za chwilę szczegóły przesłuchania maszynisty. 100 tysięcy podpisów pod referendum. Chodzi o odwołanie prezydenta Warszawy. Dziś zmierzą się z Bułgarią przed polskimi siatkarzami. Ostatni mecz fazy grupowej.
14: SK Rock. Raport.
13: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Potwierdził ustalenia śledczych, ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Dotąd z powodu stanu mężczyzna nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratorów.
15: Mężczyzna zeznał, że obserwował ten ruch pociągu, którym dowodził. Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym, wjechał na przejazd kolejowo-drogowy, praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
13: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Kierowca tira nadal nie można przesłuchać, bo jego stan jest ciężki. W ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, a 10 trafiło do szpitali. Po tragicznym wypadku Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar. Kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych mają tracić prawo jazdy. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące, między innymi za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: Taka sama kara ma grozić za przejazd pod podnoszącymi się lub opuszczającymi zaporami, a także za wjazd na tory, gdy za nimi nie ma miejsca na dalszą jazdę. Ministerstwo chce też obowiązkowego zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców wypadków na przejazdach kolejowych. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać przez co najmniej 3 lata.
16: Zakładam, że szybko zostaną przeprowadzone przez parlament i podpisane przez prezydenta. Też zakładam, że tym razem prezydent nie będzie blokował tego rozwiązania.
6: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt powstał po katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitali.
14: To jest raport.
13: Przekazaliśmy prokuraturze wszystkie potrzebne dokumenty, również te, które dotyczyły reklam. Tak o aferze w sprawie Zonda Krypto mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. To po tym, jak służby weszły do siedziby biura w związku z toczącym się śledztwem. Na wpływy w tej instytucji miał się powoływać szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Sam UOKiK przekazał, że prowadzi postępowanie wobec operatora Zonda Krypto. Współpracujemy ze śledczymi, zapewnia Chrustny.
17: Na bieżąco dzieliliśmy się z prokuraturą i z ABW naszymi spostrzeżeniami. Pełne dokumenty zostały, kopie zgodne z oryginałem, zostały przekazane do prokuratury.
18: A co było w tych dokumentach, panie prezesie?
17: Przede wszystkim to, co identyfikowaliśmy, jeżeli chodzi zarówno o Zondę Krypto, jak i o reklamodawców czy wydawców, którzy mogli reklamować te produkty i tą platformę.
13: Służby równolegle weszły do biur UOKiK-u i PKOL-u. Do przeszukań doszło na początku września. Szykujemy się na piorunujący finisz, mówi inicjator stołecznej operacji referendalnej, która zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wolontariusze zebrali już 100 tysięcy podpisów, a do końca akcji zostało 2 tygodnie. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
19: Do zwołania referendum potrzebne są głosy 10% wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy osób. Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej, liczy jednak na to, że uda się zebrać do 160 tysięcy głosów.
20: To jest takie minimum, poniżej którego, jeśli się znajdziemy, to prawdę mówiąc, nie ma sensu nawet składać, bo wiadomo, że tych odrzutów będzie sporo, tak jak to miało miejsce ostatnio w Krakowie.
19: Jak dodał, podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy będą zbierane do ostatniej chwili przez wolontariuszy przy stolikach rozstawionych w kilkunastu punktach w mieście. Stołeczna operacja referendalna musi zebrać wszystkie podpisy do 28 września.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: Mają już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B. Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Dziś zmierzą się w Sofii z Bułgarią.
21: Bułgarią 3-0.
22: Tak łatwo pójdzie?
21: Oczywiście.
23: Damy radę.
21: Chociaż nie zapominajmy, to jest wicemistrz świata, nie? Polacy trzecie miejsce mistrzostwa świata, ale myślę, że 3-1 będzie dla Polski.
13: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki, a początek spotkania o 18:00.
4: Pogoda.
13: Środa pogodna i ciepła, od 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 na południu kraju. Chłodniej miejscami nad morzem, tam około 17 stopni. W zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a miejscami pojawią się także burze, głównie na południowym zachodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hektopaskali.

0: Jaro Sobierajewicz.
1: Miałem lecieć do Londynu na jutrzejszy mecz, no ale koniec końców zostanę tu z Państwem. No i do 12 będę opowiadał różne rzeczy, ale żeby nie było tak smutno, a czyż będzie smutno. Będziemy w tym Londynie za moment i będziemy wspominać pewien komunikacyjno-drogowy wypadek, w którym zginął bardzo znany muzyk. Co ciekawe, także muzyk z polskimi korzeniami. O kim mowa? Przekonają się Państwo już dosłownie za moment. Jaro Sobierajewicz mówię, dzień dobry. Zaczynamy.

0: Stairway to Heaven, absolutny klasyk zespołu Led Zeppelin, który częściowo robiony był i przede wszystkim odsłuchiwany po pierwszych nagraniach legendarnych z Olympic Studios w Londynie. No i właśnie, Londyn.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Gdybyśmy z tego Olympic Studios, które już nie istnieje, wybrali się na południe drogą Rocks Lane i przejechali nad stacją kolejki, stacją Barnes, dojechali do skrzyżowania, to skręcając w lewo, wjechalibyśmy na ulicę Queen's Right. No i na tej ulicy teraz będziemy, bo doszło na niej do wypadku. 49 lat temu. W wypadku, no jak ich wiele oczywiście, pewnie, tyle że w nim brał udział pewien muzyk, który często powtarzał, że w takim wypadku zginie i dlatego na wszelki wypadek nigdy nie nauczył się prowadzić samochodu. No i zginął jako pasażer. Mark Bolan, T-Rex.

0: Crazy Town i Butterfly w ST Rock. Wiedzą Państwo, że utwór opiera się na samplu z instrumentalnej kompozycji pewnego zespołu, który nazywa się Red Hot Chili Peppers. Nie wiedzieli Państwo? No to już wiedzą. Sami Red Hoci też się pojawią, ale nie z tą kompozycją, z której wzięte jest to, co stworzyło podstawę Butterfly zespołu Crazy Town. Pojawią się za moment w piosence o tytule Road Trippin'.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
9: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
11: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
12: Serio?
11: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
13: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
14: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
19: A w Brykomanie sprawdzałeś?
18: No nie, ale...
19: Ale co?
18: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
19: A to zobacz ten.
18: No rzeczywiście.
20: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
21: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
22: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
21: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
22: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
21: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
23: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
24: GWM. Go with more.
25: Reklama.
26: ST Rock.
27: Radar.
28: Zapraszam, Michał Prokopowicz.
0: John Carpenter, legendarny amerykański reżyser, który ma na swoim koncie takie filmy jak Halloween czy coś, przyznał w jednym z najnowszych wywiadów, że bez zastanowienia podjąłby się wyreżyserowania klipu dla Metalliki. Dlaczego? Bo jak twierdzi, jest ich fanem już od lat 90. i jak mówi, gdyby tylko mnie zapytali, bez przeszkód bym to zrobił. A więcej szczegółów znajdziecie na skrok.pl.
1: Skrok Radar.
3: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
12: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
17: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Red Hot Chili Peppers i Road Trippin' w ST Rock. A teraz będzie o ważnej płycie Kate Bush, ale nie debiutanckiej. To było po wydaniu albumu The Dreamin', kiedy postanowiła odpocząć, złapać odrobinę dystansu do świata, do ludzi, do wszystkiego i kupiła dom w hrabstwie Kent. Zajęła się ogrodnictwem, wróciła do nauki tańca, spędzała sporo czasu grając na fortepianie, ale wykorzystała też czas, by zbudować w stodole własne studio nagraniowe. Artystka sama je zaprojektowała, sprowadzając m.in. stół mikserski Soundcraft, kompresory i syntezator Fairlight. Jesienią 83 roku wszystko było już gotowe i można było zacząć myśleć o nowej płycie. Okolica, w której mieszkała, inspirowała ją do pisania pięknych piosenek, a jedną z nich, Running Up That Hill, napisała w jeden letni wieczór, spoglądając na rozciągającą się za oknem dolinę. Kilka innych powstało w czasie miesięcznego pobytu w Irlandii, ale wszystkie zostały nagrane we wspomnianej stodole. Hounds of Love ukazało się dokładnie 41 lat temu. 16 września roku 85. Running Up That Hill.

0: hej i muka. Już Państwa o mukę pytać nie będę, bo już ustaliliśmy co do takiego. 10 i raport Eszki Rock, a później między innymi o marzeniach, które mamy, a potem zdarzamy się z rzeczywistością. Boulevard of Broken Dreams, zespołu Green Day.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przewożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
16: Serio?
15: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
17: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
18: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
1: Reklama.
19: Tragedia w Koszalinie. W jednym z mieszkań odnaleziono dwa ciała. Został usunięty z plaży. Nowe informacje w sprawie drona znalezionego w Bałtyku. Liczenie puszczyków zakończone. Sprawdzimy, kto rządzi w podkarpackim lesie.
3: SK Rock. Raport.
19: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragedia w Koszalinie. Wczoraj wieczorem służby dostały zgłoszenie od rodziny, która zaniepokoiła się o swoich bliskich. Po przyjeździe funkcjonariusze nie mogli dostać się do mieszkania. Drzwi otworzył 53-letni mężczyzna. W środku znaleziono dwa ciała.
1: Na ich ciele ujawniono liczne rany kute i cięte. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Na miejscu nadal prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Na tym etapie ze względu na dobro prowadzonego postępowania nie udzielamy więcej informacji.
19: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Ofiary to 63-latek i 69-letnia kobieta.
3: To jest raport.
19: Dron wydobyty i usunięty z plaży. Część elementów poddana detonacji. To najnowsze informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w Bałtyku niedaleko Jarosławca w zachodniopomorskim. Maszyna została zlokalizowana w poniedziałek. W ostatnich godzinach na plaży pracowali przy niej wojskowi specjaliści.
16: Przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia podjęto bezzałogowy statek powietrzny i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnych.
19: Mówi nam rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej Dariusz Rozkosz. Dron został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych.
16: W dniu dzisiejszym żandarmeria wojskowa realizowała będzie oględziny już samego statku powietrznego.
19: Coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera, przyznał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Studenci z Trójmiasta mają problem z zakwaterowaniem. Publiczne akademiki nie pomieszczą wszystkich chętnych, dlatego studenci szukają prywatnych mieszkań i akademików. Na samej Politechnice Gdańskiej liczba wniosków jest o 40% wyższa niż liczba dostępnych miejsc.
20: Szanse na otrzymanie miejsca zależą przede wszystkim od odległości miejsca zameldowania od uczelni oraz od sytuacji w danym etapie naboru. Po rozpoczęciu roku akademickiego część miejsc zwalnia się i jest ponownie rozdzielana. Na rok akademicki 2025-26 w trzech głównych etapach naboru złożono łącznie 3120 wniosków.
19: Mówi Patryk Rosiński z Politechniki. Ceny wahają się od 500 do 900 zł za pokój. Podobnie sytuacja wygląda na Uniwersytecie Gdańskim.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
19: A my pytamy, kto rządzi w podkarpackim lesie. Na Pogórzu Przemyskim zakończyło się liczenie puszczyków. Nocne nasłuchy pozwoliły sprawdzić, ile terytoriów zajmują dwa gatunki sów. Chodzi o puszczyka uralskiego i zwyczajnego.
21: Oszacowaliśmy, że liczba terytoriów puszczyka uralskiego wyniosła 42 rewiry. Jest to aż o 30% więcej w stosunku do nasłuchów jesiennych, a więc wyraźny wzrost, dominacja puszczyka uralskiego. Zaś puszczyk zwyczajny zajmował mniej terytoriów, to jest 23, to jest spadek o około 15%.
19: Relacjonował ornitolog Mateusz Michalica.
22: SK Rock Biznes.
19: 52 grosze na litr paliwa. Przygotowujemy dopłaty do paliwa dla rolników, zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Środki będą pochodzić z pieniędzy z Unii. Chodzi o kwotę 66 milionów euro, która będzie powiększona o 200% ze środków krajowych. To daje kwotę powyżej 800 milionów złotych. Od 8 groszy do ponad 38 tysięcy złotych. To rozpiętość emerytur wypłacanych przez ZUS w Łódzkiem. Najwięcej seniorów w regionie dostaje od 3 do 4 tysięcy złotych. W sierpniu po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym we wszystkich województwach obserwowany jest spadek liczby ogłoszonych ofert zatrudnienia. Wynika z barometru ofert pracy. Zdaniem autorów raportu ma to związek z niepewnością wywołaną konfliktem na Bliskim Wschodzie. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3 zł 76 groszy, za euro 4 zł 34 grosze. Aktualny kurs franka to 4 zł i 59 groszy, a funta 5 zł i 6 groszy.
22: Pogoda.
19: Za parę dni kalendarzowa jesienia, w przyrodzie wiosna. W Łodzi kwiatami pokryła się magnolia, a w ogrodzie Wydziału Biologii Uniwersytetu zakwitły pierwiosnki. Dzieje się tak, kiedy pogoda przypomina warunki wiosenne. Takie jak dziś. Od 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 na południu kraju. W zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu.
22: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
0: Wspominałem już dzisiaj 16 dzień września roku 77 i tragedię, wypadek drogowy i śmierć Marka Bolana, ale tego dnia wydarzyło się też coś dobrego. Ukazała się pewna płyta, o której będę Państwu opowiadał w tej godzinie. Płyta, dodam, amerykańska, ale więcej szczegółów za moment.

0: To Depeche Mode i Personal Jesus, a przed nimi grali Faith No More, Ashes to Ashes. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku naprawdę zobaczymy ten zespół znów w Polsce i to Ashes to Ashes na pewno wtedy na koncercie zagrają. Kusi mnie, by powiedzieć coś więcej, ale nie mam jeszcze oficjalnie potwierdzonych informacji, więc Państwo pozwolą, że tylko powiem, że będzie fajnie. 21 już minut po 10 przenosimy się na Rhode Island.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: To Nowy Jork. To właśnie tam zespół Talking Heads został oficjalnie założony w roku 75 przez grupę przyjaciół ze szkoły designu. Młodzi chłopcy zaczerpnęli nazwę z artykułu przeczytanego w telewizyjnym tygodniku. Te gadające głowy mają oznaczać sposób kadrowania prezenterów w wiadomościach, tak by widoczne były tylko głowa i ramiona. Nieźle zaczynali, bo na pierwszym koncercie wystąpili w czerwcu jeszcze tego samego roku 75 jako support grupy, może Państwo kojarzą, The Ramones. A potem była przeprowadzka i podpisanie kontraktu Sire Records. Debiutancka płyta Talking Heads 77 ukazała się dokładnie 49 lat temu. Jest na niej ta piosenka Psycho Killer.

0: Shady Speak, nie?
1: Ja bym śpiewał w swojej wersji tej piosenki Joe Ramone. A Martin pisze, że jak co dzień miło mnie słuchać od 9. I dodaje, że w głosie nadal młody. Tak, Martin, ja chyba umrę młodo, jeżeli chodzi o głos oczywiście. Bo zresztą to wiadomo, jak jest. Pozdrawiam, życzę wszystkiego przyjemnego. Nirwana za moment.
2: Reklama.
3: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
11: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni, o własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
17: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Reklama.
23: Hey, this is Rob Zombie.
24: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
25: Hey, this is Barry.
26: Brad.
27: Neil.
28: And Matt from 3 Days.

i nikomu nie wolno się z tego śmiać. Tak sobie myślę, że tytuł tego nagrania może odpowiadać na pytanie z głupiego żartu, które brzmi, jak się nazywa człowiek, który spędza mnóstwo czasu z muzykami? Perkusista. Ale czasem ci perkusiści są bardzo ważni, jak na przykład Joseph Campbell Butler, człowiek, który ma dzisiaj 85. urodziny. Facet, który zaczynał w zespole The Loving Spoonful jako perkusista, to z nim w składzie nagrywali takie rzeczy jak Do You Believe in Magic, czy to, co za chwilę zaraz Państwu zagram, czyli Summer in the City, ale potem przejął rolę w zespole głównego wokalistę. Pan Butler ma urodziny, więc w związku z tym gramy ten najsłynniejszy kawałek, który potem przerobił znakomicie Joe Cocker. The Loving Spoonful.

0: Spin Doctors, zespół, który kojarzę z latami grunge'u, bo przecież ich największy hit i najlepsza płyta Pocket Full of Kryptonite i hit Two Princess, właśnie ten, został wydany w roku 91, a więc w tym roku, w którym eksplodowała popularność grunge'u. Ale oni z grunge'em, jak wiadomo, wspólnego wiele nie mieli. No dobrze, 11. raport Eski Rock przed nami, a potem m.in. Chłopcy z Placu Broni.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny!
10: Co robimy w sobotę, 19 września?
11: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
10: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
11: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
10: A w niedzielę?
11: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
10: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
12: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
13: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
14: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
15: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
16: To będzie dla mnie zaszczyt.
17: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
18: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
22: 4 inwestycje, 4 różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park, Murano. Pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
23: Stresujesz się decyzją o studiach?
24: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
23: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
24: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
25: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
26: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni, o własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra BMW Ochrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy Twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
1: Reklama.
0: miał głowicę bojową. Nowe ustalenia w sprawie drona w Bałtyku. Awaria kolejowa na Śląsku. Opóźnienia sięgają kilkuset minut. Rykowisko i błotna kąpiel. Jelenie rozpoczęły jesienne amory.
1: SK Rock. Raport.
0: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dron był niebezpieczny, miał głowicę bojową. To ustalenia prokuratury w sprawie bezzałogowca, który dwa dni temu znaleziono w okolicach Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Ładunek wybuchowy został gdzieś w nocy zdetonowany, a sama konstrukcja drona zabrana do dalszych badań. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
2: Zgadza się, dzień dobry. Śledczy z prokuratury okręgowej w Poznaniu przekazali, że dron zawierał głowicę bojową odłamkowo burzącą wraz z zapalnikiem. Metalowa obudowa takiej głowicy podczas wybuchu pęka na setki małych, ostrych kawałków. Ta broń służy do niszczenia budynków i wojskowych pojazdów. Jest śmiertelnie niebezpieczna dla ludzi. Ze względów bezpieczeństwa głowice zdetonowano jeszcze na plaży.
3: Te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione.
2: Podkreślił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Konstrukcja drona będzie badana przez biegłych i ekspertów, ale wstępne ustalenia wskazują, że był to bezzałogowiec typu Gerbera w najnowszej wersji używanej przez rosyjską armię.
0: Wcześniej szef MON przekazał, że rosyjska armia najpewniej utraciła drona podczas ćwiczeń na Bałtyku. Ostatnie incydenty oraz rosyjskie ataki na Ukrainę blisko polskiej granicy będą głównymi tematami spotkania prezydenta z wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem oraz szefem polskiej armii generałem Kukułą.
1: To jest raport.
0: 5 osób nie żyje, co najmniej 7 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na autobus w obwodzie Dniepropetrowskim. Został ostrzelany dronem, informują lokalne media. Rosjanie kontynuują także polowanie na ukraińskie pociągi. Nad ranem zaatakowany został skład relacji Kijów-Mikołajów. Załogę i pasażerów udało się ewakuować. Nikt nie ucierpiał. W Kowelu w obwodzie wołyńskim około 60 km od granicy z Polską ostrzelana została lokomotywa elektryczna. O niespokojnej nocy mówią też mieszkańcy Kijowa. Tam rosyjskie drony uderzyły w magazyn. Uszkodzone są też domy. Jedna osoba jest ranna.
4: Ja prosnęłam się tego wybuchu, aż straszne.
0: Obudził mnie wybuch. To było straszne. Pobiegłam do siostry, bo tam dom płonął. Straszny ogień na ulicy. Przerażające.
4: Wyszli na ulicę, a tu straszny ogień gory i wse.
0: Mówi pani Swietłana, mieszkanka Kijowa. W związku z porannym rosyjskim atakiem Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny otrzymali alerty RCB. Teraz potężna awaria kolejowa na Śląsku. Opóźnienia pociągów sięgają nawet kilkuset minut. Powód? Dwie usterki zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Rano pociągi w ogóle nie kursowały przez stację Katowice. Jak udało nam się ustalić, usterka ma zostać naprawiona przed południem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
5: Powstał niejako kolejowy korek. Dwugodzinne wstrzymanie ruchu przez stację Katowice spowodowało, że zwiększyły się opóźnienia pociągów.
0: Część pociągów skierowano na trasy alternatywne. Niektórzy przewoźnicy uruchomili autobusową komunikację zastępczą. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów, a bilety kolei śląskich są honorowane w transporcie górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec jeszcze jesienne amory jeleni. To nie tylko rykowisko, które odstrasza konkurentów, ale też błotne kąpiele. Takie leśne spa przeciąga samice.
7: Zmienia się cały zapach tego jelenia. Ich mocz daje taki bardzo mocny piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim. No oczywiście dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego, Old Spice. I one wtedy zakochują się bardziej.
0: O błotnych kąpielach barwnie opowiadał Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków, a jesienne randkowanie jeleni potrwa do połowy października.
27: Chanel numer 5, Old Spice. Bardzo to było obrazowe, prawda?
0: Tak jest. Przyroda rządzi.
28: Pogoda.
0: Do Polski dotarła gorąca masa zwrotnikowa z nadpółnocnej Afryki. Na południu, zachodzie i w centrum termometry pokażą gdzieś 28 stopni, a w Małopolsce nawet 30 stopni w cieniu. Jutro przelotne opady deszczu i chłodniej. Temperatura od 16 do 19 stopni. Tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej, od 20 do 22.

0: Jaro Sobierajewicz.
1: Pamiętają Państwo zespół Marillion z jeszcze z Fishem? To już dawno temu było i nieprawda, ktoś by powiedział, bo przecież Steve Hogarth od ponad 30 lat już w składzie. A kiedy doszło do zmiany przed mikrofonem zespołu Marillion? O tym opowiem w tej godzinie.

0: o wspaniałych ludziach i wspaniałych czasach, które nie powrócą. No tak, to czasem bywa. Zespół Rzemi, wehikuł czasu. A propos rzeczy, które już nie powrócą, to nie powróci Marillion z Fishem w roli wokalisty.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: To jest tak, że się mówi, chyba że się nie pali mostów ze sobą, prawda? On 16 września roku 1988 spalił, informując, że odchodzi z zespołu i rozpoczyna karierę solową. Powodem odejścia miały być tak zwane rozbieżności zdań w kwestii muzyki oraz tekstów między Fishem a resztą zespołu. Ale jakiś czas później Steve Roderick mówił takie słowa. Z Fishem sprawa często wygląda tak, że obok kilku wspaniałych pomysłów ma jeszcze więcej takich zupełnie średnich. Nie znosi słów krytyki, co z czasem stało się prawdziwym problemem. W miarę upływu czasu coraz silniej starał się też podkreślać, że Marillion to on. No i pewnego dnia oświadczył, że od tej chwili pragnie otrzymywać 50% zysków ze sprzedaży płyt, a naszej czwórce przeznaczając pozostałą połowę. Muzycy mieli po jego odejściu poczuć wielką ulgę. No i wydawało się, że to będzie koniec zespołu Marillion, że dalsze istnienie zespołu bez Fisha nie ma sensu, a zaledwie kilka miesięcy później ekipa ogłosiła, że nowym frontmanem będzie Steve Hogarth. Tyle, że część fanów się od zespołu Marillion odwróciła. Jeśli nie słuchaliście albumów z Hogarthem, no to koniecznie musicie sprawdzić taki Brave, takie Seasons End czy Holidays in Eden. Te trzy pierwsze albumy grane z Hogarthem są moim zdaniem bardzo, ale to bardzo dobre. No ale skoro mówimy o odejściu Fisha, to niech jeszcze zaśpiewa z Marillion Heart of Lothian.
2: On the outskirts of

0: Town Boy. No ja to pochodzę akurat z miasta większego, nie jestem Small Town Boy, tylko Big Town Boy, albo Middle, no dobrze, niech będzie, ten Poznań nie jest wcale aż taki wielki. No i jestem z pokolenia, gdy większość ludzi z miast mieszkała w blokach, małe mieszkania. No nie było to nic, co pomagało rozwijać pasję, więc człowiek musiał kombinować. Rarytasem były wtedy garaże. Blaszane, no albo murowane. Te drugie nawet były lepsze, bo nie grzały się latem i mogły tłumić hałas, jeśli komuś przyszedł do głowy na przykład pomysł założenia kapeli i robienia w tym garażu prób. Gdyby państwo mieli takie wspomnienia, no to pan Dawid serdecznie zaprasza od poniedziałku do piątku na swoje pasmo. No i tam jest właśnie coś, co nazywa się garażowymi historiami w SC Rock. Za piękne wspomnienia z garażu, niekoniecznie muzyczne, mogą państwo dostać 1000 zł na realizację kolejnych marzeń. Powodzenia życzę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
12: Koncert?
13: Lepiej, festiwal.
12: A kto gra?
13: 2 pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
12: Okej, na taki festiwal to ja idę.
13: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni? O własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
17: Co robimy w sobotę, 19 września?
18: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
17: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
18: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
17: A w niedzielę?
18: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
17: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
19: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
20: Reklama. Eska Rock Radar.
21: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Pod koniec 2024 roku Nico McBrien ze względów zdrowotnych zrezygnował z dalszego koncertowania z Iron Maiden. Perkusista wcale jednak nie zamierza odłożyć pałeczek na bok. Muzyk zadeklarował, że z ogromną chęcią wszedłby z zespołem do studia, aby nagrać kolejny album. Stawia jednak jeden warunek, który niekoniecznie musi spodobać się fanom. Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
20: Skrock Radar.
22: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Eska Rock.
23: Yo, it's Villa Amiga from Bank Hold Him and you're listening to Eska Rock.
20: Eska Rock Warszawa.

Edyta Bartosiewicz, polska artystka w polskim radiu SK Rock. A teraz o jednym z najbardziej zapracowanych muzyków w historii świata, który przez długie lata dawał około 250 koncertów rocznie, a rekord pobił w roku 56, grając 342 razy. Występował praktycznie wszędzie, w kafejkach, wiejskich salach tanecznych, teatrach murzyńskich, przydrożnych klubach, akademikach czy kasynach. Do tradycji należały jego koncerty w więzieniach. Jest taka płyta Live at San Quentin, która otrzymała w roku 90 nagrodę Grammy. Zresztą tych Grammy dostał w swoim życiu w sumie 16, w tym jedną za całokształt twórczości. Chcieli z nim grać wszyscy, także ci najwięksi jak on, jak U2 pod koniec lat 80. I teraz ci U2 się pojawią z człowiekiem, o którym opowiadałem. B.B. King, gdyby żył, miałby dziś 101 urodziny.

0: opowieść o pierwszych mieszkańcach Australii, czyli o aborygenach. Beds are burning i Midnight Oil na chwilę przed 12. I pan Jaro mówi do usłyszenia. To była znów wielka przyjemność tutaj z wami posiedzieć. No i wpadnę też jutro po 9. Ale teraz muszę oddać stereski rok w ręce pana Michała. Trzymajcie się, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w West Street Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: 4 inwestycje, 4 różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
12: Co robimy w sobotę, 19 września?
13: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
12: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
13: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
12: A w niedzielę?
13: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
12: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
14: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni, o własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra BMO Wochrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
15: Reklama.
16: Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK Rock, wszystkie kluby z rządzącej koalicji poprą Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Orlen zakontraktował w ostatnich kilku dniach dla swoich rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie 16 dodatkowych dostaw ropy naftowej.
17: SK Rock. Raport.
16: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Zaskakujący ruch rządowej koalicji, kandydat Rozwoju Plus będzie miał zielone światło. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK Rock, wszystkie kluby z rządzącej koalicji poprą Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. To jeden z liderów Rozwoju Plus, Mateusza Morawieckiego, czyli rozłamowców z PiSu. O szczegółach z wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
18: Jestem, dzień dobry. Kandydatura Marcina Horały na stanowisko wicemarszałka została zgłoszona po tym, jak Mateusz Morawiecki i jego stronnicy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości i utworzyli nowy klub w Sejmie. W podobnym czasie swojego kandydata na wicemarszałka zgłosił także PiS. Jest nim Marcin Ociepa, ale z tego, co udało nam się ustalić, nie uzyskał on poparcia rządowej większości. Poparcie dla Horały oznacza zapełnienie wakatu w gronie wicemarszałków. To miejsce dla przedstawiciela opozycji czeka od początku tej kadencji Sejmu.
16: Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka ma odbyć się w piątek. Przypomnę, że PiS wcześniej zgłaszało na tę funkcję był marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Na jej kandydaturę nie było jednak zgody sejmowej większości.
17: To jest raport.
16: Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka zatrzymany przez policję. 24-letni Mikołaj N. przez 2 lata ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Więcej o tym w kolejnych raportach.
17: Słuchacie raportu w SC Rok.
16: I zakończyło się liczenie puszczyków na Pogórzu Przemyskim. Nocne nasłuchy pozwoliły sprawdzić, ile terytoriów zajmują 2 gatunki sów. Chodzi o puszczyka uralskiego i puszczyka zwyczajnego. Wyniki pokazały, że większy puszczyk uralski coraz wyraźniej wypiera swojego mniejszego rywala.
0: Oszacowaliśmy, że liczba terytoriów puszczyka uralskiego wyniosła 42 rewiry. Jest to aż o 30% więcej w stosunku do nasłuchów jesiennych, a więc wyraźny wzrost, dominacja puszczyka uralskiego. Zaś puszczyk zwyczajny zajmował mniej terytoriów, to jest 23, to jest spadek o około 15%.
16: Powiedział nam ornitolog Mateusz Michalicha, a podsumowanie badań nad puszczykami będzie można znaleźć w popularnonaukowej broszurze, której wydanie zaplanowano na listopad.
11: SK Rock Biznes.
16: W Sejmie odbyła się debata nad projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Za projektem opowiedzieli się przedstawiciele klubów popierających rząd. Posłowie opozycji w większości krytykowali projekt, m.in. ze względu na to, że ma on działać wstecz. Grupa Orlen zakontraktowała w ostatnich kilku dniach dla swoich rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie 16 dodatkowych dostaw ropy naftowej, m.in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu, Azerbejdżanu i z obu Ameryk. Do końca przyszłego roku w porcie północnym w Gdańsku powstaną 2 magazyny mieszczące łącznie do 45 tysięcy ton pelletu, poinformował Węglokoks. Inwestycja o wartości około 45 milionów złotych pozwoli spółce rozszerzyć obsługę biomasy i ograniczyć zależność od węgla.
11: Pogoda.
16: Na wschodzie kraju i w centrum dziś najwięcej rozpogodzeń. Pochmurno w zachodnich regionach. Tam dodatkowo popada i lokalnie zagrzmi. Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni nad morzem, przez 20 na Kujawach, do 26 na Dolnym Śląsku.
2: I naprawdę cieszmy się tym słońcem, bo szybko może się skończyć. 4 minuty po godzinie 12, to jest środowe wczesne popołudnie. 16 września mamy w kalendarzu, a ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik i zapraszam na wspólne środowe popołudnie do SK Rock. Będziemy razem do 15. Evanescence, Bring Me to Life. Mam na początek dla Państwa.

Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses, Sylwester Rock, czyli fragment ich pierwszej płyty, Appetite for Destruction. To był lipiec 1987 roku, 4 lata później. Wydali album, który, no można powiedzieć, zmienił oblicze rocka i okolic. Podwójny album Use Your Illusion, część pierwsza i część druga. I tak się zupełnie przypadkiem składa, że jutro ten właśnie album, to wydawnictwo będzie świętować 35. urodziny. 35 lat mija za chwilę od premiery tych dwóch absolutnie kultowych albumów, będących takimi game changerami, jeżeli chodzi o scenę rockową. No i my też jutro będziemy tę właśnie rocznicę, ten jubileusz świętować. Gansi za nami w SC Rock, jest 21 minut po 12. Jeżeli chodzi o zespół, który przed nami, no były zapowiedzi niedawno, że będzie nowa płyta, no bo była reaktywacja, która okazała się bardzo dużym, takim pozytywnym zaskoczeniem i dla samych artystów, no i dla publiczności, więc jest potrzeba, jest zapotrzebowanie, jest chęć obcowania z tą właśnie muzyką i z tym zespołem na żywo. Za 2 miesiące koncert w Łodzi, duży. Będzie się działo. Los Cebula i Krokodyle Łzy, Koma przed nami.

0: to był zespół The Cranberries, starogi Hollywood. 23 minuty do 13 nam pozostają, no i jeszcze przed godziną 13 pojawi się taki artysta, który jest, nazwijmy to, łącznikiem pomiędzy światem muzyki i Hollywood właśnie, bo na swoim koncie ma rolę w takich hollywoodzkich produkcjach jak na przykład Igrzyska Śmierci albo Kamerdyner, to nawet niedawno. Zresztą jego córka też ma bliskie związki ze światem filmu. Lenny Kravitz, o nim oczywiście mowa, jeszcze w tej godzinie zaśpiewa nam Stillness of Heart.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni? O własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra BMO Ochrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
13: Reklama.

To był Lenek Rawicz w SC Rock. No a dzisiaj mijają 2 miesiące od tego ostatniego, jak na razie, koncertu Leniucha w naszym kraju, który, przypomnę, odbył się 16 lipca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. I proszę sobie wyobrazić, że na ten moment Leniuch zagrał 11 razy w naszym kraju, a pewnie jeszcze ostatniego słowa nie powiedział. Tym bardziej, biorąc pod uwagę częstotliwość tych koncertów w ostatnich latach w naszym kraju, to można się spodziewać kolejnej rychłej wizyty tego artysty w Polsce. Stillness of Heart i Lenny Kravitz już za nami w SC Rock. No a teraz zespół, który też w tym roku wystąpił w naszym kraju tuż przed wakacjami. Garbage i Stupid Girl przed nami.

0: I tego, co finiszujemy z tą pierwszą godziną naszego środowego spotkania. Zbliżamy się do 13, a za nami System of a Down i Toxicity. To był ostatni utwór, który miałem dla Państwa w tej godzinie. Więcej takiego grania już po 13. W kolejnej godzinie między innymi Foo Fighters i Rammstein. Oni na pewno pojawią się na naszej playliście, ale wcześniej punktualnie o 13 najnowszy raport w SC Rock. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Co robimy w sobotę, 19 września?
9: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
8: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
9: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
8: A w niedzielę?
9: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
8: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
10: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes. Less stress.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
18: Koncert?
17: Lepiej, festiwal.
18: A kto gra?
17: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
18: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
17: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
19: AI to, AI tamto. A kto sprzedał to?
20: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
22: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
23: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni, o własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
1: Reklama.
0: Szefowa Komisji Europejskiej zaproponowała utworzenie europejskiego odpowiednika artykułu 4 NATO. Wojsko Obrony Terytorialnej uruchomiło ostatni już w tym roku nabór do 2 Lubelskiej Brygady.
1: SK Rok. Raport.
0: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK Rok, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na to stanowisko. Jest to jeden z liderów ugrupowania byłego premiera złożonego z rozłamowców z PiSu. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
2: Mam pewnego rodzaju rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji Prawo i Sprawiedliwość nie chce poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus. No, taka ich decyzja.
0: Bo swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło też PiS. Poparcie dla niego ma sondować jeszcze Polska 2050, a więc jeden z członków rządowej koalicji.
3: Nikt do dotychczasowego przewodniczącego klubu parlamentarnego Polska 2050 z innych przewodniczących klubów nie dzwonił z informacją, czy z nakazem, prikazem, sugestią, prośbą w tym zakresie. My podejmiemy suwerenną decyzję, taką jaką uważam powinniśmy podjąć.
0: Mówi Paweł Ślis z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka odbędzie się pojutrze.
24: To jest raport.
0: Unia chce lepiej koordynować odpowiedź na zagrożenia hybrydowe. Ursula von der Leyen zaproponowała utworzenie europejskiego odpowiednika artykułu 4 NATO. Pozwala on na pilne konsultacje między państwami w sytuacji, gdy jedno z nich uzna, że jest zagrożone. Cyberataki, sabotaż, podpalenie i ataki dronów. Z każdym dniem jest ich coraz więcej. Wraz ze wzrostem poziomu zagrożenia Europa musi również zwiększyć swoją gotowość. Zaznaczała szefowa Komisji Europejskiej w czasie swojego corocznego orędzia o stanie Unii. Von der Leyen zapowiedziała też utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Miałaby ona skupiać państwa Unii oraz najważniejszych europejskich partnerów, m.in. Wielką Brytanię, Norwegię, a poza Europą także Kanadę. No i jeszcze na dokładkę Ukrainę. Jej zadaniem byłoby wspólne omawianie zagrożeń dla bezpieczeństwa i koordynowanie działań w sytuacjach kryzysowych. 25 osób uwolnionych z więzień na Białorusi. Zaangażowanie prezydenta Trumpa w dyplomację bezpośrednią przynosi wyniki. Dziękujemy prezydentowi Łukaszence za ten krok i dziękujemy naszym przyjaciołom na Litwie za wsparcie, napisał na portalu X wysłannik Stanów Zjednoczonych John Coyle. Zwolnieni więźniowie polityczni zostali przewiezieni na Litwę.
24: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: Czekają na kolejnych żołnierzy. Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiło ostatni już w tym roku nabór do 2 Lubelskiej Brygady. W listopadzie organizują szkolenia podstawowe dla osób początkujących i wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy, mówi oficer prasowy Lubelskiej Brygady, kapitan Marta Gaborek.
25: Coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby. To nie tylko nauka wojskowego rzemiosła, ale przede wszystkim konkretne umiejętności. Działanie pod presją, pierwsza pomoc, współpraca i odpowiedzialność za innych.
0: Dodatkowym atutem są korzyści finansowe. Uczestnicy szkolenia dostaną ponad 7000 zł, a po złożeniu przysięgi stałe wynagrodzenie. Nabór trwa, a samo szkolenie rusza 13 listopada.
26: Pogoda.
0: Na wschodzie kraju i w centrum dziś najwięcej rozpogodzeń. Pochmurno w zachodnich regionach. Tam dodatkowo popada i lokalnie zagrzmi. Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni nad morzem, przez 20 na Kujawach, do 26 na Dolnym Śląsku.
27: No i mamy 4 minuty po 13. Michał z kolejnym raportem wróci już z niej całą godzinę, punktualnie o 14, a w międzyczasie my sobie tutaj poharcujemy. Zapraszam na kolejną odsłonę tego właśnie środowego popołudnia z Eską Rok. Michał Cieślik, dzień dobry. No i godzinę rozpoczynamy od klasyku Queen. Przed nami Radio Gaga.

Czy zdarzyło się kiedyś Państwu być na koncercie jakiegoś zespołu w kinie, ale w sensie nie było tam tej grupy, a koncert transmitowany był na żywo właśnie w sali kinowej. No ja mam takie doświadczenie na swoim koncie i związane z zespołem Red Hot Chili Peppers. Pamiętam po wydaniu płyty I'm With You dali taki premierowy koncert transmitowany na żywo w wielu krajach, między innymi w Polsce, i to było naprawdę niesamowite przeżycie, kiedy ludzie podrywają się z foteli, no i wskakują na scenę przy swoich ulubionych kawałkach. Oczywiście no nic nie dorówna temu doświadczeniu festiwalowemu albo koncertowemu, no ale to był bardzo fajny wieczór, pamiętam i miło go wspominam do dziś. Red Hot Chili Peppers i Around the World to już za nami w ST Rock. A tak a propos, teraz pojawi się zespół Rammstein, który już w listopadzie zaprosi do kin też na seansę koncertowego filmu Live in Mexico City. Niemcy przywieźli wtedy swoją pełnowymiarową produkcję stadionową. 7 Boeingów, 747, no i blisko 210 członków ekipy przetransportowało to wszystko na drugą stronę Atlantyku. No mówi się też, że to najbardziej ambitne pirotechniczno-teatralne widowisko rock'n'rollowe. Tak to zostało opisane, tak to zostało określone i to wszystko będzie można zobaczyć najpierw w kinie na początku listopada, a 20 listopada to wszystko pojawi się na płycie zespołu Rammstein właśnie Live in Mexico City. I naprawdę nieźle się to zapowiada, trzeba przyznać. Rammstein i Mozart przed nami. Westerrock.

0: Linkin Park. Ester Rock. W tej zbliżającej się jesieni mijają 2 lata od tego nowego początku. Tego nowego startu, jeżeli chodzi o zespół Linkin Park. Wiele osób zadawało sobie to pytanie od tamtej chwili. Czy to ma sens? Czy ta reaktywacja to aby na pewno dobry pomysł? Z perspektywy czasu okazuje się i wydaje się, że to miało sens. Tak jest moje zdanie. Zresztą pewnie ci, którzy widzieli Linkin Park w tej nowej odsłonie z tym nowym głównym wokalem należącym do Emily Armstrong, myślę, że podzielą to właśnie zdanie. Linkin Park i Faint już za nami. W ST Rock 24 minuty pozostają do 14. Radar za chwilę na naszej antenie. Jeszcze w tej godzinie zmieścimy między innymi Slasha.
1: Autopromocja. Melina. ST Rock.
2: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No. Już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk i znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
7: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
6: I w ekstra cenie, to rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Regulamin na circlek.pl.
9: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: 2 abonamenty w cenie 1 w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz 2 abonamenty w cenie 1, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
16: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Oszczędzania są zawsze na plusie.
18: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: 30 lat.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Reklama.
3: Eska Rock. Radar.
4: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Pani formacje Rammstein mają powody do radości. Niemiecka grupa daje wyraźne znaki, że premiera wyczekiwanego wydawnictwa koncertowego z Meksyku zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiła się właśnie pierwsza zapowiedź. Chodzi o materiał zarejestrowany na początku października 2022 roku, a czas jego trwania to ponad 148 minut. Więcej o tym koncertowym filmie Rammsteina przeczytacie na eskarok.pl.
3: Eskarok. Radar.

To był T-Love w Esterok, no i Muniek Staszczyk, który za trochę ponad tydzień, czyli 25 września, wyda nową płytę w takim specjalnym projekcie powołanym do życia wraz z kolegą z Częstochowy, z tego samego osiedla podobno, Maciem Maślikowskim. No i panowie jako duet Muniek plus Maciu wydadzą płytę Mama, która, jak powiedziałem, ukaże się 25 września. Muzyka tego nowego projektu także już pojawia się na naszej antenie. Muniek póki co ze swoim macierzystym składem T-Love, I Love You, to już za nami w SC Rock. To teraz będzie Slash do spółki z Milesem Kennedym. Anastasia przed nami.

0: Have You Ever Seen the Rain? A dzisiejsza aura w większości miejsc w naszym kraju chyba nam oszczędzi tego typu widoków. Więcej szczegółów w prognozie tuż po najnowszym raporcie, który zbliża się wielkimi krokami. Kolejne wydanie punktualnie o 14. Zapraszamy. Tymczasem Creedence Clearwater Revival zamyka tę kolejną godzinę naszego środowego spotkania po 14 na naszej antenie, między innymi Hej!
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Od słuchacza dla syna wszystkiego najlepszego, z tego co pamiętam, syn skończył lat 13 i zaczął 14 rok swojego życia.
3: No i źle pamiętasz, bo skończył 12, zaczął 13 rok, ale wszystko przed nim w takim razie, nie ubiegaj faktów.
2: Nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy skończy się moja współpraca z panem Wojciechem.
3: Proszę państwa, ja przypomnę, że redaktor Olszewski kiedyś powiedział na antenie, że jego córka ma między 7 a 12 rokiem życia.
2: Nielegalne wyścigi się skończyły w Łodzi, skończyły się interwencją policji. Zatrzymano 5 osób w wieku od 19 do 22 lat.
3: Starsi uciekli.
2: Mieli szybsze samochody.
3: Czerwone.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: Mbank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
21: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
22: Reklama.
23: Farmaceuci pojawią się przed Sejmem 7 października. Chcą nowych przepisów. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca.
24: SK Rok. Raport.
23: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Obowiązkowa obecność farmaceuty w aptece, sprzeciw wobec wysyłkowej sprzedaży leków i ograniczenie biurokracji. Z tymi postulatami farmaceuci pojawią się przed Sejmem 7 października. Pokojowe zgromadzenie, jak nazywają je organizatorzy, ma zwrócić uwagę na problemy polskich aptekarzy.
25: Postulaty związane z finansowaniem aptek i działalności farmaceutów, bo to jest taka bolączka, z którą my się borykamy od wielu lat. Jesteśmy pomijani właśnie w tym obszarze, który mógłby wspomóc działalność aptek na terenach szczególnie peryferyjnych. Postulaty związane z uproszczeniem realizacji recept. My wiemy, że weszła walidacja 13 września, natomiast mimo wszystko ona też nie rozwiązuje wszystkich problemów.
23: Mówi Karolina Wolińska-Pełka, prezes Częstochowskiej Izby Aptekarskiej i zarazem organizatorka wydarzenia. Władze twierdzą, że nie rozumieją powodu akcji. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperska zaznacza, że resort cały czas stara się działać na korzyść branży.
26: W momencie, kiedy przedstawiamy i w polityce lekowej rozwiązania, które mają w bezprecedensowy sposób wzmocnić farmaceutów, w momencie, kiedy rozpoczynamy pracę nad ustawą o indywidualnej praktyce zawodowej dla farmaceutów, my mamy zapowiedziany proces przeciwko planom legislacyjnym.
23: W Polsce prawo wykonywania zawodu farmaceuty ma blisko 40 tysięcy osób.
27: To jest raport.
23: Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Potwierdzono, że bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2 produkowany i stosowany jest przez Rosję. Był uzbrojony. Głowicę odłamkowo burzącą eksperci wyjęli z drona i wysadzili w powietrze.
28: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowane w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
23: Mówi pułkownik Bartosz Okoniewski. Dron przewieziono na teren wojskowy, tam poddawany jest szczegółowym oględzinom. Szef MON-u poinformował wcześniej, że znaleziony w poniedziałek bezzałogowiec to mogła być rosyjska maszyna, która w niedzielę przeleciała nad Litwą. Warszawa i Wilno współpracują ściśle w tej sprawie.
27: Słuchacie raportu w SC Rok.
23: Koniec. Z ignorowaniem Straży Miejskiej od 15 września sypią się za to wysokie mandaty. Czas pobłażliwości dla krewkich przechodniów i kierowców się skończył. Nowe przepisy dają strażnikom miejskim potężną broń do walki z tymi, którzy utrudniają im pracę, mówi Jacek Pytel ze Straży Miejskiej w Katowicach.
29: Będzie mógł nałożyć mandat w kwocie 500 zł za na przykład utrudnianie, przeszkadzanie podczas podejmowanych interwencji nie tylko przez siebie, ale przez inne służby. No i to jest im plus, że na przykład gdy czynnością taką podejmie strażnik, nie będzie już potrzeby wzywania na przykład na miejsce zdarzenia patrolu policji.
23: Strażnicy miejscy szczególnie pod lupę biorą też osoby przechodzące na czerwonym świetle przez przejazd kolejowy. Kara za omijanie zapór to 2000 zł.
22: SK Rok. Biznes.
23: Robimy wszystko, aby stabilność dostaw ropy była zachowana, poinformował dziś minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Podkreślił, że sytuacja jest super poważna. Jednocześnie Orlen poinformował dziś w komunikacie na portalu X, że spółka od piątku zakontraktowała 16 dodatkowych dostaw ropy naftowej. Klienci Zonda Krypto powinni zgłosić swoje roszczenia do syndyka w Estonii. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przypomniał w mediach społecznościowych, że samo złożenie zawiadomienia o przestępstwie nie wystarczy. Za koszyk zakupowy w sierpniu trzeba było zapłacić średnio 319,45 zł. Różnica między najtańszą a najdroższą siecią wynosiła ponad 70 zł. Tak wynika z opublikowanego dziś raportu ASM.
22: Pogoda.
23: Na wschodzie kraju i w centrum dziś najwięcej rozpogodzeń, pochmurno w zachodnich regionach. Tam dodatkowo popada i lokalnie zagrzmi. Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni nad morzem, przez 20 na Kujawach do 26 na Dolnym Śląsku.
0: 4 minuty po 14. Ja mówię Państwu dzisiaj hej, już po raz trzeci, bo to jest ostatnia godzina naszego środowego spotkania. Więc kłaniam się i zapraszam, Michał Cieślik. No i hej, nie bez powodu tutaj pojawił się w moich ustach. Bo hej, a ty, to na początek tej godziny SC Rock. Zapraszam.

Europe w Esterogi The Final Countdown. No i to już końcowe odliczanie do premiery nowej płyty Europe, Count This Madness. Ukaże się za trochę ponad tydzień, 25 września. No i to będzie płyta już numer 12 w dyskografii tej właśnie szwedzkiej legendy. Europe za nami. A skoro w tamtych rejonach jesteśmy, to fińska grupa The Erasmus także się pojawiła w tej godzinie. W razie, gdyby Państwo jeszcze nie wiedzieli, The Erasmus przyjadą do nas na początku 2027 roku na trasę Weirdo Tour i zagrają w aż czterech miastach 31 stycznia w Gdańsku w klubie B90, 2 lutego w Poznaniu w B17, 3 lutego we Wrocławiu w Centrum Klubowym A2, no i na koniec tej trasy Kraków, klub Studio, to będzie 4 dzień lutego i to jest mocna polecajka Eski Rock, bo jesteśmy radiowym patronem tej właśnie trasy zespołu The Erasmus. Ale to za chwilę, jak powiedziałem, bo to przełom stycznia i lutego przyszłego roku. Do tematu będziemy powracać, jak mawiają. No a teraz zespół, z którym już od wielu lat łączą nas bliskie relacje, które coś mi się wydaje jeszcze bardziej się pogłębią tej jesieni, ale na razie to jest Happy Set. Milowy las przed nami.

Dziś 101. rocznica urodzin legendy bluesa B.B. Kinga. Z tej okazji dziś obchodzimy Dzień Bluesa, którego związki z rokiem, jak wiadomo, są bardzo głębokie. A za nami artysta, którego żyłach też płynie blues. Eric Clapton, Leila, Bez Prądu, już za nami. No a przed godziną 15 wszystkie numery będą z prądem, między innymi

0: mi ten od Foo Fighters. To już niebawem.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Co robimy w sobotę, 19 września?
7: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
6: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
7: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
6: A w niedzielę?
7: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
6: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes. Less stress.
11: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
6: Koncert?
14: Lepiej, festiwal.
6: A kto gra?
14: 2 pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
6: Okej, na taki festiwal to ja idę.
14: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

To był oddział zamknięty w Esterok i obudź się. No a my bardzo serdecznie Państwu polecamy Garażowe Historie, czyli konkurs, który odbywał się w kolumnie Zygmunta po godzinie 15. No i zbieramy historię o tym, jaka Państwa pasja zrodziła się właśnie w garażu. No takie zadanie dla Państwa. Szczegóły na skrok.pl. Tam też Państwo opisują te historie, a po godzinie 15 Dawid będzie miał gotówkę i to niemałą, którą Państwo będą mogli przeznaczyć na realizację tej właśnie pasji. Jak powiedziałem, po szczegóły zapraszam na skrok.pl, no i oczywiście do konkursu, który już po 15.

0: Ariana w Estrock i Man on the Moon. To już na zakończenie tej godziny i naszego środowego spotkania, bo za chwilę 15. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, pójdę sobie stąd, ale wrócę tutaj do Państwa jutro chwilę po 12. Za chwilę usłyszą Państwo Dawida, który lada moment zaprosi na środową kolumnę Zygmunta, ale zanim to wszystko, to jeszcze najnowszy raport punktualnie o 15. Dobrego popołudnia tymczasem.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Festiwal na biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Prostopodzie Comax.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
6: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji.

0: to słuszne rozwiązanie. Castorama. Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
2: Koncert?
1: Lepiej, festiwal.
2: A kto gra?
1: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
2: Okej, na taki festiwal to ja idę.
1: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
4: CBA przeszukało dom prezydenta podłódzkiego Zgierza. Trwa walka z ogniem w Złotoryi. W województwie dolnośląskim płonie hala zakładu produkującego wygłuszenia do samochodów.
5: SK Rock. Raport.
4: 15. Czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są informacje o pacjentach. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoktor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków, Polek i Polaków. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
6: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoktor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
5: To jest raport.
4: CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego. Śledczy sprawdzają m.in. wartość jego nieruchomości. Akcję funkcjonariuszy potwierdziła łódzka prokuratura.
7: Potwierdzam, że pod nadzorem prokuratury okręgowej w Łodzi Wydziału Śledczego prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu.
4: Poinformował nas Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledczy na razie nie podają szczegółów tego postępowania. Na miejscu 13 zastępów strażaków. Trwa walka z ogniem w Złotoryi w województwie dolnośląskim. Płonie hala zakładu produkcyjnego, produkującego wygłuszenia do samochodów. Pracownicy, ponad 100 osób, ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem służb.
8: Nie ma osób poszkodowanych, 119 osób się ewakuowało, 30 strażaków jest na miejscu.
4: Relacjonuje Wojciech Walens z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Akcja trwa. Na razie nie wiadomo, co wywołało pożar.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: No i z przytupem rozpoczęły się jesienne amory wśród jeleni. To nie tylko rykowisko, które odstrasza konkurentów potencjalnych, ale też błotne kąpiele. Leśne spa przyciąga samice, podobno jak magnes.
9: Zmienia się cały zapach tego jelenia. Ich mocz daje taki bardzo mocny, piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim. No oczywiście dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego, Old Spice. I one wtedy zakochują się bardziej.
4: No ja nie wiem, ja bym tam nie wszedł. O błotnych kąpielach jeleni barwnie opowiadał, jak słyszeliście, Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków, a jesienne randkowanie tych zwierząt potrwa mniej więcej do połowy października.
10: Pogoda.
11: Sikają. Sikają do
4: nie
11: błotka.
4: Nie wejdę, nie zmusisz mnie.
11: Jeleń, taki dubajski książę.
4: W sumie to może nawet jest tam czyściej niż w niejednym miejskim basenie, tak swoją drogą, ale to wiesz już, nie?
11: To też prawda. Myślałem, prawda? Że powiesz, a w sumie to by się skusiło.
4: Znane są w historii polskie incydenty kałowe.
11: A jak? Książki o tym powstawały?
4: Na wschodzie kraju i w centrum dziś najwięcej rozpogodzeń. Pochmurno w zachodnich regionach, tam dodatkowo popada i lokalnie zagrzmi.
11: Będzie błotko.
4: Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni nad morzem do 26 na Dolnym Śląsku.
3: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
12: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i Poklękowski raportuje.
4: Wymyty, pachnący, świeży, witam Państwa.
12: Czuję. A ja jestem Zygmunt i może ktoś chce tysiaka? Wystarczy sobie przypomnieć, co robiliście w garażu, a to może być ciekawe. Jak patrzę na Michała, to aż mu się chłodnica grzeje. Zerknijcie proszę na stronę garaż.skrock.pl. A właściwie to garażowe historie. skrock.pl. Dawid Zygmunt, zapraszam.

Ugly Kid Joe w Radiu SK Rock. A za chwilę na naszej antenie Jimmy Eat World, czyli Jimmy je świat, a ja zjadłem dzisiaj śledzia. Mogę wam huknąć! A państwo też mogą. 691-613-613 tu się dzwoni, albo się mówi do Messengera, tam czekam na wasze głosówki. No i że tak zagaję niezobowiązująco. A co tam u państwa? No ale żeby nie było, że jestem wścibski, a sam nic nie powiem, to jeszcze powiem, że wybiłem sobie palca. Mam takiego spuchniętego wariata, ale od razu zaznaczam, wybiłem palca, bo grałem wczoraj w koszykówkę z kolegami. Wolę doprecyzować, bo wczoraj był też dzień badań prostaty i żeby ktoś nie pomyślał, że sam się diagnozowałem. Zachęcamy do korzystania z usług lekarza specjalisty.

0: Siema Dawid. Jak tam? Mój palec boli? Zdarza się. Mnie też dużo rzeczy boli. A co słychać? Pędzę do domu, pędzę z pracy, bo dzisiaj mój syn ma 12 urodziny i zadzwonił do mnie, że tato, po drodze kup cukierki, bo dzieci w szkole wyjadły, a jeszcze jedziemy na trening kajakowy na Kanadyjki. Tam też jest stado dzieci, więc trzeba dokupić jeszcze 5 kilo. Także miło, fajnie i sympatycznie. Pozdrawiam.
1: Do Zygmunta.
2: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
3: Reklama.

0: Niemcy grają, a w siatkówkę dzisiaj nie grają, ale za to my gramy. Mistrzostwa Europy, ostatni mecz w fazie grupowej, mecz z Bułgarią i to będzie mecz o nic. Polscy piłkarze jak grają o nic, to znaczy, że nie mają szans na wyjście z grupy, a siatkarze grają o nic, bo już wcześniej zapewnili sobie w grupie pierwsze miejsce. Subtelna różnica. Mecz Polska-Bułgaria o 18.
1: Co?
0: Potraktuję to jak potwierdzenie. Kibic. Michał już za chwilę w raporcie. Autopromocja.
2: Melina. Dlaczego nie pokazujesz twarzy, mimo że w sumie dosyć, jak ktoś przyłoży się, to bo widać tatuaż tutaj coś.
3: Tak, zgadza się. Ja się nie chowam przed służbami, bo nie jestem dla nich tajny. Nie chowam się przed policją.
2: A dlaczego? To jest jakiś atawizm z dawnych czasów?
3: Taki komfort psychiczny. Dosyć długo działałem poza kamerą.
2: Do wojskowych służb nie można było, czy nie można się zgłosić, tylko że zawsze zgłaszają się do ciebie?
3: Czasy się zmieniły, nabór się zmienił. Kiedyś za czasów WSI do służby się nie można było zgłosić. Służba sama wybierała ludzi.
2: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer wojskowych służb informacyjnych i służby kontroli.

0: dlatego skażony. Jest to zabójstwo prawnika Stevie'ego Coetzee'ego. Lekarz broni się przed sądem samodzielnie. Prokuratura domaga się wobec niego kary śmierci.
1: To jest raport.
0: Co piąty Norwek jest gotowy płacić dużo więcej za serwis z muzyką, jeśli nie będzie w nim żadnych utworów generowanych przez AI. Tymczasem liczba takich nagrań dynamicznie rośnie. Francuski serwis streamingowy wyliczył w sierpniu, że połowa wszystkich materiałów przesyłanych obecnie do niego jest generowana wyłącznie przez sztuczną inteligencję.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
0: Lech i Jagiellonia ruszają do walki w fazie zasadniczej Ligi Europy przed polskimi klubami. Pierwsze mecze w tych rozgrywkach zaczną od spotkań wyjazdowych. Jagiellonia na wyjeździe zagra wieczorem z Olympiakosem. Z kolei jutro Lech zmierzy się z angielskim Crystal Palace. Polscy siatkarze zagrają dziś ostatni grupowy mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Na koniec tej fazy zmierzą się z Bułgarią, czyli aktualnym wicemistrzem świata. Początek spotkania o 18:00.
3: A, czyli jednak jesteś przygotowany.
0: Czyli jednak wiedziałem.
3: 18:00, Polska-Bułgaria. Mecz o nic, bo pierwsze miejsce w grupie już mamy zapewnione.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza.

0: Yes. W programie kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Yes, czyli parafrazując Jerzego Engela, to jest granie na tak. I dużo dobrego grania w dzisiejszej kolumnie, a jest też tysiak do zabrania. 1000 zł oddam za ciekawą garażową historię. Halo, halo, dzień dobry. Halo, panie Marcinie?
1: Panie Dawidzie, a to musi być prawdziwa historia, czy można sobie coś fajnego wymyślić?
0: Nie no, prawdziwa. Prawdziwa, prawdziwa. A co pan lubi robić?
1: Bo moją pasją to jest, panie Dawidzie, pierdolenie głupot w radiu.
0: Bardzo dobrze to rozumiem. A gdzie pan słucha radia?
1: A radia zaczynałem słuchać zazwyczaj właśnie w garażu.
0: Doskonale. I mamy historię. Proszę się zgłaszać na naszej stronie, na wasze garażowe historie. Czekam na stronie garaż.sk.rock.pl. Garażowe historie, sk.rock.pl. Garażowe historie, sk.rock.pl.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
12: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
11: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
12: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
11: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
12: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
13: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.

0: Mr. Big Wild World to jest dziki świat i tu się niestety zgodzę. Kiedyś na plaży to można było znaleźć bursztynek, a teraz można się nadziać na drona z głowicą bojową. Matko Bosko, co za czasy. I o tych czasach, o tym, co się dzieje poważnego, powiemy już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Od słuchacza dla syna wszystkiego najlepszego, z tego co pamiętam, syn skończył lat 13 i zaczął 14 rok swojego życia.
3: No i źle pamiętasz, bo skończył 12, zaczął 13 rok, ale wszystko przed nim w takim razie. Nie ubiegaj faktów.
2: Nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy skończy się moja współpraca z panem Wojciechem.
3: Proszę Państwa, ja przypomnę, że redaktor Olszewski kiedyś powiedział na antenie, że jego córka ma między 7 a 12 rokiem życia.
2: Nielegalne wyścigi się skończyły w Łodzi. Skończyły się interwencją policji. Zatrzymano 5 osób w wieku od 19 do 22 lat.
3: Starsi uciekli.
2: Mieli szybsze samochody.
3: Czerwone.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Co robimy w sobotę, 19 września?
5: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
4: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
5: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
4: A w niedzielę?
5: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
4: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProwBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.provbud.pl.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
11: Farmaceuci ściągną przed Sejm z żądaniem zmian. Chcą zwrócić uwagę na problemy branży. 17-latka z Iławy w Puław pokonała najdłuższe jezioro w Polsce.
12: SK Rock. Raport.
11: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Ceny paliw wystrzeliły. 9 zł 19 groszy za litr oleju napędowego to zobaczyliśmy dziś na apelonach. Klienci jednej ze stacji przy Chełmżyńskiej w Warszawie. Jest to rekord, jeśli chodzi o stawki za tankowanie w ostatnich latach. Rząd dodatkowo opodatkować chce nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, a z pozyskanych w ten sposób pieniędzy sfinansować kolejny program na kształt niedawnego CPN-u. Do tego czasu jednak kierowcy zaciskają zęby i przyjeżdżają tankować.
13: Tankowała pani już paliwo za te wysokie ceny?
14: Nie, właśnie mam zamiar, bo pali mi się rezerwa.
13: No i jak przed wizytą na stacji?
14: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
15: Za poprzednich rządów było droższe. Pamiętam, bo jeździłem. No zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Wie pan, no to nie są jakieś takie wielkie skoki tych cen, bo to wychodzi, no tak jak w moim przypadku, 30 zł na tankowaniu.
16: takich cen nie pamiętam.
17: Na szczęście mam auto elektryczne.
11: Usłyszał od kierowców w Warszawie nasz reporter Mateusz Chłyston. W Sejmie odbyła się dziś debata nad projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Polityczne głosy w tej sprawie w kolejnych raportach.
12: To jest raport.
11: Farmaceuci ściągają przed Sejm z żądaniem zmian. Chcą zwrócić uwagę na problemy branży podczas, jak sami to nazywają, pokojowego zgromadzenia. Więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
18: Głównych postulatów jest 6. To m.in. obowiązek obecności farmaceuty w aptece, sprzeciw wobec wysyłkowej sprzedaży leków na receptę oraz uproszczenie prawa przy realizacji recept. Karolina Wolińska-Pełka, prezes Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jest przeciwko obecnym propozycjom rządu.
19: Pewne rozwiązania prawne, które są dyskutowane, a które miałyby dla nas bardzo niekorzystne skutki, choć nie tylko apteki i farmaceutów, ale ogólnie na polskie społeczeństwo, dostęp do leków i bezpieczeństwo lekowe.
18: Władze twierdzą, że nie rozumieją sensu protestu, argumentując, że cały czas starają się działać na korzyść farmaceutów.
20: Powinniśmy tak naprawdę chyba wyhamować całkowicie z panią minister.
18: Mówi Mateusz Oszkowski z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji. Aptekarzy zbiorą się pod Sejmem 7 października.
11: W Polsce prawo wykonywania zawodu farmaceuty ma około 40 tysięcy osób.
12: Słuchacie raportu w SCRO.
11: Gorący rosół, zimne banany i ciepłe naleśniki. Tak żywiła się przez 10 godzin 17-letnia Zofia Burkiewicz-Ziła, wypłynąc w pław przez jezioro Jeziorak. To była jej pierwsza próba przepłynięcia najdłuższego jeziora w Polsce i zakończona od razu sukcesem.
21: Trenuję 8 razy w tygodniu. Nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie. Były sprzyjające warunki. Wcześniej pływałam takie dłuższe dystanse.
11: Przed Zosią teraz czas na lądzie, dłuższy czas na lądzie, bo szykuje się do matury.
22: Pogoda.
11: No duma.
23: No szacun, no kurczę. No,
11: absolutnie.
23: No gdzie no przepłynąć najdłuższe jezioro?
11: Jakbyśmy bananach?
23: Na bananach.
11: Zimnych w dodatku.
23: I rosołku.
11: I ciepłych naleśnikach.
23: Jakbyśmy my spróbowali, to by się skończyło incydentem kałowym.
11: No, zdecydowanie.
23: Na bank. I jeszcze byśmy matury nie zdali.
11: Na wschodzie.
23: Na szczęście nikt nas nie pytał o maturę, żeby przedstawić Państwu informacje pogodowe.
11: Może się uda. Na wschodzie kraju i bez incydentów. W centrum dziś najwięcej rozpogodzeń. Pochmurno w zachodnich regionach. Tam dodatkowo popada i lokalnie też zagrzmi. Na termometrach od 17 stopni nad morzem do 26 na Dolnym Śląsku.
22: Kolumna Zygmunta w SCROK.
24: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i za naszymi oknami jest pięknie, jest słonecznie, jest miło, ciepło, ale niestety straszą, że to już takie ostatki lata i pozwolicie, że poświętujemy razem. Zapraszam. No to tańcz głupia, tańcz. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Alanis Morissette w Radiu SK Rock. Przepiękna piosenka, tempo umiarkowane, ale za chwilę ciut przyspieszymy, a to za sprawą zespołu Żurawina. Można słuchać głośno, bo Żurawina jest zdrowa. A na zdrowie mamy jeszcze taką propozycję od pana Patryka. Panie Patryku, dzień dobry.
1: Dawidzie drogi, może tak zapytam.
0: Słucham.
1: Może w ten weekend w Gnieźnie będziecie?
0: W Gnieźnie?
1: No bo znowu półmaraton w ramach korony półmaratonów Polski.
0: Półmaraton.
1: To może spotkam się ze Skorok? A może z kimś z was, z redaktorów?
0: Panie Patryku, bardzo to podziwiam, ale ja się naczytałem o tej zawodniczce, która zdefekowała podczas zawodów i ona biegła w tej kupie. A moja reakcja na bieganie może być niestety bardzo, bardzo podobna.
1: Ach,
0: powodzenia.

0: Cześć Dawid, tak sobie słucham tego, o czym tam sobie wszyscy razem rozmawiacie i dochodzę do wniosku, że to głosówka nie powinna dotyczyć jakby zdarzenia w garażu, a mianowicie powinna dotyczyć zdarzenia fekalnego, albowiem ta audycja dzisiaj jest przepełniona kupą.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3+1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: akurat za naszymi oknami piękne słońce. Piękne słońce, ale za to chmury nad głową Eda Sheerana. O, nad jego głową zebrały się ciemne chmury. Artyści rezygnują z koncertowania z Edem Sheeranem, krzyczą nagłówki. Artyści bojkotują trasę Eda Sheerana. Ed Sheeran został sam.
1: No dlaczego?
2: No.
1: Bo jestem rudy?
0: Nie o to chodzi. Chodzi o coś znacznie poważniejszego, bo z Edem Sheeranem miał występować Macklemore, który wspierał wolną Palestynę i przez to mu podziękowano, a kiedy inni artyści to usłyszeli, to na znak solidarności też się wycofali. Taka sytuacja. A więcej o tym, co poważne, za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Tak miałem ostatnio i to jest może kontrowersyjne, bo wiem, że są fani tego, ale serial 1670, ten trzeci sezon, po prostu oglądałem i nie mogłem się doczekać, aż się skończy.
5: Czekaj, bo Jan Paweł do ciebie.
6: Chętnie byśmy pogadali, ale nie z tobą.
7: Harry i Meghan zabrali swoje dzieci ze szkoły po 2 dniach. Powodem względy bezpieczeństwa. Mnie też

0: gdzie litr dziesiątki kosztuje przeciętnie 7,96 zł. Grupa Orlen tymczasem zakontraktowała w ostatnich kilku dniach dla swoich rafinerii w Polsce, Czechach i też na Litwie 16 dodatkowych dostaw ropy naftowej, m.in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu, Azerbejdżanu i z obu Ameryk.
1: To jest raport.
0: Porada infekcyjna to nowy pomysł Ministerstwa Zdrowia, który ma ułatwić pacjentom z objawami infekcji uzyskanie pomocy bez wizyty u lekarza. Uprawniona pielęgniarka mogłaby przepisać m.in. lek na grypę i antybiotyk oraz zlecić wybrane badania.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
0: Polskie kluby ruszają na podbój Starego Kontynentu. Jagiellonia Białystok i Lecha Poznań czekają starcia w Lidze Europy. Piłkarze Jagi są już w Pireusie, gdzie dziś wieczorem zmierzą się z 48-krotnym mistrzem Grecji Olympiakosem. Dumę Podlasia czeka trudna przeprawa. Nie ma wątpliwości kapitan Jagiellonii Taras Romanczuk.
3: Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś odstawia nogi i odpuszcza jakieś styku piłkę, bo przeciwko takiemu siesiemnikowi doświadczonemu, szybkim zawodnikom i bardziej wyszkolony technicznie, to może po prostu skończyć się stratą bramki, także musi być cały czas skupiony, skoncentrowany i zaangażowany w każdą piłkę.
0: Starcie w Pireusie rozpocznie się o 21:00. Jeszcze trudniejsze zadanie czeka Lecha Poznań, który jutro w Anglii zmierzy się z Crystal Palace, zwycięzcą ostatniej edycji Ligi Konferencji.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Kolumna Zygmunta. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: It Down to Linkin Park w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Bardzo dobry numer do słuchania w trasie, no ale jak już zaparkujecie albo wjedziecie do garażu, to może wam się przypomni jakaś fajna garażowa historia. Za taką fajną historię oddam 1000 zł. 1000 zł na realizację waszych pasji. A to mogą być przeróżne pasje. Więcej szczegółów na stronie garażowehistorie.sk.rock.pl.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
6: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Banksi. Zespół, który od ponad 60 lat nie chce się zatrzymać. Ale my się teraz zatrzymujemy i parkujemy w garażu.
1: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń.
2: Garażowe historie.
3: SC Rock.
0: Garażowe historie. Przyjmuję na naszej stronie internetowej. Za fajną historię oddaję 1000 zł i zgłosiła się Angela, którą witam na antenie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
4: Witam.
0: A dzwonię, ponieważ Angelo potrzebuje pomocy. Trzeba mi wymienić klocki hamulcowe i amortyzatory i jeszcze opony przed zimą.
4: Nie ma problemu, podaję się adres, to zaraz spadam z moim sprzętem.
0: Uwielbiam, Angela, takie rozmowy, które obalają stereotypy. Napisałaś, że kiedy miałaś 4 lata, tata zabierał cię do garażu i pokazywał, że potrafi zrobić absolutnie wszystko i chciałaś być jak on.
4: Dokładnie tak, zawsze był moim cichym bohaterem.
0: Teraz potrafisz wymienić klocki, wymienić amortyzatory, a co ciekawe, sama wykańczasz chatę.
4: Ona w zasadzie była stawiana od fundamentów, między innymi przeze mnie.
0: Ja. I to co, i z ojcem też to wszystko, te, że fundamenty żeście kładli?
4: Fundamenty, dach, cała konstrukcja.
0: Zadzwoniłem do ciebie, Angela, bo jakoś tak mnie to fajnie poruszyło, bo powiem ci szczerze i państwu powiem, że ja nie znam się na samochodach. Remontu tym bardziej bym nie zrobił, jakoś no, tak się złożyło, że nie zdążyłem tego podłapać od swojego taty, a tobie się udało. No twój stary nauczył cię różnych rzeczy i jest twoim bohaterem.
4: Dokładnie tak.
0: Kurde, nie wszyscy mieli takie szczęście, ty miałaś. Gratuluję ci ojca, gratuluję historii i gratuluję Tysiaka, bo Tysiak leci do ciebie.
4: Jezu, jak super!
0: No i elegancko. Bardzo cię proszę, ucałuj ojca, a na wymianę klocków zgłoszę się do państwa przed zimą.
4: Zapraszam.
0: Umówieni?
3: Garażowe historie w SC Rock.
0: A może wy macie jakąś?
1: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, inicjator Międzynarodowego Dnia Bramy Garażowej. Wiśniowski.pl.
0: Jeśli macie jakąś fajną garażową historię, to proszę się zgłaszać i teraz muszę się skupić, żeby podać dobry adres strony do zgłoszeń. Garażowe historie skrok.pl. Dziękuję.

0: Radio SK Rock. I to brzmi jak ich numera, to cover, to ich wersja utworu Ramonsów z 78 roku. No ale jeśli ktoś szuka takich rzeczy nowych, to przypominamy o ostatnio wydanych nowych albumach Kasabian, Interpol czy Airborne. I tyle na razie, jeśli chodzi o nowości, a te poważne aktualności usłyszycie za chwilę w raporcie.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: A gdyby tak mieć więcej miejsca? Płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
17: Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wciąż nie dostał zaproszenia od prezydenta Nawrockiego. Akcja strażaków i ewakuacja w jednym z bloków w Krakowie.
18: SK Rock. Raport.
17: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Jak sam mówił, liczył, że najpóźniej dziś prezydent odbierze od niego ślubowanie. Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wciąż nie dostał zaproszenia od Karola Nawrockiego. Z Pałacu Prezydenckiego słyszymy, że prezydent wciąż ma wątpliwości i czeka na dokumenty potwierdzające wymagany staż zawodowy Berka. Mateusz Gąbiecki ze szczegółami. Mateuszu, impas wokół Trybunału trwa?
19: Maciej Berek, wybrany 4 września na sędziego Trybunału przez Sejm, mówił wcześniej, że oczekuje, iż prezydent odbierze od niego ślubowanie najpóźniej 16 września. Zaproszenia do prezydenta jednak nie otrzymał. Pałac Prezydencki oczekuje dokumentów potwierdzających, że Berek przez wymagane 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego.
20: Gdyby takie dokumenty były, potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.
19: Mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie może podważać decyzji posłów. Tymczasem 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego, którego Berek ma zastąpić.
21: To jest raport.
17: Akcja strażaków i ewakuacja w jednym z bloków w Krakowie. Swoje mieszkanie musiało opuścić ponad 250 osób. To potem jak na parkingu podziemnym w budynku przy ulicy Bielickiej zapalił się samochód. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, przekazał nam Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
22: Przed przybyciem strażaków z obiektu ewakuowało się 258 osób. Z
13: związku z dużym zadymieniem do środka wprowadziliśmy 4 strażaków wyposażonych w aparaty ochrony dróg oddechowych, których zadaniem jest zlokalizowanie pojazdu i ugaszenie pożaru. Na ten moment nie mamy informacji o osobach poszkodowanych.
17: Na miejscu pracuje około 50 strażaków. Wiadomo już, że całkowicie spłonęły 2 samochody. Nie wiadomo, czy były spalinowe, czy elektryczne. Trwa oddymianie.
18: Słuchacie raportu w SCRO.
17: Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerzy i właśnie dlatego w Kujawsko-Pomorskim ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafią do tych placówek, które na co dzień udostępniają miejsca na harcerskie zbiórki, czy pomagają przy biwakach. O szczegółach Dawid Olszewski.
16: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
21: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, a może jednak warto.
16: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
21: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
16: W Kujawsko-Pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
17: Przyznanie tytułu Szkoły Przyjaznej Harcerstwu nic nie kosztuje, jak się okazuje. Szkoła dostanie certyfikat albo tabliczkę i będzie miała prawo do używania tytułu.
1: Pogoda.
17: Husarze, harcerze, no w sumie blisko, nie?
22: No! Tu no. Bohater i tam bohater. Dokładnie, a ty byłeś tak. W harcerstwie?
17: Tam pióra nie.
22: Nie byłeś.
17: Nie miałem.
22: No ja też nie. Ale byłem ministrem.
17: Takiej przyjemności. O proszę,
22: też
17: widzisz.
22: Przygoda.
17: Ale byłem w wojsku na przykład, zobacz, no możemy się tak powymieniać trochę.
22: A wiesz, różnymi. Że tam gdzie mech to północ?
17: Tak.
22: To powiedz co na wschodzie.
17: Na wschodzie kraju i w centrum. Dziś najwięcej rozpogodzeń. Tam sytuacja naprawdę całkiem stabilna w pogodzie. Pochmurno w zachodnich regionach. Tam dodatkowo popada i lokalnie zagrzmi. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 17 stopni nad morzem, przez 20 na Kujawach, do 26 nawet dzisiaj na Dolnym Śląsku.
1: Kolumna Zygmunta w SCROK.
23: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa. I kto jest z nami, kto jest z nami. A na Messengerze się zgłosili Piotr, Gosia, Magda, Jacek, Sławek. A Łukasz napisał: dzień doberek. Dawid, co w tym tygodniu w kopalni? A pytanie zasadne i wstrzelił się pan idealnie, bo do kopalni zajrzymy już za moment. Będę kopał mimo wybitego palca. Zapraszam. SCROK. Razem do 18. Dawid, Zygmunt, witajcie.

0: Już czas.
1: Już czas zajrzeć do kopalni. Zębów myć nie trzeba, wystarczą czyste uszy.
2: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
1: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieco przez nas zaniedbane, wykopujemy utwory trochę przez nas zapomniane i nasze wykopalisko tygodnia to utwór z płyty London Calling. Jeśli mają Państwo jakieś skojarzenia, to bardzo proszę. Halo, halo.
3: Cześć Zygmunt, Bartuś z tej strony.
1: Cześć Bartuś.
3: No więc tak, gdy mieszkałem w Anglii, to miałem przyjaciela, Dave'a, Fleciego, Fletchera, i w ogóle nie powinien być moim przyjacielem, ani moim bratem, tak jak żartowaliśmy, że był mój brother from another mother, ponieważ on bardzo nie lubił imigrantów, więc nie powinien być w ogóle jego znajomym, powinien mnie od razu skatapultować, ale jakimś cudem zostaliśmy przyjaciółmi, niestety Dave'a już nie ma wśród nas, pije piwo teraz ze świętym Piotrem, i... Kiedy wyjdziemy w pubie? London Calling. A ty się pytałeś o London Calling.
1: London Calling, o to pytałem.
3: No i właśnie, no to właśnie takie jest powiązanie z tym London Calling, bo byliśmy w pubie. W Rugby, gdzie mieszkałem przez lat 20 parę, był taki mały pub London Calling i tam leciała muzyka punk, ska.
1: Okej.
3: Tak, i DJ jeszcze z Widnelów to wszystko puszczał. Ale to jest takie nawiązanie.
1: Ale to się pięknie łączy z naszym wykopaliskiem tygodnia.
3: No wiem.
1: To nie jest przypadek.
3: Dlatego dzwonię.
1: To pan pozwoli, że zagramy utwór Guns of Brixton z płyty London Calling.
3: Przyjemność.
1: The Clash w kopalni odkrywkowej.
3: Trzymaj się, hej.
1: Hej.

0: Hej Dawid, ty wczoraj palec sobie wybiłeś, a ja dzisiaj idąc na grzyby z psami wyłożyłam się na ulicy. Efekt jest taki, że mam poobijane kolana, zdartą skórę z rąk, z palców i prawie podbite oko. Także jest cudownie. A co do naszych siatkarzy, gdzie uważam, że siatkówka to jest nasz sport narodowy, to dzisiaj będą grać pewnie dla szczególnej osoby, bo dzisiaj jest 21. rocznica śmierci Arka Gołasia. Więc pewnie gdzieś będzie o nim w czasie meczu. I masz rację, mecz o pietruszkę, ale pierwsze miejsce w grupie jest i to najważniejsze. A i tak będzie fajnie na pewno ich oglądać. Buziaki, pa.
1: Mów do Zygmunta.
2: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Bykomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
14: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
13: A pan wie, jak to objechać?
15: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
16: Reklama.
17: Eskarok Warszawa.

0: Depeche Mode w Radiu SK Rock. A ostatnio na hali w Sofii było słychać, jak DJ puszczał Personal Jesus. No i opatrzność jest po naszej stronie. Polscy siatkarze walczą w Mistrzostwach Europy. Dzisiaj ostatni mecz w grupie, w której już zapewniliśmy sobie pierwsze miejsce. Wspominała o tym kilka minut temu nasza słuchaczka Gosia. Mecz z Bułgarią za pół godziny, a o 21:00 Olympiakos Jagiellonia w Lidze Europy. A więcej nie tylko o sporcie, za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry,
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock.

0: policjanta i zaczął uciekać ścieżką między pieszymi na hulajnodze elektrycznej. Pościg zakończył się, gdy stracił równowagę i się przewrócił, a został ukrany mandatem w wysokości 5000 zł.
1: To jest raport.
0: Szef koncernu Meta, właściciel Facebooka Mark Zuckerberg, odrzucił wszystkie apele o wstrzymanie lub spowolnienie prac nad rozwojem sztucznej inteligencji. Według niego najlepszym zabezpieczeniem przed zagrożeniami związanymi z AI są mechanizmy rynkowe oraz odpowiedzialność prawna.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
0: Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Dziś zmierzą się w Sofii z Bułgarią.
3: Bułgarią 3-0.
4: Tak łatwo pójdzie?
3: Oczywiście.
5: Damy radę.
6: Chociaż nie zapominajmy, to jest wicemistrz świata, nie? Polacy trzecie miejsce Mistrzostwa Świata, ale myślę, że 3-1 będzie dla Polski.
0: Z kibicami biało-czerwonych przed meczem z Bułgarami rozmawiał Rafał Różycki. Początek tego pojedynku na parkiecie o 18:00. Dodam tylko, że Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Limp Bizkit w programie Kolumna Zygmunta w ST Rock. I przy okazji tych dźwięków chciałbym bardzo mocno pozdrowić Zamilską. To nasza polska gwiazda muzyki elektronicznej. Zamilska twierdzi, że ten numer to jeden z najlepszych utworów motywujących do działania. No a Zamilska, mimo że elektroniczna, to z tego co wiem, lubi też rocka, a nawet metal.
1: A co się panu podoba? Dzień dobry!
2: Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu.
0: Krzysztof Sagałowski.
3: I ten cytat, i to motto będzie przyświecało dzisiejszemu odcinkowi Człowieka z Metalu, w którym będziemy słuchać metalowych hitów. Przebojów, które znają i kochają chyba wszyscy. Do usłyszenia o 21.
0: Człowiek z Metalu, polecamy.
4: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
9: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: za moim oknem. Za moim oknem piękna pogoda. Można korzystać. Życzę Państwu dobrej pogody i pogody ducha. Za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, czyli sporo aktualności z rockowego świata, a ja melduję się jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15:00. Pa, pa.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes. Less stress.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Reklama. Głowica bojowa rosyjskiego drona znaleziona w Zachodniopomorskim została unieszkodliwiona. I już jest źle, a od poniedziałku czeka nas totalny paraliż. To w Łodzi.
11: SK Rock. Raport.
10: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się dziś zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie, a analitycy rynku paliw alarmują, że na tym może się nie skończyć. O szczegółach Mateusz Chłyston.
12: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
13: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce, dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego. Huti zajęli ważny port Mokka.
12: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
14: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
15: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
12: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
11: To jest raport.
10: Głowica bojowa rosyjskiego drona znaleziona w Zachodniopomorskiem została unieszkodliwiona. Saperzy wysadzili ją na plaży w kontrolowanych warunkach. Bezzałogowiec odnaleziony w rejonie Rusinowa trafił na teren wojskowy, gdzie jest teraz szczegółowo badany, o czym ze szczegółami Mateusz Gąbiewski.
16: Saperzy oddzielili głowicę odłamkowo burzącą od drona, a następnie bezpiecznie zdetonowali ją na plaży. Zawierała około 4 kg materiału wybuchowego.
17: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
16: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Prokuratura potwierdziła, że bezzałogowiec to dron Gerbera 2, czyli maszyna produkowana i używana przez Rosję. Śledczy ustalają teraz, skąd wystartowała i dokąd miała dolecieć.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Już jest źle, a od poniedziałku czeka nas totalny paraliż. Łodzianie szykują się na utrudnienia związane z jednoczesną budową dwóch tuneli pod centrum miasta, tak zwanym łódzkim metrem i koleją dużych prędkości. Dla mieszkańców oznacza to jeszcze większe korki. Od 3 lat dla ruchu kołowego zamknięte jest jedno z najważniejszych skrzyżowań w mieście, Kościuszki i Zielonej, a za kilka dni wyłączone zostaną kolejne ulice. O tym Grzegorz Mnich.
18: Zdaniem kierowców po Łodzi jeździ się źle, a będzie jeszcze gorzej.
19: Sparaliżuje część miasta, jeszcze większe korki, jeszcze więcej będzie natężenie ruchu.
20: Godzina szczytu na pewno będzie problematyczne.
18: Od poniedziałku zamknięta zostanie w centrum ulica Żeligowskiego i Struga przy Alei Włókniarzy, a jeszcze w tym roku ulica Gdańska.
21: Główne ulice wyłączone, no to będzie się źle.
0: chodziło jeszcze gorzej. To już nie wiem, jak to będzie.
18: Budowane tam będą komory szlakowe, czyli wyjścia ewakuacyjne podziemnej kolei, wyjaśnia Mateusz Kura z Portu Polska.
2: To dotknie ludzi.
18: Czy rower to jest dobre rozwiązanie na korki w Łodzi?
21: Jest najlepszym rozwiązaniem.
22: Również polecam rowerek miejski albo swój prywatny.
18: Wśród kierowców można usłyszeć opinię, że w Łodzi budowany jest co najmniej o jeden tunel za dużo.
10: Drążenie tunelu kolei dużych prędkości rozpocznie się na wiosnę. Wtedy pojawi się też pytanie, czy śródmiejskie kamienice to wytrzymają. Przypomnijmy, podczas drążenia tunelu przed 2 laty budynki w Łodzi zaczęły pękać, a jedna z kamienic zawaliła się.
4: Pogoda.
10: Chyba najlepsza pogoda dzisiaj na wschodzie kraju, też w centrum. Pochmurno, szczególnie w zachodnich regionach. Tam dodatkowo przelotnie może popadać, a nawet zagrzmi. Na termometrach od 17 stopni nad morzem do 25 na Dolnym Śląsku.
4: Eskarok Radar.
23: A w tej godzinie naszego spotkania wyjaśnimy ogólnoświatową pomyłkę, do której doszło w kontekście zespołu New Order. Oddamy głos Noelowi w temacie trasy koncertowej Oasis. Pojawi się też zespół, który właśnie wyprzedał swój polski koncert. Ale zanim to wszystko, czas na środową porcję muzycznych warzyw. Jakby coś, to ziemniaki możecie zostawić. To Dani California, to Red Hot Chili Peppers. I to właśnie tak rozpoczynamy nasze środowe spotkanie na antenie Eski Rock w Radarze. 4,5 minuty po godzinie 18. No to co? Za chwilę jeszcze będzie o Noelu. Słów kilka.

co dzieje się wokół braci Gallagher. Film zatytułowany tak jak ten utwór widziałem już na afiszach polskich kin z datami. Proszę zerkać. Wspominałem w tym tygodniu, jak to wszystko będzie wyglądać, jeśli chodzi o formację Oasis. No bo w końcu dużo się dzieje, jak wspomniałem. W piątek zobaczyliśmy pokaz dronów nad stadionem w Manchesterze z datą poniedziałkową. W poniedziałek dostaliśmy datę tej najnowszej trasy koncertowej Oasis w 2027 roku. No i dzieje się do tej środy. Fani pytają, czy to oznacza, że ta przyszłoroczna trasa koncertowa to nie tylko kilka, no powiedzmy, odgrzewanych muzycznych kotletów, ale może także nowa płyta. To już panowie zdementowali, żeby było jasne. Natomiast z drugiej strony Noel Gallagher dzisiaj w wywiadzie dla NME powiedział i obiecuje, że trasa koncertowa Oasis będzie o wiele lepsza niż trasa z 2025 roku. Jak mówi, wszyscy będziemy o wiele bardziej zrelaksowani. No to czekamy na ten relaks od panów z Oasis. To teraz czas na zrelaksowanych panów zespołu The Killers, którzy biją rekordy. W końcu od 520 tygodni, od 10 lat właśnie ten utwór jest cały czas na listach przebojów Wielkiej Brytanii. A w końcu chodziło o zazdrość. I to właśnie ten utwór zmienił osobistą historię w kultowy refren zespołu The Killers.

Tak myślę, że cały świat powinien dzisiaj dziękować pani Sarze, żonie pana Erika Bazyliana, że ta poszła nieco wcześniej spać, bo dzięki temu Erik zaczął eksperymentować z grą na gitarze. Jak sam wspominał w wywiadach, tekst po prostu sam z niego wyleciał, spisał go w swoim domowym studio i takie piękne rzeczy powstały. To lata temu. Pani John, to One of Us. Cudowne dźwięki. To teraz, drodzy Państwo, zmieniamy nieco klimat na rzecz zespołu, który właściwie ogłosił swoją wizytę jakiś tydzień temu w naszym kraju. Dwa dni temu już ten koncert został całkowicie wyprzedany. Chodzi o zespół, który nie był widoczny u nas od ponad 10 lat. No i wracają, na szczęście. I mało tego, wracają także z tym nowym singlem. To Dying in Reverse to nowy Cage the Elephant. Zespół, który już w lutym przyszłego roku w krakowskim studio. Zaś czuję, że niebawem dojdzie jeszcze kolejna data koncertowa, skoro w niecały tydzień ten koncert się całkowicie wyprzedał.

0: I gdyby nie ten garaż za domem Kurta Cobaina w Olympii w stanie Waszyngton, no to pewnie wielu takich utworów byśmy nie usłyszeli. To właśnie w takich surowych, garażowych warunkach w tym 91 roku Kurt, Chris i Dave jamowali i dopracowywali wtedy materiał na album Nevermind, w tym słynny riff do Come As You Are. Zresztą w takich garażowych warunkach powstaje mnóstwo wspaniałości, a jeśli i wy macie historię, która narodziła się w garażu, czy to pierwszy zespół, odremontowany samodzielnie motocykl, albo po prostu pasja, która jest z wami cały czas, no to codziennie w kolumnie Zygmunta możecie zgarnąć 1000 zł na realizację tej garażowej pasji.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Od słuchacza dla syna wszystkiego najlepszego, z tego co pamiętam, syn skończył lat 13 i zaczął 14 rok swojego życia.
3: No i źle pamiętasz, bo skończył 12, zaczął 13 rok, ale wszystko przed nim w takim razie, nie ubiegaj faktów.
2: Nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy skończy się moja współpraca z panem Wojciechem.
3: Proszę państwa, ja przypomnę, że redaktor Olszewski kiedyś powiedział na antenie, że jego córka ma między 7 a 12 rokiem życia.
2: Nielegalne wyścigi się skończyły w Łodzi, skończyły się interwencją policji, zatrzymano 5 osób w wieku od 19 do 22 lat.
3: Starsi uciekli.
2: Mieli szybsze samochody.
3: Czerwone.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: A gdyby tak mieć więcej miejsca? Płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
9: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
1: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
1: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodź

0: Widzisz, sprawdzasz, wiesz. Info ulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
4: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Reklama.

Pierwotnie ten tekst od Jamesa Hetfielda był na tyle szokujący, że menadżerowie i producent tej płyty musieli usiąść z Larsem i z Jamesem i przekonać ich, że trzeba co po niektóre rzeczy zmienić. Szokujące, drodzy Państwo, jest to, co dzisiaj powiedziała Jillian Gilbert z New Order, która poinformowała, że to ona, a nie jej mąż Steven Morris, choruje na raka. Ja wiem, że to teraz brzmi trochę zabawnie, no bo jak to jest możliwe, ale faktycznie media na świecie pomyliły się najwidoczniej, ponieważ wcześniejsze doniesienia sugerowały, że problemy zdrowotne dotyczą właśnie perkusisty New Order. Drodzy Państwo, ja też z tego miejsca informowałem jeszcze kilka dni temu za magazynem Rolling Stone te słowa, które nas wgniotły w fotel, kiedy Steven powiedział wprost, cytuję: nie chcę rozwodzić się nad tym, co to za choroba, ale jest całkiem poważna. To nie jest coś, na co ktoś znajdzie lekarstwo. Tak wspominał jeszcze kilka dni temu, a dzisiaj jego żona wspomina, że to nie mąż, tylko ona. Jak mówi, chciałabym delikatnie wyjaśnić nieporozumienie, które wynikło z tego wywiadu. Niektóre wypowiedzi zostały błędnie zinterpretowane, przez co ludzie uwierzyli, że to Steven jest poważnie chory. Na szczęście on czuje się dobrze, to ja, podobnie jak wiele innych osób, żyję z chorobą nowotworową, poinformowała dzisiaj pani Gilbert. To tak w gwoli wyjaśnienia, ponieważ byłem wam winny tego wszystkiego. No i tak samo jak winny był także magazyn Rolling Stone, który puścił takie informacje. I teraz tylko pytanie, kto zawinił. To Blue Monday, to New Order w SC Rock.

0: I po takim cudownym przyjacielskim rozstaniu, do którego doszło 15 lat temu, nikt z nich nie myślał o powrocie. To R.E.M., które nie ma żadnej motywacji, by wrócić do grania wspólnego, chociaż były takie podrygi w ostatnich miesiącach, nawet latach. Natomiast warto wspomnieć o tym, że to nie jest koniec, dlatego że Michael Stipe, czyli lider tego zespołu, pamiętamy jak w kwietniu tego roku w programie The Late Show with Stephen Colbert miał powiedzieć, że będzie nowa płyta. Mało tego, zagrał także utwór The Rest of Ever. No i my czekamy na zdecydowanie więcej tych nowych dźwięków od Michaela Stipe'a z R.E.M.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam jutro w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
6: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
5: A pan wie, jak to objechać?
7: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: 4 inwestycje, 4 różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
18: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Reklama.
8: Eskarok Radar.
7: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze będzie o dużym i małym boksie muzycznym. Zagramy nową Irę. Powiemy także o ostatniej rozmowie o z jego sturką. Ale zanim to wszystko, czas na utwór, który początkowo był słaby i nie pasował do rockowego wizerunku tego zespołu. I to były słowa Johna sprzed lat, ale nagle Richie Sambora trochę pozmieniał, trochę przearanżował, przekonał Johna, że to może być wielki hit Bon Jovi i wiecie co? No i się udało. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. To Living on a Prayer. I oczywiście on, John, no i pozostali.

Był taki moment, że nawet zapomniała tekstu tego swojego słynnego utworu, ale jednocześnie w tym samym momencie się zakochała. To był 88 rok, to był plan kultowego programu Saturday Night Live i kiedy śpiewała właśnie ten hit, spojrzała w obiektyw, zobaczyła stojącego tuż obok operatora kamery Paula Simona z duetu Simon & Garfunkel. Spojrzał podobno na nią tak głęboko, że zapomniała tekstu własnej piosenki. Do dziś powtarza dzieciom, że ten moment potknięcia na wizji to chwila, w której ich rodzice się zakochali. Jakże hollywoodzkie, prawda? Teraz będzie nie mniej hollywoodzkie, chociaż ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tego, co dzisiaj przedstawił pan Bob Dylan. Bob Dylan dzisiaj zapowiedział swój wyjątkowy, wielki muzyczny boks. Mówię, że wielki muzyczny boks, no bo 39 płyt w boksie to robi wrażenie i to wszystko przy okazji drugiej części słynnej trasy koncertowej z 76 roku, czyli Rolling Thunder Review. Dlaczego o tym wspominam? No bo wśród tych 381 nagrań z 39 płyt, uwaga, aż 371 nigdy wcześniej nie trafiło do oficjalnej dystrybucji. A to oznacza, że tylko 10 utworów znamy, a 371 są totalną ciekawostką, które trafią na te 39 płyt. Tanio nie będzie, dodam, będzie też piękny akcent koncertowy, szczególnie dla tych, którzy uwielbiają Boba Dylana. On wiele lat temu, w 76 roku, brał udział w takim koncercie, na którym później ten koncert został wydany na trzech płytach winylowych. Chodzi o Tarrant County Convention Center Arena Fort Worth. To był 16 maja 76 roku. To była bardzo ważna koncertówka w dorobku pana właśnie Boba Dylana. I ta zostanie wydana jeszcze raz właśnie w kontekście tych 39 płyt. Szokujące, szokujące. Ale dzisiaj też będziemy mówić o nieco skromniejszym zestawie płyt bez 381 nagrań. Kiedy temu facetowi skończą się nagrania?

I myślę, że kiedy Jack White tworzył ten utwór, kompletnie nie spodziewał się tego, że ten utwór stanie się absolutnym fenomenem kulturowym. Po dziś dzień pamiętam to, co wydarzyło się w Hamburgu 12 lat temu, kiedy przy okazji hucznych obchodów tamtejszego portu ogromny statek pasażerski wprawił w osłupienie tysiące widzów, które to osoby zgromadziły się na nabrzeżu, bo zamiast tradycyjnego, monotonnego ryczenia tego wielkiego statku, jego zautomatyzowane syreny mgłowe idealnie odegrały basowy motyw z utworu Jacka White'a. Do dzisiaj pamiętam ten krótki fragment, który robi wrażenie. Myślę, że wrażenie będzie na nas robić także wielki powrót zespołu Iry do brzmień z lat 90. Artur Gadowski mówi, że po prostu grają mocniej, bo taka też jest cała płyta. I dodaje, że zapowiedzią jest singiel i myśli, że brzmienie tej piosenki oddaje brzmienie płyty, bo postanowili sobie tak właśnie trochę mocniej pograć. Więcej także o tym mocniejszym graniu myślę, że jutro opowiedzą, kiedy pojawią się w kawałkach mojego życia po 21 u Wojtka Góralskiego. Ale jeszcze nie chcę jakoś tak wychodzić przed szereg. Zagrajmy zatem tę nowość od Iry. To za każdy dzień w Estrock.

0: To Black Sabbath, to Iron Man. Ozzy to jednak był człowiek z żelaza, bo najprawdopodobniej wiedział, że umiera i potrafił tak wyjątkowo porozmawiać na koniec z własną rodziną. Kelly Osbourne dzisiaj wspomniała, że kazał jej usiąść. To było na 3 dni przed jego śmiercią. Powiedział: przez resztę życia będziesz wiedziała, że na tej planecie był jeden człowiek, który cię naprawdę kochał. Jak mówi, zaczęłam płakać i powiedziałam: proszę, nie mów tak. A Ozzy odpowiedział: wiesz, że nie będę tu na zawsze. I 3 dni później go już nie było.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę...

0: 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Canal Plus.
10: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
12: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen. Samochody dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: Reklama.
16: Dobrze rokuje.

to Jędrzej ze swoimi pogubionymi częściami od zestawu. Natomiast my znaleźliśmy właśnie zaskakujący nowy boks od zespołu Def Leppard. Czwarty tom pudełkowych albumów tego zespołu, który przybliża ich historię i zawiera też bogaty wybór rzadkich utworów. Tak naprawdę dostaliśmy wyjątkowe dzieła, czyli Volume 4. Tak właśnie zatytułowany jest ten boks, który zawiera album z 2015 roku. Jest album z 2022. Jest Drastic Symphonies. Jest mnóstwo tak naprawdę wspaniałości. Są trzy albumy plus czwarty, który jest z rarytasami, które przygotowane są przez frontmana Joe Elliotta. A gdybyście pytali o te rarytasy, to Def Leppard, wypuszczając ten nowy boks z tymi niepublikowanymi wcześniej coverami, pokusił się o kompozycję The Beatles Revolution. My dzisiaj sięgamy po oryginał. To Beatlesi w Esterok.

0: dzisiaj nawet te plamy na słońcu, temu słońcu nie przeszkadzały, a szczególnie tym, którzy dzisiaj weszli na chwilę na zewnątrz. Tak, dzisiaj było całkiem przyjemnie. Z drugiej strony nie będzie aż tak przyjemnie w przyszłym roku, jeśli chodzi o plany koncertowe Kazika. One będą zdecydowanie mniejsze niż te, do których nas Kazik Staszewski przygotował. W kontekście chociażby pomarańczowej trasy, czy tej akustycznej. Będzie zdecydowanie mniej. Natomiast złośliwi pytają, czy skoro Kazika Staszewskiego przynajmniej koncertowo mniej będzie, to czy będzie go teraz politycznie więcej? To tak a propos tego komentarza politycznego, który pojawił się w kontekście cen paliw od Kazika Staszewskiego. No, niektórzy zmartwieni boją się, że te proporcje zostaną zaburzone, a nie daj Bóg, jeszcze Kazik Staszewski pomyśli sobie, żeby pójść do tego takiego okrągłego budynku na Wiejskiej, gdzie kiedyś pewien muzyk już tam zawędrował i jak wiemy, no zrobił to, co zrobił. Chyba niewiele dobrego.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
1: Łukasz Bąk.
3: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Co robimy w sobotę, 19 września?
6: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
5: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
6: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
5: A w niedzielę?
6: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
5: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
7: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
9: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Mocha Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
12: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
13: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
14: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
16: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
18: Koncert?
17: Lepiej, festiwal.
18: A kto gra?
17: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
18: Okej, na taki festiwal to ja idę.
17: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
19: Reklama.
20: Escaro Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zajrzymy do tematu napaści seksualnej przez Stevena Tylera. A cuda się tam dzieją. Zagramy nową, świeżą krew i przede wszystkim nowego Slipknota. Escaro. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który już za 2 tygodnie pokaże w kinach film o sobie. To właśnie oni, to Linkin Park. Michał Prokopowicz, to ja, kłaniam się i zapraszam do 21:00. To Somewhere I Belong.

0: Wracamy do tematu, o którym mówiliśmy w ostatnich miesiącach. Ale to będzie szokujący update, dlatego że pani sędzia hrabstwa Los Angeles wczoraj niespodziewanie wyłączyła się z głośnego pozwu o napaść seksualną przeciwko Stevenowi Tylerowi. I to było na tyle nieoczywiste zwrot akcji, że w końcu ten proces był zaplanowany na 2 tygodnie do przodu. No i przed rozpoczęciem procesu w sprawie oskarżeń, jakoby wokalista Aerosmith miał molestować Julię Misley, gdy była nieletnia w latach 70., nagle okazuje się, że pani sędzia rezygnuje na 2 tygodnie przed rozpoczęciem rozprawy. Kiedy próbowałem dowiedzieć się, dlaczego tak naprawdę, jakie były powody, że pani sędzia hrabstwa Los Angeles zrezygnowała z orzekania w tej sprawie, no to podobno, cytuję, miała niedawno odkryć swoją podstawę dyskwalifikacji i niemożność podejmowania dalszych działań. Kurczę, nawet jak rezygnują, to i tak jest ten bełkot prawniczy. Niemniej u nas po prostu, po polsku i prosto. Panie i panowie, z Łodzi teraz świeża krew. Nawet w Jarocinie byli w tym roku.
1: To jest świeża krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, czas na kolejną świeżą krew w SC Rock, a dzisiaj ze mną i z Państwem zespół Cast prosto z Łodzi. Zaraz się dowiemy, co grają, jak grają, usłyszymy. Najpierw dowiedzmy się, kto z tego pięknego zespołu do nas dzisiaj dotarł. Dzień dobry, panowie, przedstawiajcie się.
3: No dotarliśmy w komplecie. Mateusz Ziąbka, czyli wokal i teksty.
4: Michał Górny, perkusja.
5: Mateusz Stołowski, bas.
6: Dominik Kalisz, syntezatory.
7: I Michał Mikołajczyk, gitara.
2: Dzień dobry, witam was serdecznie. Bardzo miło mi was poznać osobiście, bo dotychczas miałem okazję obcować z waszą muzyką przez komputer, przez telefon. Teraz w końcu mogę sobie z wami chwilę porozmawiać i bardzo się cieszę z tego powodu. Jak byście scharakteryzowali swój zespół? Jak byście go przedstawili osobom, które dopiero będą miały z nim po raz pierwszy do czynienia?
3: To jest zawsze trudne pytanie do nas, bo te regułki w naszym przypadku są dosyć ciężkie, bo staramy się nie szufladkować swojej muzyki, odkąd zaczęliśmy. Ale powiedzmy, że ktoś, kto porusza się w okołorokowym graniu, ale też z takim dużym wsparciem, myślę, syntezatorowych brzmień. A po drugie, to chyba przede wszystkim też dla osób, które są nastawione na teksty i na jakiś tam przekaz, na polskie teksty przede wszystkim. Ale też w takim sosie no nieoczywistym. To nie jest taka typowa rockowa muzyka, gdzie każdy sobie wyobraża, że sobie poskacze i potupie tylko i wyłącznie. Staramy się raczej zmuszać do myślenia i do tego, żeby się w tej muzyce przejrzeć i gdzieś tam, żeby została po prostu na dłużej. Także staramy się angażować. Jest to taka chyba nasza najważniejsza cecha. Jesteśmy zespołem, który gra muzykę przede wszystkim właśnie angażującą dla słuchacza, więc tak bym to w skrócie określił.
2: Trzeba się trochę skupić, wsłuchać, przeanalizować teksty. Od kiedy istniejecie?
3: No już 10 lat właściwie można powiedzieć, że istniejemy, odkąd się w jakiś listopadowy wieczór skrzyknęliśmy na początku w takim okrojonym składzie i swoje szwendanie się po mieście przeobraziliśmy w robienie muzyki, bo przed 2016 rokiem każdy, że nie wiem czy każdy z nas, ale czy pewnie część z nas występowała głównie przed lustrem i to było takie nasze chyba marzenie. A potem się to zaczęło ewoluować i to pierwsze jakby w sumie lata nie były jakimś takim zalążkiem czegoś profesjonalnego, bardziej graliśmy dla siebie, to było takie garażowe granie. Nagraliśmy w sumie płytę Milion Pomysłów na Siebie w 2019 roku, ale jako taki przełomowy moment wskazałbym rok 22 i dostaliśmy się do producenta, z którym pracujemy do dzisiaj, czyli do Pawła Cieślaka i on nas troszeczkę zdefiniował, że tak powiem okrzesał i moim zdaniem to jest taki nowy start, ten 22 rok, a finalnie płyta, którą realizował wtedy Paweł, wyszła w 2024, a właściwie nowa jest już na horyzoncie. Jeszcze.
2: Czyli to będzie już trzecia tak naprawdę.
3: Będzie to
2: tak?
3: Trzecia płyta i chyba taka najdojrzalsza ze wszystkich, można tak powiedzieć. No ale single jeszcze przed nami, wyjdzie prawdopodobnie wiosną 2027. Także przez to, że ten nowy start nastąpił w 2022 roku dla mnie, to nie mam tego poczucia, że istniejemy już dyszkę.
2: Zapowiedzmy, jakim kawałkiem się przedstawicie, a potem pogadamy sobie, bo proszę Państwa, nie wszyscy mówią, tylko po prostu wybrali przedstawiciela, który przedstawił
3: Michał
2: zespół.
3: Powiedz może.
2: Króciutko o piosence, a potem w wersji podcastowej pogadam sobie z każdym z Was, bo jestem ciekaw tego, jak ten zespół wygląda od środka.
4: Przed Państwem Samolot do raju, utwór mówiący o tym, że ten raj i radość życia niekoniecznie jest schowana za tymi trudno osiągalnymi rzeczami i miejscami i o tym, że to, co może być dla nas najlepsze, to co jest tuż obok.

W ostatnich dniach nie ukrywam, że dostałem od Was kilka wiadomości. Czy mógłbym zaprezentować na antenie Eski Rock w Radarze nowe dźwięki z nadchodzącej płyty Slipknota? No, skoro już tak pukamy do nieba bram, to czas zejść do piekła. Oj, mam dla Was tego nowego Slipknota, natomiast mały disclaimer, mała informacja zwrotna. To nie jest reprezentant nowej płyty Slipknota, ponieważ po premierze tych dźwięków, no, świat trochę był zaskoczony, że tak teraz ma brzmieć nowy Slipknot. No i bardzo szybko Jim Root zabrał głos, mówiąc, że nie jest to zbyt reprezentatywny dla pozostałych piosenek element. Mówi, że utwór Arsenal, bo on za chwilę zabrzmi po raz pierwszy na antenie Eski Rock w Radarze, jak mówi, był utworem, który mogliśmy szybko wypuścić, podczas gdy pracujemy nad resztą płyty. Więc żeby nie było, te dźwięki, które za chwilę premierowo pojawią się na antenie Eski Rock, to nie jest reprezentant nowej płyty Slipknota. To po prostu nowość wypuszczona przez nich, natomiast podobno nowa płyta ma brzmieć nieco inaczej. I hope no bad people show.

0: i pomyśleć, że ten utwór czekał w szufladzie aż 7 lat. Kiedy to pan Rudolf Schenker skomponował ten utwór w 76 roku, zaniósł go do lidera i głównego wtedy gitarzysty zespołu, pana Uliego. Ten odrzucił bardzo szybko ten pomysł. Powiedział, że jest zbyt komercyjny, no i nie pasuje do, wtedy określił, psychodelicznego i surowego brzmienia Skorpionsów. No i pan Schenker czekał. Czekał aż do 83 roku. 7 lat, aż zespół dojdzie do nagrania tego wielkiego przeboju swojego. No i panowie poszli po rozum do głowy. No i jak słychać, na szczęście wszystko skończyło się happy endem.
1: Reklama. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes. Less stress.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Reklama.

Wiele można powiedzieć o pani Joan Jett, ale nie to, że miała złą reputację. Wiele rzeczy można powiedzieć o Kanadzie, ale najlepiej, jak będzie o tym opowiadać pan Bryan Adams. Ten sam Bryan Adams, który, uwaga, przy okazji swoich najnowszych wyprzedanych koncertów w Sydney i Melbourne zapowiedział bardzo ciekawy, jedyny akustyczny występ. Pomyślałem, że o tym wspomnę, bo to rzadko się dzieje. Miejmy nadzieję, że także takie piękne rarytasy nad Wisłą. Ale my teraz nie o tym, bo w końcu o tej Kanadzie, bowiem 6 listopada na sklepowych półkach pojawi się osobisty hołd dla Kanady, kraju, w którym dorastał Bryan Adams, który ukształtował jego życie oraz jego muzyczną twórczość. How It's Going to właśnie ta płyta, na której znajdzie się 12 utworów inspirowanych ludźmi, miejscami, krajobrazami i historiami Kanady. I właśnie teraz o tej jednej z ważniejszych historii, o wyjątkowym maratonie, o facecie, który przebiegł ponad 5000 kilometrów. To The Ballad of Terry Fox i Bryan Adams w SC Rock.

0: I chyba nie dało się piękniejszym elementem muzycznym zapowiedzieć tego, co już za kilka chwil na Teniański Rok. To Motorhead, to Lemmy, to Ace of Spades, a za chwilę on, człowiek z metalu, Krzysiu Sokołowski. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00, no i z tego miejsca przyjemnego czwartku wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SZ Rock.
2: Pełen podziwu do tego, co zrobili, do tego, jak się w ogóle armia ukraińska przeszkoliła przez ten okres czasu. Dla mnie Ukraina, już wtedy mówiłem, że dla mnie Ukraina mentalnie już wygrała. Oni mentalnie są zwycięzcami. Co by się nie stało, oni mentalnie wygrali. A dla mnie Rosjanie strasznie dali ciała na tej wojnie. I de facto, jakby się ona teraz nie skończyła, Ukraińcy pokazali klasę. Nie ma imperium, które jest nie do pokonania. Zresztą to samo pokazali Afgańczycy z Amerykanami.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w SZ Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube SZ Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
12: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
11: I w ekstra cenie, to rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Regulamin na circlek.pl.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Reklama. Już teraz nadchodzi. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
14: Dzień dobry wieczór, ludzie z metalu. Dziś na samym wstępie już chyba wyczuwacie, że jestem podniecony. Tak, tego słowa mam nadzieję, że i wam, i mnie trochę też brakowało, a bardziej tego stanu. Tego właśnie podniecenia. A z czegóż ono wynika? Otóż z faktu, że dzisiaj postawiłem na heavy metalowe hity. Fakt, wiem, przepraszam, dziś znowu nie ma tak zwanego live'a na żywo, ale już w przyszłym tygodniu razem z Klaudią Antoszewski nadrabiamy i będzie można nas nie tylko słyszeć, ale i widzieć na tak zwanej aplikacji z nutką. Dzisiejszy program chciałbym rozpocząć od słynnego cytatu inżyniera Mamonia. Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu. No i właśnie ja dzisiaj postawiłem na takie melodie, które już nawet nie raz słyszałem i podejrzewam, że tak samo jest w waszym przypadku. I zacznijmy od klasyka. Cofamy się do 72 roku. Tak, dobrze słyszeliście, już wtedy można powiedzieć, że zostały ukute, czy wykute w metalowych gitarach pierwsze metalowe dźwięki. A tak się stało za sprawą zespołu Deep Purple i kawałka Smoke on the Water. To może posłuchajmy, a później opowiem wam historię związaną z tym numerem, bo oczywiście tradycyjnie się rozgadałem, a dzisiaj sobie założyłem, że będę gadał jak najmniej, żeby jak najwięcej muzyczki puścić, ale zauważyłem albo usłyszałem, że tak sobie wmawiam co tydzień i co tydzień jakoś się nie udaje. Dobra, posłuchajmy, a za chwilę historyjka o Smoke on the Water.

No i zgodnie z obietnicą, historyjka związana z utworem Smoke on the Water. Otóż inspiracją do powstania tego kawałka był pożar kasyna w szwajcarskim Montreux, do którego doszło 4 grudnia 1971 roku. Zespół miał rozpocząć tam nagrywanie albumu Machine Head tuż po koncercie Franka Zappy. Jednak w trakcie występu ktoś wystrzelił w stronę sufitu z pistoletu sygnałowego, wywołując pożar budynku. Muzycy Deep Purple znajdowali się wśród publiczności. Wokalista Ian Gillan wspominał, że siedząca za nim osoba wystrzeliła dwie race, które trafiły w górny narożnik budynku, błyskawicznie wzniecając ogień. Zappa przerwał koncert i pomógł w przeprowadzeniu sprawnej ewakuacji. Członkowie Deep Purple obserwowali pożar z pobliskiej restauracji. Gdy ogień przygasł, tafla Jeziora Genewskiego, nad którym położone było kasyno, pokryła się warstwą dymu. Widok ten zainspirował basistę Rogera Glovera do wymyślenia tytułu Smoke on the Water, a Gillan napisał tekst opisujący historię nagrywania płyty Machine Head w tych niezwykłych okolicznościach. Zespół przeniósł się do hotelu Grand w Montreux, gdzie zarejestrował materiał, korzystając z mobilnego studia nagraniowego należącego do Rolling Stonesów. Potrzebowali jeszcze jednego utworu, więc stworzyli Smoke on the Water, łącząc tekst Gillana z riffem wymyślonym przez gitarzystę Richiego Blackmora. W efekcie powstała piosenka opowiadająca o tych nietypowych wydarzeniach zaledwie kilka dni po ich zaistnieniu. Sesje nagraniowe odbywały się bowiem w dniach od 6 do 21 grudnia 1971 roku. Ja przytoczę fragment tekstu dla tych, którzy na przykład są leniwi i nigdy sobie go nie przełożyli na język polski. Przybyliśmy do Montreux nad brzeg Jeziora Genewskiego, by nagrywać w mobilnym studiu. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu. Frank Zappa and the Mothers grali w najlepszym lokalu w okolicy, lecz jakiś głupek z pistoletem sygnałowym doszczętnie spalił to miejsce. Dym na wodzie, ogień na niebie. A teraz przechodzimy do kolejnego metalowego hitu. Stricte heavy metalowego będzie to Iron Man od Black Sabbath.

0: czyli Krzysiek Sokołowski w ESC Rock.
1: To ja tylko przypomnę, że dzisiejszy program dotyczy metalowych, no przede wszystkim heavy metalowych hitów. Zawężam troszkę to spektrum, dlatego że oczywiście metal jest bardzo takim szerokim pojęciem i ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, a gdzie jakieś kawałki black metalowe albo stricte death metalowe, nie wiem, grind korowo metalowe. Skupiamy się tutaj dzisiaj raczej na stricte heavy metalowych numerach z drobnymi ewentualnie odchyłami w stronę taką delikatniejszą lub trochę cięższą. W związku z tym, że przed chwilą usłyszeliśmy Iron Mana, to pomyślałem, że kolejnym wyborem byłoby coś może od Ozziego, w sensie dobrym pomysłem. No i postawiłem na Crazy Train. Jeśli chodzi o ten kawałek, to w tym utworze, właściwie w tym tekście, można powiedzieć, że Ozzy zadaje pytanie. Kiedy wszyscy nauczymy się kochać w świecie, który oszalał? Ozzy napisał tę piosenkę wspólnie z gitarzystą Randym Rhoadsem i basistą Bobem Daisleyem. W jednym z wywiadów Daisley wyjaśnił, jak powstawał ten utwór. Randy miał podstawowy riff, ten charakterystyczny motyw przewodni. Potem wspólnie pracowaliśmy nad muzyką. Potrzebował podkładu do solówki, więc wymyśliłem układ akordów, do których mógłby grać. Zanim utwór w ogóle zyskał tytuł, pracowaliśmy z Randym nad muzyką. Randy używał efektów gitarowych, a z jego wzmacniacza wydobywał się dziwny, warkoczący dźwięk w psychodelicznym stylu. Randy pasjonował się pociągami. Kolekcjonował ich modele, podobnie jak ja. Powiedziałem więc, Randy, to brzmi jak pociąg, ale brzmi to super. I dodałem, szalony pociąg. No, szli wiadomo, Crazy Train. Tak właśnie narodził się ten tytuł. Potem Ozzy zaczął śpiewać melodię i frazować dokładnie tak, jak to ostatecznie wyszło w nagraniu, a ja zacząłem pisać do tego tekst. Posłuchajmy więc.

0: Reklama.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. 4 paki piwa w puszkach. Różne rodzaje. 1+1 opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
5: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
6: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
5: Czekam na was w Linku.
6: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
11: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
12: Już teraz nadchodzi. Teraz nadchodzi. Człowiek z metalu. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
13: Ależ ten nieodżałowany Ronnie James Dio śpiewał. Kolejny hit to oczywiście Holy Diver. Kolejny hit na dzisiejszej, można powiedzieć, liście metalowych przebojów. Kolejnym, który rozbrzmi z waszych głośników, to Breaking the Law, oczywiście od zespołu Judas Priest, czyli rok 1980 i słynna płyta British Steel. Tak się składa, że utwór został wydany w ogóle jako singiel promujący ten album i stał się jednym z najważniejszych i najbardziej przełomowych kawałków Judasów. Obecnie uznaje się go za jeden z najsłynniejszych numerów w historii hard rocka i heavy metalu. Tekst piosenki opowiada o człowieku, który ma dość realiów zwyczajnego życia, gdyż stało się ono dla niego nużące. To popycha go do podjęcia ryzyka i wejścia na drogę łamania prawa. Według wokalisty Roba Halforda, autora tekstu, utwór zawierał również pewien komentarz do sytuacji społecznej. W 1979 roku urząd premiera Wielkiej Brytanii objęła Margaret Thatcher, a jej polityka nie podobała się Halfordowi. Działo się wiele złego, pisał w swojej autobiografii zatytułowanej Wyznanie. Przemysł ciężki i producenci samochodów w środkowej Anglii, ale i w całym kraju borykali się z problemami. Mówiło się już o zamykaniu fabryk. Gwałtownie rosło bezrobocie. Co najgorsze, miliony młodych ludzi nie widziały dla siebie przyszłości i czuły się ignorowane. Pisząc tekst do Breaking the Law, starałem się wczuć w sytuację młodego, bezrobotnego chłopaka, który jest już u kresu wytrzymałości. Ciekawostką jest, już abstrahując od słów Roba Halforda, że w tym kawałku wykorzystano efekty dźwiękowe, w tym odgłos tłuczonego szkła oraz syrenę policyjną. Zespół nagrywał album British Steel w posiadłości Tittenhurst Park, należącej do perkusisty The Beatles Ringo Starra. I w tamtym czasie nie znano jeszcze samplowania, więc do uzyskania dźwięku tłuczonego szkła muzycy użyli butelek po mleku, które rano dostarczył im mleczarz. Natomiast syrena policyjna była w rzeczywistości efektem uzyskanym przez gitarzystę K.K. Downinga przy użyciu wajchy tremolo w jego Stratocasterze. Takie to ciekawostki dzisiaj wam przygotowałem związane z kawałkiem Breaking the Law.

byli Judasi, byli Maideni, to teraz pójdźmy o krok dalej, taki zdecydowany krok, bo teraz wybrzmi coś od zespołu Slayer i będzie to Raining Blood, czyli no heavy metalowy klasyk, który, jakby to ładnie ująć, opowiada o zdobyciu siły wystarczającej do obalenia niebios. Krew spadająca z tych niebios to anielska krew. Utwór pojawił się w jednym z odcinków South Parku. Cartman puszcza go, by odstraszyć hipisów, twierdząc, że nie ma nic, czego nienawidziliby bardziej niż death metal. Gdy Kerry King został zapytany o wykorzystanie Raining Blood w South Parku, odpowiedział: miło było zobaczyć, że utwór posłużył w tak dobrym celu. Jeśli udało nam się przerazić hipisów, to znaczy, że wykonaliśmy swoje zadanie. Uważamy, że hasło "jeśli uda nam się przerazić hipisów, to znaczy, że wykonaliśmy swoje zadanie" mogłoby śmiało zostać oficjalną dewizą zespołu Slayer. Nadrukujcie to na koszulkach. Obok Angel of Death kawałek Raining Blood niemal zawsze otwiera setlistę koncertów Slayera. Jeff Hanneman, czyli nieżyjący już gitarzysta Slayera, tak wypowiadał się na temat Raining Blood: wciąż uwielbiam grać ten kawałek na żywo. Można by pomyśleć, że mamy go już dość. Chciałbym wiedzieć, ile razy wykonaliśmy go na scenie. Muzycy Slayera oddają zasługi realizatorowi dźwięku Andy'emu Wallace'owi oraz producentowi Rickowi Rubenowi za brzmienie albumu Rain in Blood. Jak powiedział Kerry King, to było zupełnie inne podejście. Od razu rzuca się w oczy, a raczej w uszy, brak pogłosu. Dzięki temu brzmienie stało się znacznie groźniejsze. Uderzało

było prosto w twarz. Ruben naprawdę oczyścił nasze brzmienia na tej płycie, co diametralnie zmieniło zarówno to, jak graliśmy, jak i to, jak nas postrzegano. Ludzie reagowali w stylu: wow, słychać wszystko, a ci goście nie tylko grają szybko, oni grają równo. Tym właśnie musieliśmy się stać. Wcześniej zadowalało nas brzmienie w stylu Venom czy Merciful Fate. Graliśmy, brakuje mi lepszego określenia, w krainie pogłosu. A pogłos był pierwszą rzeczą, którą Ruben wyeliminował. Kiedy usłyszeliśmy gotowy miks, pomyśleliśmy, dlaczego nie wpadliśmy na to wcześniej. Posłuchajmy tego przepięknego, romantycznego, wzniosłego hymnu Rain in Blood.

No oczywiście, że Master of Puppets musiał się znaleźć na dzisiejszej playliście. I ja też się domyślam, że pewnie się zastanawiacie, a może jeszcze to by Krzysiek puścił, a może coś tamtego by zaprezentował. Tych numerów, które są takimi metalowymi hitami, przebojami, które są ponadczasowe, jest naprawdę multum i tutaj muszę delikatnie zaznaczyć, że numery, które wybrałem, no są wybrane przeze mnie, a nie przez was. Dlatego musiałem się i musiałem się też zamknąć gdzieś tam w ciągu godziny. Natomiast spróbuję jeszcze, no nie wiem czy za tydzień, ale za jakiś czas może przygotować drugą część tego programu, czyli zaprezentować wam jeszcze więcej metalowych hitów, metalowych przebojów. A może fajnym rozwiązaniem byłoby też to, gdybyście wy na przykład kiedyś, a to może zamieszczę kiedyś taki post w mediach społecznościowych u siebie, żebyście to wy zaproponowali, które według was numery są ponadczasowe, są takimi hymnami heavy metalowymi i wtedy taką audycję stworzymy wspólnymi siłami. Ale dobra, znowu się rozgaduję, a tu czas nas goni. Chciałbym zaprezentować wam też coś, no, z naszego podwórka. A jak z naszego podwórka, postawiłem na Kawalerię Szatana od Turbo, czyli rok 86 i płyta Kawaleria Szatana.

Godzina dobiegła końca. No i chciałbym na zakończenie zaprezentować coś, co na pewno wiele i wielu z was chciałoby usłyszeć, tak podejrzewam. I to jest też metalowy hymn, który pochodzi z naszego polskiego podwórka. A jak polskie podwórko metalowe, no to wiadomo, zespół Kat z nieodżałowanym Romanem Kostrzewskim. Pomyślałem sobie, że będzie to fajny numer na zakończenie dzisiejszego odcinka. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Słyszymy się za tydzień o 21:00. A pewnie już się domyślacie, co zamknie dzisiejszy odcinek. Tak, nie pomyliliście się. Łza dla cieniów minionych. 92 rok, płyta Bastard. Zresztą ten numer ukazał się też później w 93 na Balladach. Dobra, bo się kurde rozgaduję, a po co? Posłuchajmy.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Tak miałem ostatnio i to jest może kontrowersyjne, bo wiem, że są fani tego, ale serial 1670, ten trzeci sezon, po prostu oglądałem i nie mogłem się doczekać, aż się skończy.
2: Czekaj, bo Jan Paweł do ciebie.
3: Chętnie byśmy pogadali, ale nie z tobą.
2: Harry i Meghan zabrali swoje dzieci ze szkoły po 2 dniach. Powodem względy bezpieczeństwa. Mnie też kiedyś ze szkoły, ze względów bezpieczeństwa oczywiście, usunięto.
1: U mnie z kolei Stifler podbija świat mody, paradując na New York Fashion Week. Pamiętacie, jak zaczynał? No pewnie, że pamiętam, od American Pie. Ciekawe, co u jego mamy.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Co robimy w sobotę, 19 września?
5: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
4: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
5: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
4: A w niedzielę?
5: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
6: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. 4 paki piwa w puszkach. Różne rodzaje. 1+1 opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jakość naszego snu wpływa na właściwie każdy aspekt naszego życia. Od energii, koncentracji i zdrowia psychicznego po relacje i zdrowie sercowo-naczyniowe. Tymczasem wyniki najnowszych badań ResMed pokazują bardzo jasno, że problemy ze snem wśród Polek i Polaków są powszechne, a jedną z ich często pomijanych przyczyn może być obturacyjny bezdech senny. Wczesne rozpoznanie i leczenie tego poważnego schorzenia mogą bardzo wyraźnie poprawić komfort życia oraz ograniczyć ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych. O tym dziś w drogowskazach, o jakości naszego snu, dlaczego z nią nie jest za dobrze, jakie są tego przyczyny, jakie też są konsekwencje. A w roli eksperta ze mną i z wami w studiu drogowskazów jest doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora w gościnnych progach drogowskazów. Witam.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, z badań ResMed bardzo jasno wynika, że ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet jeszcze rzadziej. Jakie mogą być tego konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego, gdybyśmy mogli od tego zacząć?
2: No, sen jest podstawą naszego zdrowia psychicznego, ale również fizycznego. Bez zdrowego snu nie możemy dobrze funkcjonować. Dlatego należy o ten sen bardzo dbać. Dlaczego się nie wysypiamy? No niestety winna jest nasza cywilizacja, nasz rozwój cywilizacyjny i nasz tryb życia. Przede wszystkim zaburzony jest rytm całodobowy życia. My większość czasu, tak jak pan redaktor tutaj w studiu jest ekstremalnym tego przykładem, spędza czas w zamkniętym pomieszczeniu bez światła dziennego. W związku z tym pana organizm odbiera to tak, jakby to był już czas spania. Człowiek w ciągu dnia powinien przebywać na dworze i być wyeksponowanym na światło słoneczne i to jest naturalne. Potem w sposób naturalny słońce zachodzi, robi się ciemno i wtedy nasz organizm odczuwa, to jest czas, żebyśmy poszli spać. A organizm obecnie ludzki przez całą dobę ma tak samo ciemno, prawda? Sztuczne światło nie zastępuje światła słonecznego. W związku z tym nasz rytm dobowy jest zaburzony. I niewiele możemy z tym zrobić, no bo pan redaktor nie przeniesie przecież studia na dwór, prawda? Bo to jest niemożliwe. I większość osób pracuje jednak w zamkniętych pomieszczeniach. Mało jest osób, które pracują na dworzu. I to jest podstawowa przyczyna. No a kolejną przyczyną to niestety już jesteśmy troszeczkę my sami winni, że nie dbamy o higienę snu. Czyli na przykład przed snem przeglądamy smartfona, tableta, oglądamy telewizję, narażenie na światło emitowane z takich urządzeń jest bardzo niedobre i też nie sprzyja zasypianiu. No, do tego dochodzą jakieś różne używki, różne leki, których nie powinniśmy brać, które też zaburzają strukturę snu. I taka higiena ogólnie funkcjonowania, to znaczy wysiłek fizyczny. Przecież my, nas życie nie zmusza do wysiłku fizycznego praktycznie, bo są windy, są samochody, wózki i tak dalej. I my bardzo mało mamy tego wysiłku fizycznego, a on jest niezbędny do tego, żebyśmy mieli zdrowy sen. To może się wydawać nieintuicyjne, ale żeby zdrowo, głęboko spać, my musimy w ciągu dnia się zmęczyć.
1: I zachęcam po swoim synu,
2: do tego, 14-letnim. Żeby tą aktywność fizyczną każdy na swoim poziomie jednak uprawiać i tak traktować to jako tabletkę na zdrowie.
1: Z badania ResMed, panie doktorze, który tutaj dzisiaj przywołujemy, wynika, że 80% badanych deklarowało, że ma świadomość ryzyka chorób przewlekłych wynikających z braku jakościowego snu. O jakich chorobach przewlekłych tutaj mowa i dlaczego akurat te mogą pojawić się, kiedy nasz sen przestanie być jakościowy?
2: Dobrze, że dużo osób ma tego świadomość, natomiast pytanie, czy coś z tą wiedzą zrobią. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że zdrowy sen powoduje to, że później albo w ogóle nie będą się rozwijały choroby cywilizacyjne, które mogą nas dotknąć, czyli przede wszystkim cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie choroby, które są bardzo powszechne, bardzo często występują w populacji i zaburzenie snu, sny, podczas którego nie jesteśmy w stanie dobrze odpocząć, nie jest odpowiednio długi, nie jest w odpowiednim czasie, powoduje, że te choroby będą się rozwijały szybciej. A więc jest jakby kolejny czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
1: 16% Polek i Polaków śpi każdej nocy w oddzielnym łóżku od partnerki i partnera. Najczęściej wskazywaną przyczyną zakłócania snu jest chrapanie i głośny oddech osoby, która śpi obok nas. Tak naprawdę nie wysypiają się wtedy, takie mam wrażenie, tak sobie głośno myślę, myślę, dwie osoby na łóżku. Ta, którą wybudza chrapanie partnerki, partnera i osoba, która chrapie, prawda? Dlaczego chrapanie wpływa na jakość snu? Wpływa negatywnie, zaznaczmy.
2: Tak, no nawet chrapanie osoby, która głośno chrapie w pokoju obok, może powodować brak snu osoby w tym pierwszym pokoju. Natomiast tak, no chrapanie może być objawem zaburzeń oddychania podczas snu, a może być tylko samym chrapaniem. Natomiast jest oczywiste, że głośne chrapanie będzie powodowało no, dyskomfort osoby, która śpi w tym samym pomieszczeniu, bo po prostu będzie to budziło tą osobę. Pytanie pana redaktora dotyczyło osoby chrapiącej, czy osoby, która jest ofiarą chrapania?
1: Nie, osoby chrapiącej. Na niej się skoncentrujmy.
2: No więc jeżeli chodzi o osobę chrapiącą, to chrapanie jest podstawowym i najczęstszym objawem obturacyjnego bezdechu podczas snu. Chrapanie to jest właściwie taki no, sygnał dźwiękowy tego, że powietrze przechodzące przez nasze drogi oddechowe ma utrudnioną drogę przechodzenia, w związku z tym jest tam jakieś zwężenie. I to zwężenie w pewnym momencie może całkowicie się zamknąć i następuje brak przepływu powietrza przez drogi oddechowe, to wszystko dzieje się na poziomie gardła. I wtedy dochodzi do tak zwanego bezdechu obturacyjnego. Dlatego no, jest to sygnał do tego, żeby rozpocząć diagnostykę w tym kierunku.
1: A właśnie, czy chrapanie można całkowicie i skutecznie wyleczyć? Czy to jest czasochłonne, bolesne? Na czym polega taka terapia? Często pacjenci o to pytają w internecie.
2: Tak, wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna chrapania i przyczyny mogą być zasadniczo dwie. Pierwsza przyczyna to jest nieprawidłowa budowa gardła, głównie podniebienie miękkie, długi języczek i tak dalej. Druga przyczyna to właśnie są bezdechy obturacyjne. Oczywiście można to skutecznie leczyć. Trzeba udać się do laryngologa, który obejrzy nasze gardło i zobaczy, czy coś tam jest do poprawienia, czy nie. Na chrapanie może również wpływać pozycja ciała. Często jest tak, że osoba leżąca na plecach chrapie, gdy się przekręci na bok, już nie chrapie.
1: Przetestowałem to nieraz, dokładnie tak, jak pan doktor mówi.
2: To jest tak zwane chrapanie pozycyjne i wtedy bardzo łatwo jest się tego pozbyć, tylko trzeba wszyć sobie albo piłkę w piżamę, albo jakieś specjalne poduszki, koce stosować, żeby się nie przekręcać na plecy.
1: Czyli pacjent może troszeczkę samodzielnie nad tym zapanować poprzez zastosowanie odpowiedniej pozycji w czasie snu, prawda?
2: Tak, ułożyć no to jest odpowiednio. Z tym, że to są sytuacje no, nie tyle wyjątkowe, co no, jeżeli jest to rzeczywiście chrapanie pozycyjne, bo są osoby, które chrapią na boku, ale jeżeli jest to pozycyjne, to jak najbardziej. Ale pamiętajmy o tym, że chrapanie może być właśnie objawem czegoś gorszego, czyli obturacyjny bezdech podczas snu. Czyli są osoby, które chrapią i nie mają bezdechu, ale są osoby, które chrapią i mają bezdech bardzo ciężki. Ale również są takie sytuacje, że ktoś nie chrapie, a ma bezdech.
1: Ten bezdech to jest taka sytuacja, kiedy ktoś milknie, tak chrapie,
2: dokładnie.
1: Zawiesi
2: bezdech
1: się.
2: To jest tak. Całkowity brak możliwości wciągnięcia powietrza do płuc, ponieważ nasze gardło jest całkowicie zamknięte. W czasie snu, zwłaszcza snu głębokiego, wiotczeją nasze mięśnie, również mięśnie gardła, które trzymają drożność gardła. Zapada się język, zapada się ściana tylna gardła, zapada się podniebienie miękkie i jest całkowity kolaps. Człowiek próbuje wciągnąć powietrze, ale nie może, bo tam jest zamknięte. Taki bezdech no, może trwać kilkanaście sekund, a rekordziści do 2 minut dociągają. Co jest trudno w to uwierzyć, bo gdybyśmy chcieli zanurkować przez 2 minuty do wody, to byśmy nie dali rady.
1: Znaczy aż się dziwię, że człowiek po takim czasie jeszcze się jest w stanie obudzić w ogóle.
2: No więc właśnie, to obudzenie człowieka to jest jego ratunkiem. Wyjaśnijmy może na początku jedną rzecz. Bezdech obturacyjny w czasie snu nie spowoduje zgonu. Więc proszę się o to nie bać, ponieważ organizm ludzki jest tak skonstruowany, że nie dopuści do tego, żeby człowiek się udusił, tylko obudzi człowieka, a w momencie wybudzenia następuje wzmocnienie napięcia mięśni, otwarcie gardła i wtedy zwykle następuje taki głęboki wdech potem po tej ciszy spowodowanej bezdechem i człowiek zaczyna głęboko oddychać, czyli łapać łapczywie to powietrze, tak jak osoba, która wychodzi z wody po dłuższym nurkowaniu. To jest dokładnie to samo, tak? Po prostu nie oddychamy przez jakiś okres czasu. To oczywiście ma bardzo duże konsekwencje, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Te ciągłe przestawanie oddychać i potem gwałtowne oddychanie. To jest zabójcze, jeżeli chodzi o nasz organizm, bo powoduje to ciągłe wahania rytmu serca. W momencie, kiedy jest bezdech, zwalnia się czynność serca. W momencie, kiedy się wybudzamy, gwałtowny wyrzut aminokortyzolowych i gwałtowne przyspieszenie akcji serca. I to serce z wolnego do szybkiego. To spowoduje arytmię, migotanie przedsionków, oczywiście naciśnienie tętnicze, insulinooporność i z kolei prowadzi to do szybszego rozwoju miażdżycy. A miażdżyca to są udary mózgu, zawały serca. Mhm. Także jeżeli chcemy o to zadbać, przebadajmy się, jeżeli chrapiemy, jeżeli... Może powiemy o innych objawach, nie tylko samo chrapanie, bo chrapanie jest takie bardzo no, widowiskowe czasami, natomiast są inne skryte objawy, których nie należy lekceważyć i które też powinny być powodem do diagnostyki. A więc budzę się rano i no, nie jestem wyspany, wypoczęty. Większość z nas powie, no to jest naturalne, no nie spałem odpowiednio długo, mam stresy i tak dalej, ale to równie dobrze może być właśnie objaw tego, że po prostu mam bezdechy. Nadmierna senność w ciągu dnia. Nie mogę się skupić na jakichś zadaniach, chce mi się ciągle spać, walczę z tym snem, piję kolejne kawy i tak dalej. Po prostu być może się nie wysypiam odpowiednio, a najczęstszą przyczyną, jeżeli chodzi o jednostkę chorobową, która powoduje nieprawidłowy sen, to jest właśnie obturacyjny bezdech podczas snu. Okazuje się, że to jest bardzo powszechna choroba i dotyczy no, co najmniej 10% populacji, tak mówiąc tak z grubsza, prawda? Czyli bardzo częsta choroba.
1: A takie idealne warunki do snu z perspektywy pana jako lekarza. O pozycji już mówiliśmy, tak, że ona ma jednak też znaczenie.
2: Może mieć
1: dokładnie. A na przykład temperatura otoczenia, hałas, pełny żołądek na przykład.
2: Tak. Oczywiście nie należy się najadać przed snem, tak jak mówiliśmy o tym, że nie należy patrzeć się w ekran ze światłem niebieskim przed snem co najmniej godzinę, to również posiłek też co najmniej godzinę, dwie i nie ciężki posiłek. Należy unikać napojów różnych, również alkoholowych przed snem. Temperatura. Oczywiście jak najbardziej raczej powinno być chłodniej niż cieplej. Nasz organizm wtedy lepiej śpi. Zaciemnienie powinno być. Czyli nie powinniśmy gdzieś tam światła mieć w pokoju. Niektórzy na przykład zasypiają przy włączonym telewizorze. No to jest zupełnie bez sensu. Ciemne kotary, prawda? Żeby stworzyć te warunki takie całkowitego zaciemnienia, tak jak kiedyś nasi przodkowie nie mieli świateł, po prostu było ciemno, szli spać, wstawało słońce, wstawali i mieli prawidłowy rytm dobowy. My to zaburzamy przez naszą cywilizację, ale powinniśmy odtwarzać te warunki. W momencie, kiedy wstajemy, odsłaniamy zasłony, zapalamy światło, żeby stworzyć warunki snu, wtedy nasz organizm się od razu adaptuje do czuwania, zjadamy śniadanie, jakiś wysiłek fizyczny, żeby cały nasz organizm, przewód pokarmowy, mięśnie odczuły, że my już wstaliśmy, prawda? Nie może być tak, że my się budzimy, ale dalej leżymy w łóżku i właściwie nie wiemy, czy mamy dalej wstawać, czy leżeć. No to jest niezdrowe. To jest niezdrowe. Organizm potrzebuje jasnych sygnałów. Albo śpimy, albo nie śpimy.
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec pierwszej części naszego spotkania w drogowskazach. 15% respondentów badania ResMed przyznaje, że więcej niż 4 razy w roku korzystało ze zwolnienia lekarskiego po źle przespanej nocy. Jak działa organizm, panie doktorze, organizm człowieka po zarwanej jednej nocy? Co się dzieje źle? Jakie są tego objawy? No L4 po kiepsko przespanej nocy, to brzmi poważnie i niepokojąco, szczerze mówiąc.
2: Tak, to jest sprawa taka bardzo niejednoznaczna, no bo czy zarwana noc powinna być powodem do L4. Każdy oczywiście subiektywnie odczuwa te swoje dolegliwości, ale no lekarze, pielęgniarki też pracują w nocy i tak naprawdę zarwana noc to też jest, może być noc w pracy. Natomiast rozumiem, że chodzi o sytuację, że jakiś człowiek, nie wiem, nie mógł zasnąć długo, budził się w nocy i ten jego sen był bardzo nieefektywny, prawie nie przespał nocy, no nie nadaje się do pracy następnego dnia, bo na przykład ma odpowiedzialną pracę, na musi przykład być skupiony, skoncentrowany. To oczywiście tak, że musi iść na zwolnienie, bo to może zagrażać bezpieczeństwu innych. No więc w takiej sytuacji jak najbardziej jest to uzasadnione. To tak naprawdę każdy pacjent sam musi ocenić, na ile ta noc dała mu wypoczynku, musi ocenić swój stan i wtedy jak najbardziej powinien pójść do lekarza i nie ryzykować, prawda, pracy w takich sytuacji, że on może na przykład przysnąć w tej pracy, na przykład jest kierowcą ciężarówki. No nie wyobrażam sobie, żeby taka osoba poszła do pracy. Czyli objawy, no zmęczenie, chęć snu, chęć położenia się do łóżka. I
1: mikrosny jakieś się tak pojawiają.
2: Oczywiście,
1: wtedy,
2: tak, może coś takiego być są zawody, które no wykluczają taką sytuację.
1: Dokładnie. Ponad 41% Polek i Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu. Średni czas snu wynosi 7 godzin i 15 minut, jednak jego bezcenne, regenerujące właściwości są często niweczone przez stres, gonitwę myśli, nadużywanie technologii czy choroby przewlekłe. Skutkuje to ogromnymi kosztami dla na przykład polskiej gospodarki, szacowanymi na minimum 8 miliardów złotych rocznie. Takie dane znalazłem w sieci. Dlaczego tak źle śpimy? Jak można to poprawić? O tym między innymi dziś w drogowskazach. Na moje pytanie odpowiada doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Pokrękowski do rozmowy z ekspertem, z panem doktorem. Wracam już za chwilę.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, witam was ponownie. Obturacyjny bezdech senny to powtarzające się zatrzymanie lub spłycenie oddechu podczas snu, wynikające z zapadania się ścian gardła przy zwiotczeniu mięśni. Skutkuje to niedotlenieniem i spadkami saturacji, wybudzając mózg ze snu nawet kilkadziesiąt razy w ciągu godziny, tak czytam. Rodzi to bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka. Z przypadłością tą zmagają się tysiące Polek i Polaków. Śpimy źle, a w zasadzie to coraz gorzej. Dlaczego? Jakie są tego skutki? O tym dziś w drogowskazach w roli eksperta doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz drugi.
2: Dzień dobry.
1: Chociaż ankietowani twierdzili, że już samo uczucie zmęczenia lub brak koncentracji w wyniku kiepskiego snu zmotywowałoby ich do konsultacji z lekarzem, to w praktyce wybierają jednak proste metody i zmiany w codziennych nawykach. Jakie zmiany, panie doktorze, można wprowadzić, żeby spało nam się lepiej? No i jakie szkodliwe nawyki powodują krótki sen z zakłóceniami? Trochę już o tym mówiliśmy, ale ja bym chciał to jeszcze raz wypunktować.
2: Przede wszystkim musimy starać się, żeby nasz sen, nasz spoczynek nocny był jak najbardziej regularny. Czyli stała pora kładzenia się spać, mniej więcej stała pora wstawania. Ale przygotowanie do dobrego snu to tak naprawdę jest też dzień. Czyli to, o czym już wcześniej wspomniałem, aktywność w ciągu dnia, na tyle, na ile można przebywanie na dworzu, bycie wystawionym na światło słoneczne, ale również wysiłek fizyczny, taki, który doprowadza do przyspieszonej akcji serca, do zmęczenia. To jest bardzo ważne. Gdy zbliża się już pora nocna, staramy się wyłączyć telewizor, radio, no chyba, że tą audycję, to wtedy możemy jeszcze chwilkę dłużej posłuchać, ale chodzi o to, żeby nie być narażonym na światło z ekranów, komórek, tabletów, na godzinę przed. Staramy się zjeść lekką kolację również w odpowiednim czasie przed położeniem się spać i starać się trzeba wyciszyć i na tyle, na ile to możliwe, zapomnieć o codziennych problemach i stresach, bo to na pewno też z tego wynika ten niepokój podczas snu. No i wtedy gasimy światło, zamykamy się, staramy się, żeby nikt nam nie przeszkadzał, czyli prosimy innych domowników, sąsiadów też o zachowanie tej ciszy nocnej, uszanowanie naszej potrzeby spoczynku. W momencie, kiedy się budzimy, wtedy powinniśmy zapalić światło albo zasłony odsłonić, żeby od razu być wystawionym na światło słoneczne.
1: Przechodzimy w tryb dzienny.
2: W tryb dzienny, aktywny. Przebieramy się, żadne chodzenie w piżamie nawet weekendy, żeby po prostu nasz organizm nie był do tego przyzwyczajony. I może jeszcze wrócę do momentu zasypiania. To, co jest ważne, jeżeli nam nie do końca chce się spać i jeszcze czujemy, że organizm nas nie potrzebuje, to nie kładziemy się do łóżka i nie czytamy w łóżku. Dopiero wtedy kładziemy się do łóżka, kiedy czujemy, że rzeczywiście chyba będę zasypiał, tak? Po aktywnym dniu to nie jest problem. Po mniej aktywnym dniu, no to możemy się czuć tacy trochę, no jeszcze bym coś porobił, posiedział, ale nie raczej w łóżku, bo nasz organizm już jest trochę zdezorientowany. Niby leżymy w łóżku, ale tutaj jeszcze jakaś aktywność, jakieś coś, rozmowy przez telefon. Nie, to robi się bałagan w naszym zegarze biologicznym. Także unikajmy takich rzeczy. Czuję się śpiący, przebieram się, gaszę światło, chcę zasnąć. To jest prawidłowe postępowanie.
1: A jakie są aktualnie takie największe trudności, też może wyzwania związane z leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego? I czy w Polsce da się to schorzenie leczyć dobrze, sprawnie? Pytam też w imieniu pacjentek i pacjentów.
2: Trudności jest niestety bardzo dużo. Wynika to z tego, że pacjentów jest bardzo dużo. I to jest ogromny problem. Nasz system opieki zdrowotnej, zresztą no nie tylko też, no nasz nie jest przygotowany na tak dużą ilość pacjentów. Pierwsza trudność to jest diagnostyka. Jeżeli pójdziemy do lekarza pierwszego kontaktu z informacją, co nam dolega, jesteśmy śpiący, zmęczeni, chrapiemy, mamy podwyższone stężenie glukozy we krwi, nadciśnienie, no to jest sygnał, że być może mamy bezdech senny, a do tego mamy nadwagę, otyłość i tak dalej. Lekarz rodzinny wystawia nam skierowanie do szpitala na jedną noc diagnostyki, na tak zwaną polisomnografię. Polisomnografia to jest badanie, że podłączamy pacjenta do wielu kabli, które mają za zadanie badać nasz sen i nasze oddychanie w czasie snu. To badanie refundowane jest tylko podczas jednonocnego pobytu w szpitalu. Ośrodków takich jest bardzo mało. W Polsce, zwłaszcza w Warszawie, bo to jest duża populacja, oczekiwanie na takie badanie to jest rok, dwa lata. No więc to jest pierwszy dramat. Potem, jak już uda nam się na to badanie dostać, no to wtedy czekamy na wynik. Jeżeli wynik jest taki, że jest bezdech senny, który trzeba leczyć, czyli mamy co najmniej 20-30 bezdechów lub spłyceń oddychania w czasie godziny snu, no to to już jest wskazaniem do leczenia. I teraz właściwie jedyną dostępną, po części refundowaną formą leczenia to jest zaopatrzenie w aparat zwany CPAP, to jest skrót z angielskiego Continuous Positive Airway Pressure. Polega to na tym, że ten aparat poprzez maskę zakładaną na twarz wdmuchuje nam powietrze do gardła. To wdmuchiwane powietrze pod ciśnieniem ma zadanie takie, żeby gardło nam się nie zamykało, nie zapadało w czasie snu. A więc jest to tak zwana proteza powietrzna. Czyli po to dmucha to powietrze, żebyśmy przez cały czas mogli wdychać i wydychać swobodnie powietrze. Jest to leczenie niewygodne, ale pacjenci się do tego adaptują, uczą, zwłaszcza ci, którzy mają ciężkie bezdechy. I które odczuwają skutki tych bezdechów, bo nie każdy ciężki bezdech niestety daje takie objawy. A więc musimy potem zgłosić się na ustawienie, żeby lekarz ustawił nam parametry tego aparatu. I tu znowu jest problem, bo mało jest specjalistów, którzy tym się zajmują. I znowu pacjent znowu czeka w kolejce ileś miesięcy na to, żeby lekarz ustawił u niego to leczenie, dobrał odpowiednią maskę, bo masek też jest dużo i trzeba dobrać maskę, żeby ta maska była szczelna. I potem dostaje pacjent skierowanie na refundację takiego aparatu częściową refundację. Można powiedzieć, że są dwa typy aparatów. Aparat, który daje stałe ciśnienie, on jest tańszy i dopłata jest około 500 zł. To nie jest dużo. Aparaty bardziej zaawansowane, skomplikowane, tak zwane automatyczne CPAP-y, u nich ustawiamy zakres ciśnień i aparat sam dostosowuje siłę dmuchania do tego, jak bardzo zapadają nam się drogi oddechowe, czyli gardło. Czyli jak jest potrzeba dmucha mocniej, jak jest potrzeba dmucha mniej. I tutaj dopłata jest około 2500. To jest jednorazowy wydatek na co najmniej 5 lat, a czasami więcej. Do tego maska, która przy refundacji kosztuje jakieś 150-200 zł. I tą maskę raz na pół roku wypadałoby wymienić i też mamy refundację raz na pół roku. A więc powinniśmy być pod opieką lekarza specjalisty, najczęściej jest to pulmonolog, który zajmuje się po prostu opieką nad takimi pacjentami i znowu, tych specjalistów jest bardzo mało, a pacjentów jest bardzo dużo, bo jeżeli uznamy, że nawet jeżeli 5% społeczeństwa ma te bezdechy ciężkie, które kwalifikują się do leczenia, no to obliczmy sobie, ile to jest milionów ludzi.
1: Dokładnie.
2: Czy setek tysięcy, tak? Więc to jest kolejny problem, a więc bardzo dużo osób w Polsce ucieka się po prostu do prywatnej służby zdrowia i opłaca sobie takie badania odpłatnie. Tutaj jest duże pole do działania i dla lekarzy, i dla decydentów, i dla NFZ-u. Na przykład można uprościć diagnostykę obturacyjnego bezdechu podczas snu poprzez wykonywanie tak zwanej poligrafii, czyli takiego badania uproszczonego, gdzie nie badamy snu, ale badamy samo oddychanie, czy są bezdechy, czy nie ma. Jeżeli to badanie, które jest dużo tańsze, dużo prostsze, można je zrobić w domu, to znaczy pacjent poinstruowany może przyjechać do poradni, odebrać sprzęt, w domu sobie go założyć, następnego dnia przywieźć. Jeżeli występują bezdechy i ten aparat to wykaże, to mamy dowód, że pacjent jest chory. Niestety to badanie nie jest refundowane, kosztuje ono około 400 zł, więc to też nie jest jakiś bardzo duży koszt i często pacjenci się na nie decydują. Kłopot jest, jeżeli to badanie nie wykaże, że mamy bezdech, wtedy trzeba wykonać to badanie bardziej zaawansowane polisomnografię, prawda? Natomiast w Polsce niestety system diagnostyczny oparty jest o to najbardziej zaawansowane, skomplikowane i najdłuższe.

0: inteligencja, miejmy nadzieję, że kiedyś nas wyręczy, ale jeszcze nie. W związku z tym, no to jest bardzo czasochłonne i po prostu siłą rzeczy, no jest za mało specjalistów, żeby tak dużą ilość pacjentów móc badać i sprawnie ich leczyć.
1: Na bezdech senny, jak wyczytałem w sieci, panie doktorze, może cierpieć nawet 1 na 5 kobiet w ciąży. Zaburzenia oddychania podczas snu mogą wpływać zarówno, jak czytam, na zdrowie matki, jak i rozwijającego się dziecka. W jaki sposób wpływa to na zdrowie dziecka, bezdech senny jego mamy?
0: Tak, okres ciąży jest trudnym okresem dla kobiety i szereg różnych patologii wtedy właśnie może się uaktywnić. Jedną z nich jest to, że po prostu może dojść do wystąpienia obturacyjnego bezdechu podczas snu. Podczas obturacyjnego bezdechu, tak jak sobie mówiliśmy wcześniej, dochodzi do tego, że przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund człowiek nie oddycha. W momencie, kiedy nie oddychamy, dochodzi do takiej sytuacji, że nie dostarczamy do płuc tlenu. W związku z tym spada stężenie tlenu w organizmie. Czyli spada, popularnie mówiąc, saturacja, czego wszyscy podczas COVID-u się nauczyliśmy. W momencie, kiedy mamy niedotleniony organizm matki, on przecież odżywia dziecko również w tlen. I wtedy ten tlen nie dopływa do dziecka i dziecko również nie dostaje tyle tlenu, ile powinno. Więc no tutaj jest jakby
1: oczywiste.
0: Tak, że nie jest to
1: zdrowe. To jest też jeszcze ciekawy wątek, tak myślę sobie, rozmowy, którą dzisiaj toczymy w studiu drogowskazów. Co dziesiąty badany w badaniu ResMed twierdzi, że zła jakość snu negatywnie wpływa na jego życie seksualne. Czy pan doktor może rozszerzyć ten temat? Nawet krótko, mówiąc pół żartem, pół serio, czy chrapiący partner jest mało pociągający, czy problem jest o wiele bardziej skomplikowany?
0: Może chrapanie również przeszkadza, ale no zwykle do jak się relacji intymne dochodzi mnie w czasie snu, tylko na jawie, kiedy nie ma chrapiania. Natomiast rzeczywiście, no to powinno być kolejnym, że tak powiem, no, motywatorem do badania się w tym kierunku, że po prostu obturacyjny bezdech senny nie pozwala na to, żebyśmy weszli w głęboki okres snu, tak zwany REM. A w czasie tego okresu wydzielany jest testosteron. No i niestety konsekwencją tych bezdechów jest obniżone libido. Obniżone libido, problemy z erekcją, niechęć do jakichś tam relacji.
1: Nawet,
0: tak, no bo to staje się obojętne. No i to też może popsuć relacje, prawda? W związku z tym, no to jest kolejna rzecz, która powinna zmotywować potencjalnie chorych pacjentów do tego, żeby o siebie zadbać i zacząć leczenie. Więc to dość istotna sprawa. Tak.
1: Po menopauzie ryzyko wystąpienia bezdechu sennego znacząco wzrasta, jak wyczytałem. Dlaczego? I czy tak samo dzieje się w przypadku andropauzy u mężczyzn? I czy jest tak, że im jesteśmy po prostu starsi, panie doktorze, tym problemy ze snem są większe?
0: Tak, generalnie im jesteśmy starsi, tym wszystko powoli się psuje, również napięcie naszych mięśni gardła również jest coraz mniejsze. Natomiast u kobiet jest sytuacja specyficzna, bo hormony kobiece chronią kobietę przed wieloma czynnikami chorobowymi, na przykład no, później kobiety rozwijają miażdżycę, później mają zawały serca i tak dalej. Więc ten okres, kiedy jest menopauza i nagle kobieta przestaje dostawać te hormony, które ją chronią, również te hormony chronią ją przed obturacyjnymi bezdechami podczas snu, bo tak na przykład progesteron, który w czasie ciąży jest wydzielany, bardzo zachęca do snu kobietę. No kobieta w czasie ciąży dużo śpi, prawda? I w okresie menopauzy, kiedy jajniki tracą funkcję wydzielniczą hormonów, mamy coraz mniej hormonów, nagle okazuje się, że częstość występowania bezdechu u kobiet i u mężczyzn jest taka sama. Podczas gdy w młodszym wieku mężczyźni chorują co najmniej 2 razy częściej. A więc no, ten okres ochronny się kończy, jeżeli chodzi o hormony kobiece i wtedy z tym bezdechem u kobiety należy się liczyć. I co więcej, kobiety inaczej objawiają obturacyjny bezdech podczas snu niż mężczyźni. U nich rzadziej występuje chrapanie, rzadziej senność w ciągu dnia, zmęczenie. U nich występują zaburzenia nastroju, depresja, wahania nastroju, rozdrażnienie, prawda? Bo niewyspana jest taka osoba, prawda? I coś jej ciągle nie pasuje, jest rozdrażniona.
1: No właśnie, miałem o to, przepraszam, pan wejdę w słowo, panie doktorze, miałem właśnie spytać o to, że nawiązując też do kolejnego pytania, że ponad połowa kobiet z obturacyjnym bezdechem sennym cierpi jednocześnie na inne schorzenia. To jest to, co pan przed chwileczką powiedział, tak? Że może się wpaść depresja?
0: O schorzeniach takich psychologiczno-psychicznych, tak?
1: Tak.
0: Tak, no bo niestety no, kobiety są bardziej wrażliwe, prawda? To wszyscy wiemy i to też właśnie ten obturacyjny bezdech rzutuje się na tą psychikę kobiety dużo bardziej niż u mężczyzn. U mężczyzn bardziej na fizyczność, czyli to zasypianie, chrapanie, takie zmęczenie w ciągu dnia. No i to też jest sygnałem, prawda, że kobieta nagle ma depresję, obniżony nastrój, jest rozdrażniona. Trzeba by, jeżeli ma trochę nadwagi, a to też jest częste u osób, prawda, w okresie kobiet w okresie menopauzy, no to wtedy też należałoby się przepadać. A więc u kobiet trzeba być

0: bardziej czujnym, jeżeli chodzi o występowanie obturacyjnego bezdechu podczas snu.
1: Obturacyjny bezdech senny dotyka głównie osoby, jak wyczytałem, dorosłe. Sporadycznie występuje u dzieci. Dlaczego i co go powoduje u najmłodszych pacjentów? I czy leczenie tego schorzenia konkretnego u dzieci wygląda może jakoś inaczej niż u osób dorosłych?
0: Tak. U dzieci podstawową przyczyną to są problemy laryngologiczne, czyli podwiększone migdałki, czy gardłowe, czy podniebienne. I zabieg laryngologiczny dzieci jest w stanie wyleczyć. I jest to zupełnie inaczej niż u dorosłych, gdzie zabieg laryngologiczny niestety z obturacyjnego bezdechu podczas snu w stopniu, powiedzmy sobie, umiarkowanym czy ciężkim nie wyleczy. Ciężki stopień to jest ponad 30 bezdechów spłyceń na godzinę. Jeżeli mamy 30 i więcej bezdechów, zabieg laryngologiczny, który polega najczęściej na podcięciu podniebienia, skruczeniu języczka, on nie wyleczy, ponieważ problem bezdechów jest niżej, na poziomie gardła, a nie samego podniebienia. Podniebienie to jest górna część gardła tylko. W związku z tym, jeżeli chodzi o dzieci, jak najbardziej pierwsza rzecz, że to jest laryngolog. Jeżeli zabieg laryngologiczny nie jest skuteczny, no to wtedy trzeba uciec się również do tej maszyny i do zakładania maski na noc, ale to będzie dotyczyło dzieci otyłych. I to jest niestety problem, że coraz więcej mamy dzieci otyłych,
1: to prawda.
0: Które chrapią, które budzą się zmęczone, które nie mogą się nauczyć, tak, bo nie zapamiętują, podsypiają w szkole,
1: dokładnie.
0: Nie mogą się skoncentrować na odrabianiu lekcji. I to jest bardzo zły sygnał i należy takie dziecko przebadać i leczyć, żeby po prostu pomóc mu się rozwijać. Tak.
1: Jeśli podobnie jak co czwarty Polak śpicie mniej niż 6 godzin na dobę, to naukowcy nie mają dla was dobrych wiadomości. Niedosypianie to szalenie ryzykowna gra ze zdrowiem. Oznacza znacznie większe prawdopodobieństwo rozwoju np. cukrzycy typu drugiego, chorób serca, otyłości, nawet wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci. Takie są fakty. Jeśli do tego dochodzi jeszcze tak zwany obturacyjny bezdech senny, to sytuacja już naprawdę jest bardzo poważna i wymaga pomocy medycznej. Dziś o tym w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Poklękowski do rozmowy z panem doktorem. Wracam jeszcze po raz ostatni i zarazem po raz trzeci. Już niebawem zapraszamy.
2: Reklama.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
14: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Najczęściej spotykamy schemat snu, najczęściej spotykany schemat snu to 6-8 godzin. Jednak coraz więcej Polek i Polaków nie dosypia albo wręcz skarży się na chroniczną bezsenność. Z badań wynika też, że im niższy poziom wykształcenia, tym krótszy sen. Osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym częściej śpią krócej niż 6 godzin w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi i też takimi, które świadczą o wykształceniu. Kobiety sypiają gorzej i krócej niż mężczyźni, częściej zgłaszają też regularne problemy ze snem. Z najnowszego badania ResMed wynika jasno, że tylko co dziesiąta kobieta w Polsce deklaruje, że śpi dobrze 6 nocy w tygodniu. Co trzecia osiąga regenerujący sen jedynie 3-4 razy w tygodniu, a aż 27% pań regularnie budzi się niewyspanych. Potężne problemy z jakościowym snem powodują też obturacyjny bezdech senny, o czym mówi się stosunkowo niewiele, temat jest szalenie ważny. Co złego dzieje się z naszym snem? Jak to można próbować naprawić? O tym w tej edycji drogowskazów. W studiu cały czas jest. Jeszcze przez chwilę będzie doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry.
1: Trudności z zaśnięciem, częste wybudzanie się w nocy lub zbyt wczesne budzenie się rano to zmora tysięcy Polek i Polaków. Troszkę o tym już chyba mówiliśmy kilkanaście minut temu. Chciałbym jeszcze na moment do tego wrócić. Panie doktorze, co pomaga łatwiej zasnąć, kiedy nie jesteśmy w stanie natychmiast, czasem mimo potężnego zmęczenia, bo tak się zdarza. I co mówi o naszym zdrowiu częste wybudzanie się na przykład podczas spoczynku nocnego i albo zbyt wczesne budzenie się rano? Jak to wygląda z perspektywy lekarza?
2: Tak, no nasz sen powinien trwać odpowiednią długość czasu, natomiast ile powinien trwać, tak naprawdę jest indywidualnie zmienne. Nie ma czegoś takiego jak przepisowy czas snu, bo są osoby, i to jest uzależnione genetycznie, których wystarcza 4 godziny, a są osoby, które muszą spać po 8-9 godzin, czyli każdy ma swoją indywidualną normę snu, więc proszę jakby nie przejmować się tym, że są jakieś zasady, ile należy spać, bo każdy ma swoje. Ale trzeba poznać tą swoją normę snu i ją wyrabiać, nie skracać, ale też niepotrzebnie nie wydłużać. W związku z tym należy ocenić, czy ten mój sen, który akurat ja mam najczęściej, czy to jest taki, który powinien być, prawda? Jeżeli ja na przykład poszedłem spać o godzinie 22 i budzę się o 5, no to jest 7 godzin snu. Być może to mi wystarczy, więc to, że ja się o 5 obudziłem, być może jest naturalne, prawda? I to jest w porządku. Także przede wszystkim poznajemy swój własny organizm. Jeżeli wydaje nam się, że śpimy tyle, ile powinniśmy, a budzimy się niewyspani, budzimy się często w nocy, nie możemy zasnąć, to jest sygnał do tego, żeby jednak skonsultować się ze specjalistą, bo należy omówić z nim, jak wygląda nasz tryb życia, jaki jest nasz kalendarz dzienny. Być może popełniamy jakieś proste błędy, które można skorygować.
1: Albo skorygować.
2: Bo być może jest tak, że na przykład nasza praca nam nie pozwala na to i tutaj no niewiele możemy zrobić. Czyli jeżeli rzeczywiście uważamy, że nasz sen nie wygląda tak, jak powinien, zgłośmy się do specjalisty. Najczęściej lekarz rodzinny nie udzieli fachowej porady, chociaż pewne wskazówki może na pewno dać. Unikajmy sytuacji takich, że przychodzimy do lekarza i prosimy go o coś na sen, bo źle śpimy. To jest najgorsze rozwiązanie. To może doprowadzić do uzależnienia od środków nasennych, a środki nasenne nie dają zdrowego, głębokiego snu. Dają nam uczucie, że my zasypiamy. Ten sen jest płytki, jest niewydajny. W związku z tym tego unikajmy. Szukajmy przyczyn, dlaczego my nie śpimy odpowiednio.
1: Świetnie, że pan powiedział o tych pigułkach, panie doktorze, bo chciałem króciutko o tym porozmawiać. Fakty, mity na temat leków nasennych szkodzą na dłuższą metę, upośledzają sen, czy autentycznie pomagają spać? Czy farmakoterapia jest w przypadku zaburzeń snu drogą na skróty jednak, bo przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę tej dysfunkcji?
2: Dokładnie, trzeba znaleźć przyczynę, a nie leczyć objawowo, zwłaszcza, że to leczenie jest na dłuższą metę szkodliwe.
1: Jasne.
2: Po prostu szkodliwe. Raz uzależnia, dwa, osoba, która stale nadużywa leków właśnie takich typowych, nasennych, jest obarczona różnego rodzaju działaniami niepożądanymi, na przykład to, że częściej u tych chorych na przykład dochodzi do złamań, tak? Bo w ciągu dnia funkcjonują w sposób lekko przyćmiony, ich jest ich umysł, potykają się, przewracają, tak? To jest udowodnione naukowo, chociażby, tak? W związku z tym unikajmy, brońmy się od takich leków. Takie leki są wskazane w sytuacjach szczególnych na krótki okres czasu. Mamy jakąś stresową sytuację, jakaś tragedia, coś, no musimy sobie pomóc, wyciszyć własny organizm. Okej, tydzień czasu, i potem odstawiamy. Potem musimy sobie już radzić inaczej. No starajmy się unikać tego, żeby po prostu się nie uzależnić od tych leków. Melatonina, taki powszechnie używany lek, to jest łagodny lek, to można brać, jeżeli to komuś pomaga, ale pamiętajmy o tym, że przyjmowanie takiej tabletki może z nas zdjąć obowiązek wyregulowania swojego czasu dnia i dbania o te rzeczy, które naprawdę mogą pomóc naszemu snu, żeby był jak najbardziej efektywny. A więc zalecam, żeby zgłaszać się na konsultacje. Są poradnie, na pewno w Warszawie, nie wiem jak w całej Polsce, ale w Warszawie, zwykle przy oddziałach psychiatrycznych. Proszę nie bać się tego słowa. Tam po prostu są specjaliści, którzy zajmują się snem i oni rozłożą na czynniki pierwsze nasz rytm dnia. Często dają zadanie domowe, żeby wypełniać kalendarz dnia przez tydzień. Kiedy my śpimy, kiedy jemy, ile tak naprawdę śpimy i potem analizują to i potem starają się nam podpowiedzieć, czy to jest taka terapia behawioralna, tak, żebyśmy to, co możemy, żebyśmy zmienili w naszym życiu, co może bardzo poprawić. Także nie ma prostej odpowiedzi. Źle śpię, zrobię to i nie mam problemu. Nie ma prostej odpowiedzi. U każdego będzie to troszeczkę inaczej, a czasami specjalista musi w tym pomóc.
1: Panie doktorze, hipersomnia, jest to zbyt długi sen powyżej 9 godzin lub też nadmierna senność, jak czytam, która pojawia się w ciągu dnia mimo przespanej nocy. Hipersomnia to częsty objaw czego tak naprawdę, panie doktorze, i czy też wymaga poszerzonych badań?
2: Koniecznie wymaga poszerzonych badań, bo na przykład mogą być takie schorzenia, które powodują, że my śpimy za długo, nie dlatego, że sen jest niewydajny, ale dlatego, że na przykład mamy narkolepsję, tak, czy inne zaburzenia. Także tu koniecznie już od razu biegniemy czy do psychiatry, czy do neurologa na specjalistyczne badania, żeby to zbadać, bo najczęściej da się to leczyć, tak? Więc tutaj nie bagatelizujemy tego. Natomiast może być tak, że to jest taka fałszywa hipersomnia, bo jak mamy bezdech obturacyjny w czasie snu, to my w czasie tego snu praktycznie nie śpimy, bo nasz organizm stale się wybudza, to nawet nie nazywa się wybudza, to się nazywa wzbudza. To znaczy, to jest wybudzenie umysłu, ale my świadomie tego nie odczuwamy, że my się obudziliśmy. Tylko nasz umysł z fazy snu przechodzi do fazy czuwania bez naszej świadomości. Czyli my tak naprawdę nie śpimy w czasie nocy. No i wtedy jesteśmy zmęczeni w ciągu dnia i staramy się pokładać i nam się wydaje, ciągle śpię, tak? Ale w nocy się nie wyspałem. To oczywiście trzeba wszystko zdiagnozować, rozróżnić. Prawdziwe hipersomnie od takich fałszywych hipersomni związanych z tego, że nasz sen nie jest odpowiednio wydajny.
1: Panie doktorze, używki a sen, papierosy, alkohol, narkotyki, w jaki sposób i dlaczego mają one zły wpływ na nasz sen? Poznałem w swoim życiu, mogę się przyznać, kilka osób, które piły alkohol w większej ilości nawet, tylko po to, żeby szybko i sprawnie zasnąć. Droga donikąd?
2: Tak, no droga donikąd podobnie jak z lekami, bo na te same receptory działają leki nasenne i działa alkohol. Czyli receptory, które stymulują zaśnięcie. Rzeczywiście szybciej się zasypia, ale ten sen jest płytki, przerywany i nie jest wydajny. A więc jest to fałszywy sen i oczywiście może to prowadzić do uzależnienia, co ma inne konsekwencje zdrowotne, wiadomo, wątroba i tak dalej. Także no nie, unikajmy tego. Jeżeli pijemy alkohol dlatego, że nie możemy zasnąć, znaczy mamy problem ze snem, trzeba rozwikłać problem, dlaczego ja nie mogę zasnąć, czy dlaczego mój sen nie jest ciągły, a nie uciekać się do takiej używki, która może spowodować inne poważne konsekwencje zdrowotne.
1: Każda osoba mająca problemy ze snem powinna wykonać jakiś pakiet takich ogólnych badań lekarskich? Jakie to badania?
2: Oczywiście takie podstawowe badania można wykonać, bo tak. Może się okazać, że mamy inny problem somatyczny, tak zwany, czyli po prostu nagle nam chorują nerki, wątroba i tak dalej, a objawia się to złym snem. Ale to łatwo, lekarz rodzinny zleci badania, najczęściej one są prawidłowe. To, co jest ważne, żeby zrobić poziom glukozy, tak? Czy nie mamy już insulinooporności, być może cukrzycy, żeby mierzyć sobie regularnie ciśnienie tętnicze. To, co jest jeszcze istotne, hormony tarczycy, bardzo częste choroby, czyli albo nadczynność, albo niedoczynność. Niedoczynność będzie powodowała nadmierną senność, ale też rozwój bezdechu sennego. Nadczynność to, że nie możemy zasnąć, bo ciągle jesteśmy pobudzeni i aktywni. Proste badanie, hormon TSH badamy i wiemy. Także te podstawowe badania muszą być oczywiście wykonane, żeby nie przegapić czegoś ewidentnego, tak? Więc jak najbardziej to na poziomie lekarza rodzinnego. Wszystko jest w porządku w tych badaniach, idziemy krok dalej do specjalisty.
1: Jasna sprawa. Wiadomo, że długotrwały brak snu może doprowadzić człowieka nie tyle do obłędu, ale nawet do śmierci. Choć bezpośrednie, jak czytam, i też natychmiastowe zgony z wyczerpania są niezwykle rzadkie, a skrajne pozbawienie snu wywołuje poważne uszkodzenia w organizmie, tak? Nie tylko w mózgu. Jakie to uszkodzenia i co w pierwszej kolejności brak snu niszczy po prostu w naszym ciele?
2: To znaczy tak, no to są sytuacje ekstremalne.
1: Ekstremalne, oczywiście.
2: Wspomniał jakieś tortury albo jakieś takie sytuacje, no nie wiem, wojenne i tak dalej. Oczywiście.
1: Challenge, to jest głupota.
2: No, przepraszam, głupota. No to niestety jest głupota, żeby narażać swoje zdrowie właściwie nie wiadomo dlaczego, tak, dla popularności. Wracając do pytania, no po prostu nasz organizm jest kompletnie rozregulowany, nasza psychika jest no po prostu wykończona totalnie, reagujemy nieadekwatnie do bodźców, które nas spotykają. Jesteśmy drażliwi, zniechęceni, wszystko nas denerwuje i tak dalej, i tak dalej. Także nasza psychika no siada zupełnie, tak?
1: Czyli
2: jesteśmy
1: mózg.
2: Nie do życia.
1: Mózg,
2: tak, tak, nasz mózg, tak. Jest nieodpowiednie ilości różnych hormonów w mózgu i tak dalej. W związku z tym, no powinniśmy unikać tego jak najbardziej. Natomiast co jeszcze? Nie mówiąc o takich ekstremalnych sytuacjach, ale w ogóle brak snu, no są badania, które dowodzą tego, że nieodpowiedni sen, brak snu może być przyczyną przyspieszenia czy rozwoju demencji, czyli choroby Alzheimera. I te ciągłe niedotlenienia również przy obturacyjnym bezdechu, ale też sam sen zdrowy też może sprzyjać rozwojowi demencji. Oczywiście my tego nie zauważymy, bo to jest rozciągnięte na lata.
1: Tak, tak.
2: Ale dbając o nasz dobrostan już na emeryturze, dbajmy teraz o nasz sen, prawda? Tak jak dbamy, biorąc leki na cholesterol, prawda, na ciśnienie, dbamy o to, żeby za 10 lat nie mieć zawału, to tak samo dbajmy o sen, żeby no, w wieku starszym móc z tymi wnukami poczytać i porobić lekcje, a nie być tylko osobą, którą trzeba się opiekować.
1: I to niech będzie najlepsze przesłanie na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Po prostu dbajmy o sen. I kończymy. Czas odpocząć, panie doktorze. Moim i waszym gościem był dziś doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. A rozmawialiśmy o wynikach najnowszych badań na temat jakości snu Polek i Polaków. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas i za spotkanie przy radiowym stole.
2: Bardzo dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify i YouTube, ale nie tylko. Jesteśmy w wielu miejscach. Jeśli słuchaliście tej edycji drogowskazów przed snem, no to życzę wam, chyba razem z panem doktorem, prawda?
2: Oczywiście.
1: Długiego, jakościowego i spokojnego snu. Pozdrawiamy. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Proszę, się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
0: Reklama.

0: Reklama. Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
1: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
2: Nowość Wiulinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
1: Czekam na was w Wiulinku!
2: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka, Wiulinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na wiulinek.com.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Reklama.

0: ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Trzecie kroki na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić

0: Reklama.
1: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
2: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
3: Nowość Violinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
2: Czekam na was w Linku.
3: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka Violinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
4: Reklama.